0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Dawid Filipowski. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zapaszcie sobie kawę, no chyba, że jedziecie samochodem, no to wtedy trzymajcie mocno kierownicę i pilnujcie drogi. Ale nie bez powodu powiedziałem o tej kawie, bo pewna kawa w Legnicy już niestety wystygła.
0: Co słychać w Legnicy?
1: Dziś w naszym programie gościmy Renatę Stanisławską-Bąk ze Stowarzyszenia Blisko. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że bliska kawa wystygła, a to oznacza, że spotkania pod hasłem Bliska Kawa się zakończyły, ten cykl spotkań dla kobiet. Swego czasu rozmawialiśmy na ten temat na naszej antenie, ale być może nie wszyscy słuchacze znają ten temat, znają tę inicjatywę dla legniczanek. Czy mogłabyś nam tak pokrótce powiedzieć, na czym polegała Bliska Kawa, która już wystygła?
2: Dzień dobry Państwu. Oczywiście, że mogłabym opowiedzieć, bardzo chętnie. Bliska Kawa była projektem, ale takim projektem od serca. Niezamierzonym, niezaprojektowanym, nie ze strategią. Tak po prostu z potrzeby chwili wyniknęła. Po prostu ja jako matka dwójki dzieci przeczytałam kiedyś książkę o wypaleniu macierzyńskim. I niektóre z tych historii były mi tak bliskie, że stwierdziłam, że jestem na jakiejś takiej granicy. I mam przyjaciółkę, psycholożkę Aleksandrę Lesiak, więc z nią sobie o tym porozmawiałam. Ale stwierdziłam, że skoro ja tak mam, to pewnie mnóstwo kobiet, dziewczyn w podobnej sytuacji odczuwa tak samo i dobrze by było sobie o tym porozmawiać. I namówiłam Olę, żebyśmy zrobiły pierwszą bliską kawę. To było w październiku 2019 roku, więc no szmat czasu temu. I przez te 7 lat zorganizowałyśmy 55 spotkań, więc to były dziesiątki tematów. Jak tak ostatnio liczyłam, no z 1000 filiżanek kawy wypitej. Nie liczę kilogramów ciasta, które zjadłyśmy do tego, ale to było takie miejsce, gdzie rozmawiałyśmy na bardzo ważne tematy dla nas i dla naszych uczestniczek.
1: Mhm. A czy masz w pamięci jakieś takie jedno spotkanie, które najbardziej ci zapadło w pamięć, bo z jakiegoś powodu tak się właśnie stało?
2: Bardzo takim przejmującym spotkaniem było spotkanie z terapeutą od uzależnień. Zaprosiłyśmy go jako gościa i tam padło wtedy bardzo mocne zdanie, że osobie uzależnionej można pomóc, odcinając się od niej, nie wspierając cały czas. To było coś po prostu dla nas matek, które tam siedziały. To było niewyobrażalne. Ale ma to głęboki sens i uzasadnienie terapeutyczne, aczkolwiek no to było bardzo, bardzo mocne zdanie. Jednym z takich tematów też były relacje z ojcem i oczywiście z matką też, chociaż miałyśmy też jeszcze z teściową, więc o różnych konfiguracjach rodzinnych rozmawiałyśmy, ale takie w naszych relacjach z naszymi ojcami bardzo, bardzo dużo łez jednak wywołało w naszych uczestniczkach. Jakie tu jeszcze? Było naprawdę sporo tych spotkań. No było 55 spotkań, 55 tematów. Można powiedzieć, że te tematy rosły razem z moimi dziećmi, bo zaczynałyśmy od tego właśnie wypalenia macierzyńskiego. Przeszliśmy bardzo dużo tematów związanych właśnie z wychowaniem dzieci, typu wychowanie, nie wiem, bez nagród i kar, relacje między rówieśnikami, potem przeszliśmy do dzieci trochę starszych. To było też spotkanie, które zgromadziło bardzo dużo uczestniczek. Wtedy tak jakby wymieniła nam się kadra uczestnicza, czyli kobiety, które do nas przyszły, to już były te starsze i przyszły na spotkanie właśnie o nastolatkach. Matka nastolatka był taki temat. I to tak było takie też bardzo poruszające, bo bardzo dużo wtedy osób przyszło, bardzo dużo kobiet.

0: pojawiły, a nie tylko stała grupa, która zawsze przychodziła, ale no, z racji na przykład macierzyństwa na innym etapie niewiele z tych spotkań mogły wyciągnąć. Jak to było?
1: Dokładnie tak to wyglądało. Pierwsze spotkanie, to jak mówiłam, to takie było z potrzeby, z danej potrzeby serca i inspiracji przeczytaną książką. A potem się właśnie zastanawiałyśmy z Olą, które tematy mogą być bliskie legniczankom, matkom. I tak szłyśmy w stronę trochę rodzicielstwa, bliskości i różnych koncepcji Jespera Juhla. I tak, początkowo było tak, że to my wymyślałyśmy te tematy. Z czasem zrobiła się taka przestrzeń do dyskusji, więc wyciągałyśmy też trochę te tematy od naszych uczestniczek. Jak one dyskutowały, zapisywałyśmy sobie różne rzeczy, czasami wprost pytałyśmy, o czym następnym chciałyby porozmawiać. Ale też pamiętajmy, że to ten temat główny to był po prostu pretekst. Kawa też była pretekstem do rozmowy, do tego, że można było sobie przyjść, wypić gorącą kawę, co przy małych dzieciach nie zawsze jest takie oczywiste. Można było zjeść deser, nie dzieląc się z nikim. Można było powiedzieć, co nam leży na sercu. Można było zostać wysłuchanym bez oceny, czyli bez oceniania, ale chyba takie najważniejsze to było to, że przychodziło się na to spotkanie i bardzo często padało takie zdanie, że ja też tak mam. I że nie jestem w tym sama.
0: Czyli to nie zawsze było spotkanie z ekspertem, który mógł powiedzieć od tej strony fachowej, jak rozwiązywać dane problemy, ale po prostu podzielenie się swoim doświadczeniem.
1: Tak, dokładnie. Pamiętajmy, że to nie była grupa wsparcia, to nie była terapia. To było po prostu miejsce, przestrzeń na rozmowę, na bycie wysłuchanym. Oczywiście przez cały czas towarzyszyła nam Aleksandra Lesiak, czyli psycholożka. I to nie tak, że ona tam pełniła funkcję takiej terapeutki, do której się idzie. Ona po prostu ogarniała psychologicznie nam te spotkania. Oczywiście była współtwórczynią Bliskiej Kawy, ale wnosiła tylko taką perspektywę psychologiczną, porządkowała pewne pojęcia, pokazywała nam czasami inną perspektywę, na przykład perspektywę dzieci potrafi wyjaśnić Ola genialnie. Czasem zajmowała się też korektą takich szkodliwych mitów na różne tematy. I generalnie ona tworzyła takie bezpieczne ramy tej naszej rozmowy. Ale nikt nie przychodził tam i wiedział, że to nie jest właśnie terapia, nikt nie przychodził po gotowe odpowiedzi, raczej po to, by zostać wysłuchanym, posłuchać i stwierdzić, że nie jestem w tym sama, że inni też tak mają jak ja.
2: Blisko mieszkańców.
0: Historia projektu Bliska Kawa, o którym opowiada nam dziś Renata Stanisławska-Bąk, inicjatorka tego projektu, udowadnia, że w Legnicy można zorganizować ciekawe wydarzenia, na które chcą przychodzić mieszkańcy naszego miasta. I to nie jest tak, że w Legnicy nic się nie dzieje. A jeżeli słuchacie naszego dzisiejszego programu i macie taką myśl, szkoda, że nie wiedziałam o tym wcześniej, to nic straconego, bo możecie zajrzeć na social media Stowarzyszenia Blisko. Tam wciąż pojawiają się publikacje, pojawiają się posty, które promują podobne inicjatywy, podobne spotkania. A co w planach na najbliższy czas ma samo stowarzyszenie? O tym w dalszej części mojej rozmowy z Renatą.
2: Czas wolny w Legnicy.
0: Z tego, co mówisz, no to świetna inicjatywa, świetny projekt. To dlaczego ta Bliska Kawa wystygła? Czyżby zainteresowanie spadło wśród legniczanek?
1: Nie, myślę, że nie spadło zainteresowanie przez ten ostatni rok. Troszeczkę zmieniłyśmy formułę, bo zapraszałyśmy gości i gościnie, więc nie byłyśmy tylko dwie, tylko jeszcze jakiś ekspert zewnętrzny. I zrobiłyśmy to przez co 2 miesiące, a nie co miesiące.

0: miesięcy jak poprzednio, ale wiesz, jest taka teoria, że w organizmie człowieka komórki co 7 lat się zmieniają kompletnie, że jesteśmy innymi ludźmi. Więc pomyślałyśmy sobie, że przeszłyśmy całą drogę od pieluch do tematy związane z końcem i że po prostu dobrze jest w tym momencie zakończyć po 7 latach. 7 to podobno też szczęśliwa liczba, więc 7 lat tego projektu wystarczy.
1: Mhm. A powiedz, czy kończycie z tym projektem tak definitywnie, czy dajecie sobie jeszcze jakąś furtkę, żeby ewentualnie wrócić do bliskiej kawy, skoro była tak popularna i dobrze przyjęta?
0: Zakończyłyśmy tak z przytupem bliską kawę, ale myślę, że furtki zawsze, zawsze gdzieś się znajdują, bo jesteśmy ludźmi, mamy w tym momencie takie emocje, a za rok możemy mieć zupełnie inne emocje i potrzeby, więc nie mówię definitywnie nie różnym projektom, nie mówię, że to musi być to samo, ale Stowarzyszenie Blisko nadal działa. Jeśli by jakaś członkini naszego stowarzyszenia miała pomysł na działania wspierające matki czy rodzicielstwo, to jesteśmy otwarte na propozycje, pomysły, energię, nową energię. I też przekazujemy na razie pałeczkę innym organizacjom, które świetnie sobie radzą z różnymi takimi też spotkaniami dla kobiet, na przykład Fundacja Dobre Znaki, pozdrawiamy Fonteny, skorzystam z okazji. Jako stowarzyszenie też wspieramy mocno fajne działania, które się dzieją w Legnicy, jednoczące rodziny, tworzące wspólnotę i społeczność. Więc też oczywiście z naszych stron social mediowych możecie się dowiedzieć, co się fajnego dzieje w Legnicy, naszym zdaniem.
1: No właśnie, tak sobie zajrzałem przed naszą rozmową na waszego Facebooka i tam pojawiają się nadal posty, powiedzmy to, tematyczne, związane z bliską kawą, ale właśnie często pojawiają się odniesienia albo do jakichś spotkań, które były swego czasu w ramach bliskiej kawy i jest podobny temat, ale zupełnie inne wydarzenie przez kogoś innego organizowane. Czyli rozumiem, że takich tematów możemy się spodziewać, takich publikacji ze strony stowarzyszenia przez najbliższy czas?
0: Oczywiście wspieramy w swojej działalności naszą właśnie współpracującą psycholożkę Aleksandrę Lesiak i To Zależy i jej treści, które przybliżają rolę psychologa ludziom i pokazują, że psycholog i psycholożka ma ludzką twarz i nie ma się czego bać, więc też wspieramy Aleksandrę w tej jej działalności edukacyjno-psychologicznej.
1: Okej, okay. A powiedz w takim razie, czego wam życzyć na ten najbliższy czas? Rozumiem, że gorącej kawy, bo ta bliska już wystygła.
0: Tak, gorącej kawy i myślę, że teraz odpoczynku. Więc pozdrawiam wszystkie pracujące z domu mamy, które mają dzieci i pracę i też marzą o tym, żeby się napić czasami gorącej kawy.
1: Dołączam się do tych życzeń i pozdrowień. Serdecznie dziękuję ci za spotkanie i rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A wam jeszcze raz polecam odwiedzać social media Stowarzyszenia Blisko z Legnicy, bo tam wciąż się coś dzieje. I jeszcze przypomnę, że moją i waszą gościnią była dziś Renata Stanisławska-Bąk ze Stowarzyszenia Blisko.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Witajcie, przy mikrofonie Dawid Filipowski. Dziś zabieram was do Niedźwiedzic, czyli wsi niedaleko Legnicy. A dlaczego warto tam zajrzeć, o tym opowie moja dzisiejsza gościni.
2: Zwiedzaj z nami Dolny Śląsk.
3: Nazywam się Agnieszka Babula, jestem członkiem w zarządzie Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzica, a także animatorką wioski tematycznej Niedźwiedzice Wieś Bociana.
1: No właśnie, chcemy dzisiaj porozmawiać o Niedźwiedzicach, choć nazwa by wskazywała, że ta wioska ma coś wspólnego z niedźwiedziem, ale nic bardziej mylnego, to wioska tematyczna, która no, jest, tak jak pani już wspomniała, wioską bocianą. Dlaczego jest wioską bociana?
3: Przede wszystkim dlatego, że niedźwiedzi w Niedźwiedzicach nie ma. Nazwa pochodzi z niemieckiej, jesteśmy niemiecką wsią Berzdorf-Trach, wiadomo, przetłumaczyli na niedźwiedzicę, więc niedźwiedzia tu nikt nie widział, za to bociany można powiedzieć na wyciągnięcie ręki, chociaż no, z biegiem lat wiadomo, wszystko zależy od tego, co się dzieje w przyrodzie, ale w każdym razie bociany u nas chodzą po łąkach, po drodze, naprawdę w sezonie, kiedy te bociany wylatują z gniazda, można przejść się, przespacerować i te bociany obok idą i się, można powiedzieć, prawie nie boją ludzi. Dlatego powstała wioska tematyczna Niedźwiedzice, wioska Bociana, która ma za zadanie edukować, a łatwiej edukować, jak coś jest namacalnego, jak coś widać. Trudniej by było edukować mieszkańców, czy tam dzieci, czy przyjezdnych turystów w sprawie niedźwiedzia, którego można sobie tylko wyobrazić.
1: No, oczywiście. No, też ukształtowanie niedźwiedzic sprzyja temu, żeby tam bociany się pojawiały.
3: Oczywiście, tak. Przez całą wioskę przepływa rzeka Skora, mamy stawy hodowlane, gdzie wiadomo, no tam jest bardzo dużo dzikiego ptactwa, jest dużo łąk, wiadomo, rolnictwo, więc no bocian ma się tu dobrze, jeżeli tylko oczywiście jest fajna pogoda, nie ma jakiejś dużej suszy. Mhm.
1: A kiedy mieszkańcy wpadli na pomysł, żeby właśnie z niedźwiedzic stworzyć wioskę tematyczną? No bo to musi być decyzja oddolna, społeczna, mieszkańców. Słuchajcie, zbieramy się, wymyślamy jakiś temat i robimy wioskę tematyczną. Jak to się stało, że niedźwiedzice stały się wioską bociana?
3: Powiem szczerze, że najpierw powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Stowarzyszenie założyło 5 matek, które miały wtedy małe dzieci. To było w 2012 roku i tutaj w tym regionie no, niewiele się działo dla tych dzieci. Wiadomo, jak to matki chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, więc założyły stowarzyszenie i zaczęły pozyskiwać środki na działalność tego stowarzyszenia. I wiadomo, różne szkolenia, wyjazdy. I przy okazji jednego z wyjazdów poznałyśmy moderatora od Nowej Wsi, pana Krzysztofa Szóstkę, który zajmuje się właśnie czymś takim, jak tworzenie wiosek tematycznych, jak tworzenie gier terenowych. No, zobaczył potencjał, przyjechał, obeszliśmy wszyscy wspólnie wioskę, bo wioska jest bardzo bogata i przyrodniczo, i historycznie, więc mogłaby to też równie dobrze być jakaś wioska tematyczna, historyczna. W miejscowości znajduje się pałac pierwszego wójta Niedźwiedzic Bożywoja. Także no, możliwości było wiele. Mogłaby być to też wioska karpia, ponieważ w Niedźwiedzice stoją karpie. Jest u nas kilkanaście stawów hodowlanych. To jest spółka połączona z miejscowością obok Goliszów, więc naprawdę bogactwo tych działań jest u nas ogromna. A dlaczego bocian? Powiem szczerze, że przypadek. Tak się złożyło, że stowarzyszenie bardzo prężnie działało, miało bardzo wiele projektów. I akurat przyszedł projekt na tworzenie wioski tematycznej. I tak myślę, że tak sobie pomyślałyśmy. A jest taka duża impreza w naszych Niedźwiedzicach, nazywa się Piknik pod Bocianim Gniazdem, organizuje ją szkoła podstawowa. I to jest taka duża impreza, że na terenie całego Dolnego Śląska ogłaszany jest konkurs o tematyce przyrodniczej, plastyczny i fotograficzny przez dyrekcję szkoły. I biorą w nim udział szkoły z całego Dolnego Śląska. Nagradzanych jest naprawdę bardzo dużo dzieci, bo no ponad minimum setka. I piknik też podsumowaniem takim konkursu, wiadomo, wiele gier, zabaw, edukacja i wręczenie tych nagród. I tak pomyślały sobie kobiety, że skoro mamy już imprezę, no to skoro mamy imprezę w wiosce coroczną, to zrobimy wioskę tematyczną Niedźwiedzice, Wieś Bociana, szczególnie, że tak jak mówię, ten bocian wychodził u nas na każdym kroku. Na początku powiem szczerze, że mieszkańcy, którzy nie byli zrzeszeni w stowarzyszeniu, tak chyba z dozą nieśmiałości do tego podchodzili, ale teraz naprawdę od kilkunastu lat po prostu to, co się dzieje, to jest szał. Są numery domów z bocianami, są bociany też takie plastikowe, bo wiadomo, bocian jest u nas sezonowy, więc są bociany w gniazdach takich specjalnie zrobione. Są torty z bocianem, także naprawdę myślę, że mieszkańcy Niedźwiedzic są dumni i promują też tego bociana i cieszą się, że mieszkają w takiej wiosce tematycznej, która jest coraz bardziej sławna. Bardzo dużo się o niej mówi. Myślę, że dla nich to jest też takie fajne.
2: Czas wolny w Legnicy.
1: Wiecie już, jak to się stało, że Niedźwiedzice stały się wioską bociana. Pięknie nam o tym opowiedziała Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Z Legnicy do Niedźwiedzic jest bardzo blisko. Można wyskoczyć na przykład w weekend albo nawet w wolne popołudnie. I co tam można zobaczyć? Co tam można zrobić? Jakie atrakcje na was czekają w tej wiosce? Posłuchajcie.
2: Weekend na Dolnym Śląsku.
3: Atrakcje są, można powiedzieć, tak jakby dwutorowo. Jedna atrakcja jest taka, że przyjeżdża do nas jakaś grupa studyjna, mogą być to też równie dobrze dorosłe osoby i przyjeżdżają, żeby popatrzeć, jak wioska działa. Jacyś tacy liderzy, sołtysi, radni. Druga to przyjeżdżają do nas dzieci właśnie ze szkół, z całego Dolnego Śląska i taki pobyt odbywa się u nas około 5 godzin. W ramach tego oczywiście jest prezentacja o tym bocianie, jest spacer ścieżką edukacyjną, taką grą terenową, gdzie za pomocą różnych wierszowanych, rymowanych zagadek trzeba odnaleźć tak zwane miejsce skarbu i ta gra prowadzi wzdłuż tych naszych gniazd bocianich. Są warsztaty tematyczne, albo szyjemy bociana, albo w drewnie tam uczymy się przy okazji, że tak powiem, są żaby, są bociany, uczą się dzieci jakby sznurować. Są torby takie ekologiczne, gdzie za pomocą takich drewnianych pieczęci wykonanych przez mieszkankę niedźwiedzi, Agnieszkę Hęc, są te torby dekorowane. Oczywiście te pieczątki to są bociany, żabki, ptaszki, cała przyroda. Jest ognisko lub jakiś posiłek w zależności od tego, kto sobie co życzy. Mamy ogromną ławkę widokową. Na tej ławce takie dzieci, na przykład w przedszkolu, to wygląda jak wróbelki na linii energetycznej. Na wprost tej ławki są właśnie te stawy hodowlane, więc jest mnóstwo ptactwa. Jest tam taka skrzydlata galeria, gdzie można sobie wziąć książki. Mamy lornetki. Więc to wszystko trwa około 5 godzin i mamy oczywiście tak zwany sklepik z pamiątkami, bo na pewno pan wie, że jak przyjeżdżają dzieci, to bez pamiątki wycieczka jest nieudana. Więc mamy takie swoje magnesy robione przez panią, taką w drewnie malowane, więc takie rękodzieło, oczywiście bociany, jakieś koszulki, torby. Jeszcze mogę powiedzieć, że jest druga ścieżka, która jest bezobsługowa, więc jest ta gra terenowa. Można sobie spokojnie obejść ją samą. Grę można ściągnąć z internetu, jest do tego aplikacja, więc wychodzimy naprzeciw, można powiedzieć, nowoczesności. Można przejść wydrukować tą kartę albo ściągnąć aplikację, która zrzesza wszystkie gry terenowe w całej Polsce. Nazywa się Gry Terenowe Wyprawy Odkrywców. I w ten sposób też jest taka tak zwana turystyka prowadzona, że tacy zapaleńcy po prostu zwiedzają miejscowości duże, małe za pomocą gier terenowych, bo dzięki temu mogą zobaczyć coś, czego może by nie zobaczyli, jakby sobie przyjechali tylko tak do miejscowości, bo nie wiedzieliby z czego korzystać. Mamy kierunkowskazy, które kierują, w którą stronę iść. Jest jeszcze taka druga gra terenowa, ptasie plotki, która za pomocą takich przysłów związanych z bocianem, z ptactwem, również prowadzi do tak zwanego ukrytego skarbu. Atrakcji jest mnóstwo. Można też po prostu sobie przespacerować, co często mieszkańcy stosują, jak przyjeżdżają do nich goście. Więc myślę, że naprawdę jest u nas co robić.
1: Niedźwiedzice nie jest wielką wioską, a to wszystko, te wszystkie atrakcje, te wszystkie projekty przygotowali i stworzyli sami mieszkańcy, czy potrzebowaliście jakiejś pomocy z zewnątrz?
3: No to trwa już od 2012 roku, więc oczywiście to nie było tak raz i już. Najpierw były to tak zwane projekty miękkie, jakieś wycieczki dzieci do Warszawy, do Krakowa. Później właśnie w ramach tego, jak powstała gra terenowa, to pomału zaczęłyśmy działać tak w formie, na zasadzie jakiejś edukacji i ochrony przyrody. Więc wioska ma około 3 kilometrów, ona jest duża i nieduża, ale powiem panu, że tak bardzo mamy te atrakcje rozszczelone. Same zajęcia odbywają się na sali wiejskiej, mamy dostęp do niej dzięki po prostu władzom gminy i sołectwa i około kilometra od tej sali znajduje się ścieżka ta edukacyjna z bocianami, w drugą stronę z kolei jest ta ławka i sklepik, także bardzo dużo u nas rzeczy odbywa się w terenie, jest trochę chodzenia, panie mówią, że dzieci po prostu padają, bo chyba od nadmiaru powietrza, ale zazwyczaj powiem panu, że mamy bardzo fajny feedback zwrotny. No dzieci przyjeżdżają i mówią, że one by chciały się tu przeprowadzić i zostać do końca życia, więc dla nas to jest też takie miłe i fajne, że robimy coś, co się sprawdza. Też ta ławka widokowa, przyjeżdżają mieszkańcy, siadają na tej ławce albo biorą jakieś koce, przyjeżdża mama z dzieckiem, wyciągają książki z tej skrzydlatej galerii i siedzą na tej ławce. To jest naprawdę fajne dla nas, że robimy coś, że to faktycznie się sprawdza. Że nie tylko postawiłyśmy ławkę i ona stoi, trzeba ją 2 razy do roku pomalować, ale faktycznie, że to wszystko żyje.
2: Dolnośląskie wędrówki.
1: Kto dopiero do nas dołączył, przypomnę, rozmawiamy o Niedźwiedzicach, wsi niedaleko Legnicy, niewielkiej miejscowości, gdzie mieszkańcy stwierdzili, że chcą stworzyć stworzyć wioskę tematyczną i wymyślili, że będzie to wioska bociana, bo co roku przylatują do nich bociany i nie brakuje ich tam. No i samodzielnie przygotowali atrakcje, w dużej mierze nawet sami przygotowują jakieś pamiątki z niedźwiedzic. Atrakcji jest sporo, o czym słyszeliście przed chwilą, a jak to przekłada się na ten ruch turystyczny w tej niedużej wiosce niedaleko Legnicy. Posłuchajcie, o tym nam opowiada Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice.
3: Jeśli chodzi o takie grupy szkolne, no to przyjeżdżają nawet z terenu Wrocławia. Mieliśmy bardzo wiele grup takich szkół specjalnych, ale też takie szkoły podstawowe. Ale jeśli chodzi o grupy studyjne, to powiem panu, że mamy grupy z całej Polski, bo nawet i z Pomorza, z gór, po prostu jeżeli jest ktoś zainteresowany, ktoś chce zrobić coś we własnej miejscowości, to tak samo jak my, najlepiej gdzieś pojechać, zobaczyć, jak to działa. Więc organizują sobie takie wycieczki, na przykład po wioskach tematycznych Dolnego Śląska. Wszędzie mają jakieś spotkanie, jakaś integracja, jakaś aktywizacja, jakieś działanie. Właśnie podobnie to wygląda z dziećmi, że jest warsztat, jest przejście grą terenową i w ten sposób zdobywają doświadczenie, więc tych mamy naprawdę z całej Polski. A jeśli chodzi o tutaj o tereny szkolne, to najdalej z Wrocławia mieliśmy. No i mamy co roku po parę grup z Wrocławia. Tutaj Legnica, Chojnów, te tereny tutaj, no, Dolnego Śląska.
1: I jak to jest, że każdego tygodnia jest jakaś grupa, czy w każdy weekend? Jak to wygląda ilościowo?
3: Głównie mamy grupy w tygodniu, chociaż powiem szczerze, no, fajnie by było weekend, no, ale szkoły działają w tygodniu. My jesteśmy osobami teraz pracującymi na tak zwanym etacie. Jak zaczynałyśmy stowarzyszenie, założyłyśmy, no to jak to się mówi, byłyśmy kobiety niepracujące, znaczy pracowałyśmy 24 godziny na dobę, no żartuję, ale w domu wiadomo. Praca się nie kończy, szczególnie przy małych dzieciach. Więc no, dzieci trochę urosły, my też troszkę żeśmy, że tak powiem, posunęły się do przodu. I jesteśmy na pracy, każda ma pracę już teraz na etacie, wcześniej chyba tylko jedna była na etacie, więc możemy przyjąć nie więcej jak jedną, dwie grupy w tygodniu, no bo my bierzemy na te grupy po prostu wolne w pracy. Mhm. Takie jesteśmy po prostu zapalone na to, ale też dzięki tym grupom możemy później właśnie odmalować ławkę, możemy coś dodatkowo zrobić, no bo no tak nie zawsze uda się te środki pozyskać, wiadomo, z zewnątrz. Są ogłaszane konkursy, no i też trzeba mieć szczęście, jak to się mówi, żeby ten wniosek się spodobał i żeby dostał tyle punktów, żeby utrzymać dofinansowanie. Więc dzięki tym grupom mamy po prostu też finansowanie jakichś innych działań, które się dzieją w Niedźwiedzicach. To właśnie chociażby odmalowanie tych wszystkich rzeczy, które postawiłyśmy, bo wiadomo, że to się wszystko niszczy. Ten ostatni projekt przystanki jak malowane, oczywiście z budżetu obywatelskiego, ale też był wkład i sołectwa, bo przystanki malowała pani z Warmii, pani Ania Wojszel, która zajmuje się takim artystycznym malowaniem i już chyba ponad 60 parę przystanków pomalowała w całej Polsce. Na każdym przystanku jest kod QR, można po prostu zwiedzić Polskę też za pomocą tych przystanków. Każdy przystanek odzwierciedla zasoby przyrodnicze, historyczne danej miejscowości. U nas jest to właśnie ten bocian, są stawy, są gniazda. Mamy trzy przystanki i trzy piękne malowidła, na które też przyjeżdżają mieszkańcy tu z okolic robić sobie po prostu zdjęcia. Przystanki wcześniej bardzo, no wiadomo, przez kupę lat były niszczone, malowane jakimiś sprayami.
1: A teraz pięknie odmalowane, oczywiście z wizerunkiem bociana. Jeżeli chcecie zobaczyć te przystanki, koniecznie wybierzcie się do Niedźwiedzic. A o tej wsi opowiadała nam Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Dawid Filipowski, witajcie. Zapraszam na nasz lokalny legnicki program. Dziś porozmawiamy sobie o sporcie, który oczywiście sprawia, że jesteśmy zdrowsi, lepiej funkcjonujemy. Sport też reguluje nasze emocje, a dla rodziców ważne jest, żeby ich dzieci były aktywne, uprawiały sport, żeby dobrze się rozwijały, żeby miały prawidłową postawę, żeby motorycznie były dobrze rozwinięte. No i też z reguły, jeśli mocno w ciągu dnia się zmęczą, to później lepiej zasypiają. Prawda, rodzice? Oczywiście, że tak. No i tutaj z pomocą przychodzi program Zdolnośląskie Dzieciaki. Na czym on polega? Przede wszystkim chodzi o to, żeby już od pierwszych klas szkół podstawowych zachęcać młodych legniczan do uprawiania sportu.
4: Ten projekt wymyślił Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, a legnickie szkoły mocno się w niego zaangażowały.
2: Aktywnie w Legnicy.
5: Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. To projekt, który realizujemy jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w zasadzie we wszystkich szkołach podstawowych na Dolnym Śląsku. Wszystkich tych, które zgłosiły się do uczestnictwa w tym projekcie, a jest ich ponad 400 na Dolnym Śląsku. Projekt ma za zadanie pokazać, jak istotna jest aktywność fizyczna, szczególnie w tym okresie wieku dzieci, który jest kluczowy dla ich rozwoju fizycznego i motorycznego, czyli w wieku pomiędzy 7 a 10 rokiem życia. Zdiagnozowaliśmy nie tylko my, ale też i Ministerstwo Sportu i wiele innych podmiotów, że mamy problem w tym okresie, ponieważ zajęcia wychowania fizycznego w klasach 1-3 nie są prowadzone zazwyczaj przez nauczycieli wychowania fizycznego, a przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Cieszymy się, że ministerstwo już dzisiaj w swojej strategii rozwoju sportu zauważyło ten problem i zamierza wrócić do tego, aby te zajęcia były prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Niemniej jednak my, chcąc pokazać ten problem, podjęliśmy się realizacji tego naprawdę dużego z naszego punktu widzenia projektu, który ma na celu pokazanie dzieciom, ale też pokazanie pewnych narzędzi i technik nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, jak w ciekawy sposób poprowadzić zajęcia w WF-u, ale też pokazać i zachęcić dzieci do tej aktywności fizycznej. To jest dla nas priorytet i mamy nadzieję, że ten projekt się do tego przyczyni.
4: A kiedy możemy się spodziewać efektów?
5: To jest priorytetowy projekt na lata. Dlatego, że my dzisiaj musimy być świadomi tego, że jeśli nie zmienimy sposobu patrzenia na aktywność fizyczną, na konieczność aktywności fizycznej i w tym młodym, i w późniejszym wieku, to niestety za jakiś czas zderzymy się z bardzo dużą barierą, którą już mniej więcej zauważamy w tych starszych rocznikach dzisiaj, również w piłce nożnej, nie tylko, bo myślę, że w każdej dyscyplinie sportu tego odpływu, tego dropoutu, który się pojawia nam już w wieku 14-15 lat, w szczególności taki okres mamy zdiagnozowany w piłce nożnej, ale myślę, że on jest tożsamy z innymi dyscyplinami. I tak naprawdę już dzisiaj musimy myśleć o tym, co będzie za 10-15 lat, jeśli chcemy rozwijać wszystkie dyscypliny sportu w naszym kraju.
4: Jak wyglądają te zajęcia z WF-u w ramach projektu?
5: Zajęcia mają za zadanie przeprowadzić trenerzy generalnie zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej, bo to jest nasz core działalności, ale chodzi nam o to, żeby pokazać dzieciom, że każdy rodzaj aktywności jest ważny i niezależnie od tego, jaką drogę obiorą i jaką dyscyplinę później będą uprawiać, zależy nam na tym, żeby byli aktywni fizycznie. Nasi trenerzy w ramach tych zajęć informują również o tym, że w ich okolicy, w okolicy szkoły, do której uczęszczają, działają kluby sportowe. Mówimy o tych klubach piłkarskich, ale mówimy też o tych klubach, które gdzieś tam w przestrzeni gminy, powiatu funkcjonują, gdzie mogą tak naprawdę kontynuować tą swoją przygodę ze sportem i mogą rozwijać się sportowo, niekoniecznie tylko w szkole, ale też właśnie w ramach zajęć prowadzonych przez kluby sportowe. I to chcemy tym dzieciom pokazać. Myślę, że dzieci tą swoją wiedzę i informacje, jeśli im się spodobają te zajęcia, przekażą rodzicom i dzięki temu trafią oni do zajęć już w profesjonalnych miejscach, w klubach sportowych, które realizują to po godzinach lekcyjnych.
4: Więcej o zajęciach z trenerami piłkarskimi i o tym, czym różnią się od tych lekcji wychowania fizycznego z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, opowie Maciej Bielski, przewodniczący Wydziału Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
6: Profesjonalni trenerzy z licencjami UEFA, pracujący też dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz w Wydziale Szkolenia, prowadzą takowe zajęcia z dziećmi. Są to zajęcia pokazowe, żeby pokazać też nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego, jak można zainteresować dzieci sportem. Są to zajęcia z elementami piłki nożnej po to, żeby jak najwięcej dzieci później trafiało do klubów piłkarskich, ale nie tylko, również do innych klubów sportowych.
4: Tak to wygląda w ramach projektu. A poza projektem, jak wyglądają lekcje wychowania fizycznego w klasach 1-3 szkół podstawowych?
6: Zazwyczaj to lekcje te prowadzą nauczycielki bądź nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego. Są to osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień do prowadzenia takich zajęć, a wręcz też boją się prowadzić takie zajęcia. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą, że nasi trenerzy prowadzą takie pokazowe zajęcia. Pokazują nauczycielom, że można zaangażować w ruch dzieciaki. Mamy nadzieję, że w przyszłości ten program rozwinie się jeszcze o doszkalenia takich nauczycieli, żeby w przyszłości oni sami poprowadzili takie zajęcia.
4: W takim razie trzymamy kciuki, żeby ten projekt dalej się rozwijał i żeby kolejne legnickie szkoły, ale nie tylko legnickie, również z całego Zagłębia Miedziowego, z całego Dolnego Śląska, chciały do niego dołączać.
2: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
4: W naszym mieście nie brakuje zabytkowych budynków. Część z nich potrzebuje remontów. Dlatego do naszego programu zaprosiłem Katarzynę Sielicką, która od lat jest zaangażowana w ratowanie i promocję zabytków materialnych Dolnego Śląska. Wprowadza nawet obiekty historyczne na rynek turystyczny. I co najważniejsze, przygotowała wydawnictwo pod tytułem Zabytkowy budynek – poradnik dla właścicieli i użytkowników. Po to, żeby łatwiej właścicielom tych obiektów było wyremontować taki budynek zgodnie z poszanowaniem jego historii. Ta książka jest dostępna za darmo, a co w niej znajdziecie, o tym w naszej rozmowie.
2: Ciekawa książka.
0: To jest publikacja napisana w dużej mierze na podstawie własnego doświadczenia, więc to są wszystko sytuacje, z którymi ja się zetknęłam. Zetknęłam się też wspierając właśnie właścicieli w tym trudnym procesie remontu zabytkowego budynku, więc wiem, gdzie powinni swoje pierwsze kroki pokierować, żeby później ta droga była troszkę łatwiejsza, jak można dobrze wybrać wykonawcę, żeby później właśnie tego nie żałować, bo to chyba najbardziej kluczowy element remontu. Przez do tego stopnia, że w książce są podane też naprawdę proste przepisy na samodzielne wykonanie niektórych rzeczy, bo bardzo często też słyszę od właścicieli, że przy ogromnych kosztach, jakie generuje taki remont, oni by chcieli też samodzielnie móc coś wykonać. No nie ukrywajmy, po to, żeby zaoszczędzić, ale też czasami z czystej pasji chcieliby spróbować takich rzeczy i to jest oczywiście możliwe w pewnym zakresie, pomijając na wysoko takie specjalizowane zawody jak konserwator rzeźby czy polichromii, to prostsze rzeczy tego typu jak tynki czy proste prace przy stolarce okiennej jesteśmy w stanie wykonać sami. No i w książce są podane proste, ilustrowane przepisy na zaprawy, na ich użycie, na pielęgnację właśnie naszych okien, czy na takie podstawowe, bieżące utrzymanie, bo też trzeba mieć na uwadze, że wszystko się zużywa, oczywiście materiały też, ale jesteśmy w stanie to spowolnić i tutaj jest wielka rola właśnie użytkownika czy właściciela zabytku, taka jak bieżące utrzymanie. Jeżeli te materiały będą przez cały czas utrzymywane w dobrym, takim bieżącym stanie, one będą starzeć się o wiele wolniej i o wiele rzadziej będą wymagały też ingerencji profesjonalisty.
4: Chciałem jeszcze dopytać o to, co możemy zrobić sami w takim zabytkowym obiekcie, albo może inaczej, bo domyślam się, że ta lista może być dłuższa bądź trochę krótsza. Jaki to może być procent prac do wykonania w takim zabytku, który, no powiedzmy, że trzeba gruntownie wyremontować?
0: No to też na pewno zależy od takich bazowych, wyjściowych umiejętności czy doświadczenia właściciela. No, czasami to są osoby, które już wiele w życiu majsterkowały i podejmowały wiele prób remontu i takie osoby na przykład bez problemu sobie poradzą z pracami tynkarskimi, a są czasami mamy do czynienia oczywiście z osobami, które wcześniej nie miały żadnej styczności z takimi pracami remontowymi nawet we własnym domu, ale myślę, że i takie osoby prawidłowo wykonują
7: wykonując tutaj poszczególne czynności, one są naprawdę proste. Ja tutaj też staram się odczarować takie mity, bo zdarza mi się słyszeć nawet od profesjonalnych tynkarzy, że na przykład tynki naturalne, tradycyjne, takie jak wapienne czy gliniane, są bardzo trudne i oni ich nie wykonują, gdzie rzeczywistość jest dokładnie jakby odwrotna. Te tynki tradycyjne, naturalne są znacznie łatwiejsze do wykonania od tych współczesnych systemowych. Dlatego też wydaje się, że jeszcze 50-60 lat temu, chociażby na wsi, każdy był w stanie wykonać takie podstawowe prace przy swoim domu, czyli na przykład naprawić jakieś tynki, które gdzieś uległy uszkodzeniu. No oprócz tego bieżąca pielęgnacja okien, czyli chociażby usuwanie łuszczących się powłok farby, które też wynikają z zastosowania wcześniej niewłaściwej farby, używanie prawidłowych farb na bazie oleju lnianego jest też bardzo proste i zabezpiecza naprawdę tą stolarkę, która jest narażona na deszcz, na warunki zewnętrzne, na długie, długie lata. Wydaje mi się, że jest sporo pracy przy odczarowywaniu pewnych jeszcze mitów.
4: W Legnicy i najbliższej okolicy nie brakuje zabytkowych obiektów. Część jest oczywiście własnością samorządów, część w prywatnych rękach czy organizacji pozarządowych. No to może podpowiedzmy tym osobom, tym instytucjom, które mają taki obiekt i ciągle zastanawiają się i próbują się przygotować do jakichkolwiek prac. Na jakie takie największe problemy mogą trafić? Czy to prawne, techniczne? Jak to wygląda?
7: No, pierwszy krok to na pewno powinniśmy się zorientować, jakim formom ochrony podlega nasz budynek. Ja te różne formy ochrony szczegółowo opisuję w poradniku i też wskazuję, co one implikują, bo nie każda forma ochrony niesie takie same konsekwencje dla właściciela. Czasami te formy ochrony są takie wysoce restrykcyjne i wymagają uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej praktycznie na wszystkie prace, które będziemy wykonywać na zewnątrz czy też wewnątrz, ale są formy zdecydowanie mniej restrykcyjne, po takie, które wymagają jedynie uzgodnienia i też jedynie tych prac, które są wykonywane na zewnątrz, więc na początku powinniśmy się dobrze zorientować, której z tych form ochrony podlega nasz zabytkowy budynek i tam potem jakby czeka nas dalsza ścieżka. Ja wręcz tak stricte opisuję takie ścieżki, ścieżkę A, B, C, D, takie ścieżki, gdzie powinniśmy my akurat konkretnie zwrócić nasze kroki po tym, jak dowiedzieliśmy się, że nasz budynek podlega jakiejś określonej formie ochrony. Wyjaśniam też, jak się tego dowiedzieć i gdzie tych informacji szukać, bo oczywiście to może być pierwszy problem dla właściciela, skąd on może w ogóle wiedzieć, jakiej formie ochrony podlega jego budynek i czy w ogóle podlega, więc tam też wyjaśniam, jak tego szukać. No i po raz kolejny próbuję odczarować pewien mit, bo tak powszechnie nam się wydaje, że najtrudniejszym etapem, najtrudniejszym, co nas spotka w trakcie takiego remontu zabytkowego budynku, będzie właśnie ten kontakt z konserwatorem zabytków i spełnienie jakichś jego oczekiwań. Tam właśnie wyjaśniam, jak rozmawiać z konserwatorem, jak korespondować z konserwatorem, żeby nie generować sobie problemów, tylko żeby ta współpraca była stosunkowo łatwa i też nie taka straszna.
4: A jeśli macie więcej pytań w tym temacie, polecam zajrzeć do książki Zabytkowy budynek, poradnik dla właścicieli i użytkowników Katarzyny Sielickiej.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej, bo zaczynamy nasz lokalny program z Legnicy. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na garść informacji z naszego miasta, ale też z całego regionu. Dziś porozmawiamy sobie m.in. o wykluczeniu społecznym. To problem, który dotyka również mieszkańców Dolnego Śląska i Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu znalazł fundusze europejskie na to, żeby przeciwdziałać temu wykluczeniu. Zaangażował do tego organizacje pozarządowe, m.in. z Zagłębia Miedziowego, które pomagają naszym mieszkańcom. Dlaczego ten projekt jest wyjątkowy? O tym w dalszej części naszego programu. A teraz zajmiemy się ścieżkami rowerowymi w Legnicy.
2: Sprawdzam w Legnicy.
1: Temat szczególnie bliski tym, którzy lubią zamieniać swoje 4 koła na 2 i ekologicznie podróżować po naszym mieście. No właśnie, ale czy da się na rowerze bezpiecznie i wygodnie podróżować po Legnicy? To próbowałem ustalić w Urzędzie Miejskim i rozmawiałem z Grzegorzem Koczubajem, rzecznikiem Urzędu Miasta Legnicy. Na początek sprawdźmy, ile kilometrów dróg rowerowych posiada nasze miasto, no i która trasa jest najdłuższa. Gdzie ona prowadzi? Sprawdźmy.
8: W Legnicy wytyczonych jest w sumie nieco ponad 50 km dróg rowerowych. Najdłuższe drogi rowerowe to ścieżka od osiedla Piekary do centrum. Wygodnie i bezpiecznie przejedziemy też rowerem wzdłuż zbiorczej drogi południowej od osiedla Piekary do ulicy Bielańskiej i dalej do Parku Miejskiego. Wygodnie jeździ się także niemal wokół całego dawnego lotniska, a również kilka kilometrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 333.
1: Jak wygląda mapa tych dróg? Czy można nimi dotrzeć na przykład z osiedli do centrum miasta i stref gospodarczych, czyli na przykład dojechać do pracy?
8: Istniejąca sieć dróg rowerowych pozwala rowerzystom wygodnie i bezpiecznie dotrzeć do stref przemysłowych i przy ulicy Jaworzyńskiej, a także na terenie dawnego lotniska.
1: A czy w obrębie miasta są drogi rowerowe, które służą również rekreacji?
8: Istniejące drogi rowerowe, poza tym, że umożliwiają legniczanom dojazdy do szkół czy do pracy, generalnie służą też jeździe rekreacyjnej, zwłaszcza te, które prowadzą do parku, czy na przykład wyprowadzają ruch poza miasto.
1: Proszę powiedzieć, czy przy drogach rowerowych jest infrastruktura towarzysząca, czyli na przykład stacje serwisowe albo miejsca odpoczynku?
8: Legnica obszarowo nie jest dużym miastem, więc przy drogach rowerowych nie ma miejsc odpoczynku czy też stacji serwisowych.
1: Czy miejskie drogi rowerowe łączą się ze ścieżkami na terenie powiatu legnickiego?
8: Nie ma wielu takich miejsc, gdzie droga rowerowa miejska płynnie przechodziłaby na granicy miasta w drogę dla rowerów na terenie przyległej gminy. Na pewno jedną z najpopularniejszych takich tras jest droga wyprowadzająca ruch z osiedla Piekary w kierunku Ziemnic i Grzybian, bo od granicy miasta na potoku Wierzbiak jeszcze przez 2 kilometry pojedziemy wygodną drogą rowerową. Popularnym kierunkiem rowerowych wycieczek z miasta na tereny przyległych gmin jest też wyjazd z centrum przez ulicę Leszczyńską, Bydgoską i Szczytnicką, tu wszędzie oczywiście drogami rowerowymi, aż do ulicy Pawickiej, gdzie skręcamy w boczną uliczkę przechodzącą w leśny dukt, którym można jechać dalej i kolejnymi leśnymi drogami oraz przez kilka wsi dojechać aż do Lubina.
1: Zakładam, że władze Legnicy mają plan na rozwój dróg rowerowych w mieście. Jak on wygląda?
8: Miasto stara się rozwijać sieć dróg rowerowych i modernizować te najstarsze. Odnowiono część ścieżek przy Piłsudskiego i na początku ulicy Sudeckiej. W planach jest także budowa kilkukilometrowego odcinka obwodnicy Legnicy od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej 333. Przy tej okazji, przy tej drodze także planowana jest budowa drogi dla rowerów od ulicy Koskowickiej aż do Gniewomierskiej, gdzie połączy się z istniejącymi ścieżkami rowerowymi.
1: Tak wygląda sieć dróg rowerowych w Legnicy z perspektywy Urzędu Miasta. Na moje pytania odpowiadał Grzegorz Koczubaj, rzecznik magistratu. Teraz możecie sobie skonfrontować te informacje z waszymi odczuciami, jeżeli oczywiście korzystacie ze ścieżek rowerowych w Legnicy. Najważniejsze chyba jest to, że władze miasta mają plan na to, żeby ciągle tę sieć dróg rowerowych rozwijać, żeby było ich więcej, żeby były wygodne, no i oby łączyły kluczowe miejsca w naszym mieście, no i może też te ścieżki poza naszym miastem, na terenie powiatu legnickiego. Ważne jest też to, żeby jednak zamieniać te 4 koła na 2, bo to dobre dla zdrowia i ekologii.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zajmiemy się wykluczeniem społecznym, które dotyka również mieszkańców Dolnego Śląska. Powodów może być kilka, mogą być różne. Może to być po prostu brak pracy i stałych dochodów. Może to być zły stan zdrowia albo niepełnosprawność, niski poziom wykształcenia. Mogą to być uzależnienia, problemy psychiczne albo brak dostępu do internetu, nowoczesnych technologii. Nieważne, z jakiej przyczyny jesteście wykluczeni społecznie, ważne, żeby jakoś z tym walczyć, zapobiegać. I tutaj z pomocą przychodzi Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, który znalazł fundusze europejskie i to w dużej kwocie na to, żeby organizacje pozarządowe z naszej najbliższej okolicy, między innymi z Zagłębia Miedziowego, mogły nam pomóc w wyjściu z tego wykluczenia społecznego. Jak wygląda ten projekt, te inicjatywy, jak to są duże pieniądze i dlaczego cały ten program jest taki wyjątkowy? O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem. Zapraszam.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
9: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
1: Jesteśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu, a chcemy porozmawiać o wykluczeniu społecznym. Może to się nie wszystkim do końca zgadzać. Oczywiście wykluczenie społeczne to między innymi utrata pracy, ale Wojewódzki Urząd Pracy przy wykorzystaniu funduszy europejskich wpadł na pomysł, jak temu wykluczeniu społecznemu można przeciwdziałać. Jaka jest ta idea, jaki jest ten pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu?
9: Wykluczenie społeczne jest problemem wielowymiarowym i dotyka osoby naprawdę w różnych miejscach w hierarchii społecznej, w różnych momentach życiowych. I problem jest taki, że wykluczenie społeczne powoduje dwie bardzo ważne kwestie. Po pierwsze, taka osoba wycofuje się z życia, a po drugie, często wycofując się z życia, także wycofuje się z aktywności na rynku pracy. To czasami jedno z powodem drugiego, w jedną lub w drugą stronę. Ale tutaj z pomocą przychodzą środki europejskie. Środki europejskie w ramach funduszy europejskich dla Dolnego Śląska i to zagadnienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli wykluczenie społeczne i przeciwdziałanie temu wykluczeniu, właśnie za pomocą funduszy europejskich próbujemy troszeczkę naprawiać, bo w ramach jednego z konkursów wyłoniliśmy 11 projektów o wartości przekraczającej 4,5 miliona złotych, które są realizowane przez małe organizacje działające blisko dolnoślązaków, blisko osób, które najbardziej tego potrzebują. Takie było założenie. Założenie też było takie, żeby skorzystały z tych środków podmioty, które wcześniej z tych pieniędzy unijnych nie korzystały, po to, żeby wiedziały, że te środki są dostępne, te środki są w ich zasięgu i te środki mogą działać na korzyść celów, jakie te organizacje realizują, a najpopularniejszym celem tych organizacji jest właśnie pomoc ludziom w różnych sytuacjach życiowych.
1: Jak ta pomoc jest realizowana? Jakie to są działania, jakie to są projekty i do kogo skierowane?
9: Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, do osób niesamodzielnych, do osób z niepełnosprawnościami. I to wsparcie ma mieć charakter jak najbardziej zindywidualizowany, czyli dopasowany do potrzeb danej osoby, odpowiadające sytuacji życiowej tych osób, które będą z tego wsparcia korzystać. W ramach wsparcia uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ze wsparcia prawnego, ze wsparcia z zakresu poradnictwa rodzinnego, ze wsparcia zdrowotnego, z takiego wsparcia, które ma na celu budowę ich kompetencji społecznych po to, żeby do tych ról społecznych oni mogli w społeczeństwie mogli powrócić, a przez to także budowę kompetencji zawodowych, bo to też wsparcie z zakresu kwalifikacji, kompetencji, w tym także wsparcie w postaci staży u pracodawców.
1: Kto te wsparcie oferuje? Kto tym wszystkim się zajmuje?
9: Przede wszystkim organizacje pozarządowe. Tutaj z obszaru Zagłębia Miedziowego mamy dwa podmioty, Fundację Primo Human z Lubina, a także Fundację Dzieci z Bullerbyn. I te podmioty zrealizują dwa przedsięwzięcia, każde o wartości niecałego 500 000 złotych. Łącznie obejmą wsparciem blisko 60 osób i właśnie skorzystają te osoby ze wsparcia w postaci poradnictwa, rozwoju kompetencji społecznych, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych ze stażami włącznie. Także to są bardzo fajne inicjatywy skierowane do osób najbardziej potrzebujących i myślę, że warto się tym zainteresować.
1: Te indywidualne podejście to zdecydowanie plus tego projektu i rozumiem, że w praktyce wygląda to tak, że te organizacje wybrały, znalazły te osoby, które potrzebują tego wsparcia i po rozmowach przygotowały taką, można powiedzieć, ścieżkę, która ma ich, że tak powiem, wprowadzić do tego życia społecznego, tak?
9: Chciałoby się odpowiedzieć jednym słowem, czyli tak, dokładnie tak będzie. Czyli organizacje po pozyskaniu uczestnika, wyłuskaniu osoby, które będą spełniać kryteria określone w danym przedsięwzięciu, w danym projekcie, stworzą dla takiej osoby indywidualną ścieżkę rozwoju i w oparciu o tą ścieżkę udzielą, którą będzie konstruował też profesjonalny doradca. W oparciu o tą skonstruowaną ścieżkę zaproponują ścieżkę wsparcia, które będzie miało pomóc w jak najszerszym zakresie tej osobie. Od tych właśnie kompetencji społecznych, od wszelkiego typu usług doradczych, o szerokim zakresie poprzez wsparcie związane ze wsparciem takim kompetencyjnym, zawodowym, po ten staż u pracodawcy włącznie.
1: A jaka jest rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu w całym tym projekcie?
9: My będziemy czuwać nad prawidłowością realizacji tych projektów, nad prawidłowością wydawanych pieniędzy, nad prawidłowością rozliczeń, z kontrolą tych projektów włącznie i weryfikacją tego, czy te pieniądze, które otrzymają od nas te organizacje, idą na taki cel, na jaki zostały założone.
1: Mówiliśmy o Zagłębiu Miedziowym, ale ten projekt, ten program jest rozpisany na cały region, prawda?
9: Projekt realizuje łącznie 11 podmiotów, pozostałe 9 poza tymi dwoma wymienionymi to są projekty z pozostałej części Dolnego Śląska i tak praktycznie większość naszego regionu objętych jest wsparciem tych przedsięwzięć.
1: Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów tego programu? Na jaki czas został on rozpisany? Jak to wygląda? Domyślam się, że to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to nie jest od tak, że te działania są jakimś początkiem. Czy to się od razu może przełożyć na jakiś sukces danego człowieka?
9: Te działania są pewną taką iskierką, która ma też powodować rozpalenie jakiegoś większego ognia, ale myślę, że dla tych osób, które wezmą udział w projekcie, te przedsięwzięcie i te działania, które są założone, są bardzo dużą szansą, żeby zmienić swoją życiową sytuację. Są taką szansą, która docelowo ma ich skutecznie wyprowadzić z tej sytuacji wykluczenia społecznego i doprowadzić, przywrócić do takiego funkcjonowania, o jakim być może zawsze marzyli.
1: Nic samo się nie zrobi, trzeba dużo pracy, ale efekty w końcu przyjdą. Te projekty, które są realizowane w ramach programu przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, mają się zakończyć mniej więcej w okresie wakacji 2027 roku, ale efekty mogą przyjść później. A o jakich efektach mowa? Między innymi jakiś staż zawodowy, może uda się uzyskać jakąś rehabilitację, albo ktoś po prostu zdecyduje, biorę się za swoje wykształcenie, chcę zdobyć jakiś zawód, albo biorę się za siebie i wychodzę z uzależnienia. Nieważne, jak duży będzie efekt tego projektu, ważne, że coś się uda i coś zacznie pozytywnego dziać się w życiu tych ludzi.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
3: Co słychać w Legnicy, co ostatnio się wydarzyło w naszym mieście, albo co w najbliższym czasie się wydarzy. Kto wygrał mecz, albo jaki problem należałoby rozwiązać. Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z naszych lokalnych programów. Dawid Filipowski, witajcie. Najbliższy kwadrans poświęcimy jednak Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy. Będziemy mówili o zdrowiu, bo nasz szpital wchodzi w nowoczesność, rozwija się, czego najlepszym dowodem jest wprowadzenie chirurgii robotycznej. Na czym to polega? Jakie korzyści niesie dla pacjentów? Tego wszystkiego dowiecie się z mojej rozmowy z dyrektorem Legnickiego Szpitala.
2: Zdrowa Legnica.
4: Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
3: Chcemy dzisiaj porozmawiać o nowoczesności, która wkracza do szpitala w Legnicy, w zasadzie już wkroczyła. Mowa o chirurgii robotycznej. Może na dobry początek tej naszej dzisiejszej rozmowy, panie dyrektorze, wytłumaczmy naszym słuchaczom, no i także siłą rzeczy pacjentom Legnickiego Szpitala, czym jest ta chirurgia robotyczna, czym ona się różni od tej tradycyjnej.
4: Przede wszystkim chirurgia robotowa należy obecnie do najbardziej zaawansowanych technologicznie metod chirurgii małoinwazyjnej. I ona jest wykorzystywana w wielu wiodących ośrodkach medycznych na świecie, tak jak Państwo wiecie. I cały ten system robotyczny pozostaje takim najbardziej precyzyjnym narzędziem w rękach chirurga, który w pełni kontroluje przebieg tej operacji. Korzysta przede wszystkim z niesamowitej dokładności ruchu instrumentów oraz wręcz perfekcyjnej takiej wizualizacji pola operacyjnego. Tego, czego nie widzi oko, tego, czego nie widzi kamera w laparoskopie, jest to wszystko widziane przez ten system tej optyki 360 stopni w systemie tej chirurgii robotycznej. Także to jest najnowocześniejszy w tej chwili system chirurgii robotowej, który jest dostępny na świecie.
3: Chirurdzy, oprócz tego, że muszą mieć ogromną wiedzę, no to też sprawne dłonie. Czy te urządzenia potrafią przełożyć te ich ruchy dłoni właśnie na te urządzenia?
4: Oczywiście nie operuje robot, tylko operuje wybitny specjalista, chirurg. I tu zawsze jest człowiek, system robotowy pomaga człowiekowi. Oczywiście nasi specjaliści szkolą się przez cały czas. Szkolą się w ośrodkach kraju, szkolą się w ośrodkach za granicą, szkolą się również u nas w szpitalu, ponieważ jeszcze na samym początku część tych zabiegów wykonywana jest wspólnie z lekarzami z kraju i z zagranicy, którzy mają bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o wykonywanie takich operacji. Ale już również nasi specjaliści wykonują te operacje sami. Panie redaktorze, jakby będąc bardzo precyzyjny i odpowiadając tutaj słuchaczom na to pytanie, czy jest w stanie odzwierciedlić ruch, może powiem w ten sposób. Na pewno jest bardzo precyzyjnym narzędziem i nie pozwoli na wykonanie jakiegoś nieskoordynowanego ruchu. I to, co podkreślałem na samym początku, to pole widzenia, możliwość tego ruchu w każdej pozycji, to jest jakby najważniejsze. I to się przekłada w tej chwili na właśnie tą najnowocześniejszą metodę chirurgii na świecie, bo powtórzę jeszcze raz, system robotyczny pozostaje po prostu precyzyjnym narzędziem w rękach bardzo dobrego chirurga, który przez cały czas kontroluje przebieg tej operacji. On przede wszystkim korzysta z wysokiej dokładności ruchu tych instrumentów. One nie mogą być na pewno gwałtowne. No i tak jak mówiłem, ta optyka to są jakby najważniejsze rzeczy dotyczące chirurgii robotowej. No i słowo klucz, mało inwazyjność, czyli same korzyści dla pacjentów, tak?
3: No to jakie to dokładnie są korzyści?
4: Przede wszystkim krótszy pobyt w szpitalu, co wiąże się z mniejszą dolegliwością bólową. System robotyczny pozwala na to, że ten pacjent tak naprawdę 36-48 godzin przebywa w szpitalu i może, jeżeli nie ma żadnych powikłań,

0: Gdybyśmy to mieli zobrazować, są to 4 lub 5 malutkich dziurek w powłokach brzusznych, które następnie są zszywane po 2 szwy i przyklejony jest do tego opatrunek. Tak wygląda pacjent. Zresztą po tych pierwszych operacjach zamieściliśmy materiały filmowe i tam widać, jak zachowują się pacjenci, którzy przebyli te operacje.
1: No, rzeczywiście na tych materiałach było widać, że bardzo szybko stawali na nogi, a po poważnych operacjach to często, tak jak pan wspomniał, tydzień, 2 tygodnie to jest leżenie w łóżku w sali szpitalnej, a nie w domu.
0: Tak jest, tak jest. Także no, szpital Legnicki dołączył do wiodących szpitali w kraju, no i staje się naprawdę bardzo, bardzo poważnym ośrodkiem nie tylko chirurgii robotowej tutaj w naszym kraju.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o Dolny Śląsk? Czy szpital w Legnicy ma takie aspiracje, żeby być tym najlepszym w regionie, żeby ludzie nie jeździli, pacjenci nie jeździli do Wrocławia na różne zabiegi czy operacje, ale właśnie kierowali się do Legnicy?
0: Ależ oczywiście, to jest zakup tego systemu robotowego i wdrożenie tych procedur w szpitalu Legnickim ma przede wszystkim za zadanie pomóc naszym pacjentom, żeby nasi pacjenci tutaj z całego regionu Legnicy, Zagłębia Miedziowego nie musieli szukać pomocy w szpitalach wrocławskich, bo dzisiaj ta technologia w oparciu o bardzo dobrych specjalistów jest dostępna już w szpitalu Legnickim.
1: To powiedzmy, jakie zabiegi obecnie są wykonywane z wykorzystaniem tej chirurgii robotycznej?
0: W tej chwili dokonywane są zabiegi z zakresu urologii i onkologii urologicznej oraz wykonujemy już zabiegi dotyczące też nowotworów. To są operacje raka jelita grubego. W kolejnym etapie będziemy wykonywać operacje raka żołądka oraz nowotworów wątroby i trzustki. Następnie będziemy jeszcze wykonywać operacje dotyczące strefy ginekologicznej, czyli nowotworów ginekologicznych.
2: To warto wiedzieć.
1: Zdecydowanie Legnicki Szpital chce być ważnym ośrodkiem na mapie Dolnego Śląska, jeśli chodzi o medycynę. Żeby mieszkańcy Legnicy, ale też ościennych powiatów nie musieli jeździć do Wrocławia, ale tutaj na miejscu, na terenie Zagłębia Miedziowego mieli dostęp do nowoczesnej medycyny. Przypomnę, moim i waszym gościem jest dziś pan Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. I teraz porozmawiamy sobie o innym temacie, o połączeniu Legnickiego Szpitala z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi. To też trochę przykład na to, jak Legnicki Szpital się rozwija. No ale przecież mamy tam oddział psychiatryczny, więc po co było to połączenie ze Złotoryjskim Szpitalem? Czy pacjenci na tym skorzystają, czy może stracą? Jak to wygląda ze strony pacjentów w Złotoryi i jak to wygląda ze strony pacjentów w Legnicy? O tym wszystkim teraz sobie porozmawiamy.
2: Sprawdzam w Legnicy.
1: Po co takie połączenie, skoro mamy w Szpitalu Legnickim oddział psychiatryczny?
0: No właśnie, chodzi o to, żeby wpisać się, wkomponować przede wszystkim w założenia reformy ochrony zdrowia, czyli konsolidacji szpitali. Kolokwialnie mówiąc, duży może więcej, czyli stworzenie dużego, wielospecjalistycznego szpitala, który będzie bardzo silnym ośrodkiem medycznym na mapie Dolnego Śląska, a przede wszystkim to połączenie ma przynieść konkretne korzyści dla pacjentów. Podniesie jakość opieki medycznej, dostępność do specjalistów, szybsza diagnostyka, lepsza koordynacja leczenia, współpraca też lekarzy różnych specjalności. Proszę jakby zauważyć, że w przypadku chorób o podłożu psychicznym bardzo często są choroby współistniejące. W związku z powyższym jakby to połączenie przynosi same korzyści dla pacjentów. Wspólne zarządzanie również, to też strona ekonomiczna, no wspólne zarządzanie poprawi również efektywność finansową, ułatwi

0: realizację nowych inwestycji. No, najprostszym przykładem, no bo to już się zadziało, jest kuchnia w szpitalu w Złotoryi. Prowadziła to zewnętrzna firma, a w tej chwili od 1 lipca posiłki są przygotowywane w kuchni Szpitala Legnickiego i dostarczane do Złotoryi i tam są wydawane pacjentom i z co najmniej kilkudziesięciu opinii pacjenci są zadowoleni, bo jedzenie się bardzo poprawiło. To są ich opinie.
1: Co się zmienia dla tych pacjentów? Czy w związku, że doszło do tego połączenia, ci pacjenci ze Złotoryi muszą przyjeżdżać na jakieś na przykład badania, czy w jakimś innym celu do Legnicy, albo odwrotnie, pacjenci ze szpitala w Legnicy i tak muszą jechać do Złotoryi, do szpitala, czy mogą tutaj zostać zaopiekowani w Legnicy? Jak to wygląda?
0: Panie redaktorze, no tutaj jest efekt synergii. To jest w tej chwili jeden szpital, który posiada kilka oddziałów psychiatrycznych, Centrum Zdrowia Psychicznego i jeszcze inne komórki. I na dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że ci pacjenci mają dostęp do pełnej opieki przez 24 godziny na dobę. Do tej pory pacjenci szpitala złotoryjskiego, jeżeli to się wszystko działo po godzinie 15 wieczorami, nocami święta, no było im szukane miejsce w szpitalach, były próby konsultacji, a dzisiaj mamy taką sytuację, że ten pacjent naszym wewnętrznym transportem jest przewożony tutaj do Legnicy, bardzo szybko diagnozowany i następnie albo wraca do Złotoryi, albo zostaje na jednym z oddziałów szpitala Legnickiego. W ten sposób to działa. Część tych pacjentów, którzy do tej pory byli na przykład w szpitalu złotoryjskim i mieli choroby współistniejące, zostaną przeniesieni tutaj do Legnicy, żeby mieli jak najszybszy i jak najlepszy dostęp do lekarzy innych specjalności, ale pacjenci, którzy nie mają chorób współistniejących, część z nich będzie w Złotoryi. Z korzyścią dla pacjentów. To jest jakby najważniejsze. To jest z korzyścią dla pacjentów.
1: No to myślę, że już wszystko wiemy o chirurgii robotycznej, o połączeniu szpitali, tego w Legnicy i psychiatrycznego w Złotoryi. Dziękuję serdecznie za czas poświęcony i za możliwość rozmowy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, i pozdrawiam wszystkich państwa, którzy to słuchają. Wszystkiego dobrego.
2: Zdrowa Legnica.
1: A dla tych, którzy dopiero przed chwilą włączyli radio, w telegraficznym skrócie podsumuję, że z Maciejem Leszkowiczem, dyrektorem Legnickiego Szpitala, rozmawialiśmy o tym, że chirurdzy w tej lecznicy operują wykorzystując roboty, a sam szpital połączył się z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Cudze chwalimy, swego nie znamy. To przysłowie będzie taką myślą przewodnią najbliższego kwadransa z naszym lokalnym programem. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na moją rozmowę z przewodniczką Elżbietą Kot, która opowie nam o tym, co warto zobaczyć niedaleko Legnicy.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Legnicy.
1: Dziś w naszym programie spotykamy się z panią Elżbietą Kot, przewodniczką nie tylko po Legnicy, ale nie chcemy mówić o samej Legnicy, o centrum Legnicy, bo mieszkańcy bardzo dobrze znają swoje miasto. Zresztą swego czasu też już rozmawialiśmy o tych zakamarkach Legnicy, o tych miejscach, gdzie warto zajrzeć o różnej porze roku. A dziś chcemy porozmawiać o tym, czego czasem nie doceniamy, bo wyjeżdżamy gdzieś daleko za granicę, żeby odpocząć, żeby coś fajnego zobaczyć, a przecież mamy też fajne miejsca dookoła Legnicy, gdzie wystarczy albo wsiąść w autobus, albo w samochód i przejechać kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów i coś fajnego zobaczyć. I o tym chcemy dziś opowiedzieć w naszym programie. Do tego chcemy zachęcać, żeby poznawać te najbliższe okolice. Pani Elżbieta przygotowała nam dzisiaj kilka takich propozycji, a więc słuchamy, co będzie pierwsze.
3: Witam Państwa serdecznie. Ja rzeczywiście długo już jestem przewodniczką i mam kilka ulubionych ulubionych miejsc. Nie powiem, że wszystkie, ale kilka takich, gdzie uważam, że nasza młodzież powinna poznać historię. Mieszkamy w tak różnorodnym terenie, różnorodnym ukształtowanie terenu i pod każdym względem historycznym, że wydaje mi się, że jesteśmy tu winni naszym wnukom, naszym dzieciom, żeby po prostu takie rzeczy pokazywać. I moim ulubionym miejscem jest w ogóle Dunino. Dunino jest niedaleko stąd. No niestety, nie dojeżdża tam żaden autobus ani pociąg, ale można podjechać autobusem miejskim pod Hutę i od Huty już sobie zrobić taki spacer do Dunina. Dlaczego Dunino jest takie ważne? Tam, proszę Państwa, 26 sierpnia w 1813 roku była kampania napoleońska, to znaczy nie tylko w Duninie, ona była jeszcze w okolicach Lwówka, w okolicach Złotoryi. Tych miejsc jest dużo, ale w Duninie była najważniejsza bitwa, która się rozegrała, dlatego że to były wojska sprzymierzone. Wojska sprzymierzone generała Kutuzowa, generała Yorka, generała Blichera, McDonalda, nie tego od Frytek, tylko tak się nazywał człowiek. No i proszę Państwa, i kampania napoleońska. Tak byli pewni siebie, oczywiście już to był odwrót tych Francuzów, ale oni już byli tak pewni siebie, już byli zmęczeni i sobie w pałacyku odpoczywali, a wtedy nastąpiło wielkie oberwanie chmury. Takie oberwanie chmury, że ten deszcz nie padał, tylko to dosłownie była ściana deszczu i wszystkie działa, które mogłyby walczyć na polu walki, nie mogły być wyciągnięte, bo one się topiły w tym bagnie, w tym błocie wielkim i ta bitwa jest określona jako bitwa wręcz nad Kaczawą, prawda? Bo do takiej bitwy doszło. Wojska sprzymierzone otoczyły ten pałac w Warmontowicach i między właśnie Warmontowicami a Duninem, a tam jeszcze jest tak kilka takich miejscowości, ale te dwie najważniejsze, doszło właśnie do tej walki wręcz. Oczywiście wojska sprzymierzone odniosły ogromny sukces, zwyciężyły w tej bitwie. Generał Blicher dostał tytuł księcia von Wallstadt, czyli to był książę Legnickiego Pola i proszę Państwa, stamtąd już tylko Lwówek i w październiku była ostatnia bitwa narodów właśnie na terenie już niemieckim i w sumie to tak, wszyscy się cieszyli z tego zwycięstwa. Ja czytałam, że potem Żelazny Krzyż ustanowili po tej bitwie, żeby odznaczyć ludzi, ale jeszcze bardzo ważne było to, że minęło 100 lat i w roku 1913 Niemcy postanowili tą bitwę bardzo, bardzo rozreklamować, uhonorować. Powstała wtedy hala ludowa u nas, prawda? Ta iglica we Wrocławiu, bo to było równo 100 lat po tej bitwie. Natomiast jeszcze w Berlinie powstało specjalne wzgórze Kreuzberg, tam było osiedle i tam są takie ciekawe ulice. Ulica Legnicka, ulica Kaczawska, ulica generała Blichera. Także tak, no, upamiętniają to miejsce bardzo. No i w samym Duninie jest do dnia dzisiejszego przepiękne, malutkie muzeum. Ono jest takie mikroskopijne, ale bardzo polecam je, żeby zwiedzić, tylko żeby wejść do tego muzeum, trzeba zadzwonić do Urzędu Gminy, do biblioteki i wtedy bardzo sympatyczna pani przyjeżdża z kluczem, otwiera nam to muzeum. Tam jest oryginalne czako napoleońskie i nad Kaczawą powstały wtedy obeliski. Tych obelisków powstało kilka. Jeden z nich jest właśnie nad Kaczawą. Można sobie też wtedy w Duninie odwiedzić młyn. W młynie jest taka część rekreacyjna, gdzie można się kawy napić i sobie wtedy właśnie, tam zresztą Nysa Szalona jest też i Kaczawa nasza. W każdym razie bardzo ciekawe miejsca. Można dojechać, jak mówię, autobusem, można dojechać samochodem. Dla nas jest to blisko, no i ta historia jest bardzo ciekawa. Od 30 lat temu chyba zaczęto odtwarzać tą bitwę. Przyjeżdżały marketanki, przyjeżdżali też te wojska takie rekonstrukcyjne. I to było takie bardzo ciekawe wydarzenie. Ale ponieważ mówię o tym Duninie, mówię o Warmontowicach, to muszę powiedzieć jeszcze przy okazji inną historię. Dlaczego Warmontowice nazywają się Sienkiewiczowskie? A tam, proszę Państwa, przed wiele, wiele lat właścicielem był Alfred von Olszewski. To była zniemczona rodzina, on tutaj się wrzenił, przyjechał na te tereny, ale ciągle go intrygowało, dlaczego on jest von. Olszewski, polskie nazwisko, a von nie wiadomo skąd. I on, proszę Państwa, się zaczytywał w książkach Henryka Sienkiewicza. I proszę sobie wyobrazić, że napisał taki testament, że jego dzieci, Draga i Bolesław, dopiero wtedy mogą dostać majątek w Armontowice, kiedy nauczą się języka polskiego i kiedy zdadzą znajomość tego języka przed komisją egzaminacyjną i dopiero wtedy pozwoli im, żeby ten majątek... Ja sobie nie mogę wyobrazić, to są czasy pruskie. To są czasy, kiedy polskość jest niemodna, wręcz prześladowana w tym zaborze. A on nagle wydaje takie oświadczenie i pisze taki testament, co musiała ta rodzina przeżywać, prawda? Także on był człowiekiem w ogóle chorym i przez większość życia mieszkał w Genewie, ponieważ spadł kiedyś z konia i nie było takich środków jak teraz i miał problemy z płucami, miał problemy z żebrami, bo one się połamały i rzeczywiście w tej Genewie mieszkał blisko szpitala, jak trzeba było, to mu tam pomagali i w Genewie właśnie powstał taki testament. Proszę Państwa, najpiękniej zachował się sam Henryk Sienkiewicz, który wziął swoje dzieci, poszedł do notariusza i zrzekł się tego majątku i powiedział, że do Polski nikogo się nie ciągnie na siłę, prawda? Więc on nie potrzebuje tego majątku.
2: Ciekawa Legnica.
1: Jak słyszycie, panią Elę bardzo trudno zatrzymać, dlatego już na początku naszej rozmowy ustaliliśmy, że będzie opowiadała jak rasowa przewodniczka, a kiedy ja będę miał jakieś pytanie, to po prostu zgłoszę taką potrzebę. No i taka się pojawiła, bo jesteśmy już w połowie zaplanowanego czasu, a pani Elżbieta Kot opowiedziała na razie o dwóch miejscach, a miało być ich więcej niż dwa, co najmniej kilka, no bo kilkanaście to raczej by nam nie starczyło czasu antenowego. Ale co przed nami? Kolejne miejscowości, nieco większe, jak na przykład Złotoryja czy Jawor. Posłuchajcie, co jeszcze proponuje Elżbieta Kot, żeby zobaczyć niedaleko Legnicy.
2: Zwiedzaj z nami Dolny Śląsk.
3: Czyli mamy już Dunino i mamy Warmontowice. Wspomniałam o księciu Blicherze. Książę Blicher, proszę Państwa, dostał tytuł księcia von Wallstadt, a Legnickie Pole jest związane jeszcze z inną historią. To była bardzo ważna bitwa w roku 1241, 9 kwietnia, z Tatarami. I mądry książę Henryk, on teraz jest pobożny, ale wcześniej był Henryk II, wyjechał z wojskiem z Legnicy, bo wiedział, że Tatarzy spalą miasto, zniszczą i do spotkania doszło na otwartym polu. To kiedyś się nazywało Dobre Pole, teraz właśnie Legnickie Pole. I tam jest bardzo ciekawe muzeum bitwy z Tatarami. Oprócz muzeum jeszcze jest śliczna bazylika barokowa, gdzie no naprawdę warto to wszystko pokazać. Natomiast z Legnickiego Pola dojeżdżają autobusy z Legnicy, albo można iść na pieszo, bo to jest szlak czerwony, szlak bitwy z Tatarami, także bardzo Państwa zachęcam. Albo w jedną stronę można sobie pojechać, a z powrotem wrócić, prawda, bo trasa jest bardzo ciekawa. No i tam też jest pani dyrektor bardzo życzliwa. Powiem tylko, że w środę jakbyśmy trafili, to za darmo można muzeum zwiedzać, bo to jest taka środa, wolna środa, prawda? Także i to Legnickie Pole. Leżymy w bardzo ciekawym terenie między Jaworem a Złotoryją. I też tutaj jedno i drugie miasto lubię. Nie potrafię powiedzieć, które bardziej, bo Złotoryja jest przepiękna. Złotoryja ma śliczną informację turystyczną, ma przewodników. Złotoryja zresztą złotem stoi. Jest to najstarsze miasto w Polsce. W roku 1211 książę Henryk Brodaty, mój ulubiony, nadał prawa miejskie, żeby było ciekawiej, to nie w samej Złotoryi, tylko na zamku w Rokitnicy. Tam bardzo lubiała przebywać jego żona, księżna Jadwiga, późniejsza święta, Jadwiga Śląska. I w tej Złotoryi się naprawdę dużo dzieje. Tam oprócz tego, że możemy sobie wypłukać złoto, to możemy zwiedzić to Muzeum Złota, możemy pochodzić tymi uliczkami. Dla maluchów jeszcze jest bardzo ciekawa Baszta Kowalska, bo to wyobraźnie uruchamia, prawda, są mury obronne, oni mogą tam wejść na tą Basztę Kowalską. Także niedaleko jest Kopacz, niedaleko jest Wilcza Góra, także możliwości są naprawdę niesamowite i tę Złotoryję bardzo lubię. Jawor oczywiście też. Jawor ma, oprócz tego, że ma ten kościół ewangelicki, kościół pokoju, to jeszcze ma bardzo ciekawy kościół świętego Marcina. To jest gotycki kościół, o którym najczęściej się nie mówi, bo wszyscy wpadają i wypadają do tego kościoła pokoju. Natomiast myślę, że warto. Jest też w zamku uruchomiona część. Na tym zamku przed laty, kiedy była II wojna światowa, byli więźniowie francuscy, czy więźniarki francuskie, przetrzymywane i to też jest, o tym się pamięta po prostu, o tym się mówi, tam się dużo rzeczy różnych dzieje. No a między Jaworem a Złotoryją, proszę Państwa, jest słynny geopark. To w ogóle zachwyt dla każdego z nas i myślę, że już połowa Legnicy na pewno tam była. Ja osobiście bardzo lubię Dobków, dlatego że w Dobkowie zaskoczyła mnie społeczność. Ludzie, którzy mieszkają, tworzą niesamowitą wspólnotę. Oni polecają jedni drugich, mówią, gdzie jest dobre jedzenie, gdzie co warto zwiedzać, gdzie na konikach pojeździć. Bardzo mi się to podoba, że dbają o to, żeby tam się nikt nie nudził. Jest taki właśnie pokazany wybuch wulkanu, to jest szczególnie dla dzieci ciekawe, ale też na przykład szukanie agatów, szukanie kamieni i to się cyklicznie robi. Tam trzeba się zgłosić po prostu do organizatora i wtedy wyruszają wszyscy na zbocze, szukają właśnie tych kamieni. Potem jest to takie dobre, że przyjeżdżają z powrotem i szlifują te kamienie, czyli wszystko jest jak gdyby w jednym. Z tych rzeczy takich bardzo ciekawych to jeszcze pielgrzymka i ostrzyca proboszczowicka, ponieważ to był kiedyś najwyższe wzniesienie w województwie legnickim. Województwa już nie ma nie wiem ile lat, ale ja to ciągle pamiętam, że się grupą mówiło, że 501 metrów nad poziomem morza i to jest właśnie nasz najwyższy szczyt. A ostrzyca jest fajna, ale trzeba, szczególnie jak się ma dzieci takie szybkie i wyrywne, no to trzeba pilnować, żeby sobie krzywdy nie zrobiły, bo tam jest jedna ścieżka do góry i z powrotem na dół, ale jest też takie paleniska, gdzie można zrobić sobie grilla albo kiełbaski upiec i to też jest właśnie bardzo, bardzo sympatyczne. Także myślę, że jak ktoś z Państwa lubi, to naprawdę może świetnie spędzić czas. No i ostatnim moim takim miejscem, które jest trochę oddalone od Legnicy, ale nie ukrywam, że obserwuję to miejsce od ponad 30 lat. To jest Lubiąż. Proszę Państwa, pasjonaci, wariaci, bo inaczej nie można ich określić. To są przewodnicy, to jest grupa społeczna, która bardzo, ale to bardzo dba o ten Lubiąż. On nie został po wojnie zlikwidowany. On został zlikwidowany w 1812 roku, wtedy, kiedy była kampania napoleońska i przeprowadzono sekularyzację zakonu. I cystersi stracili właśnie swoje miejsce. I od tamtej pory już jest upadek tego klasztoru, ponieważ kto tam potrzebował, to wynajmował jakieś pokoje albo coś robił, ale już nikt nie dbał o to. Nastąpiła taka, że tak powiem, rabunkowa gospodarka. Co się dało, to się wynosiło, co się dało, to się rąbało. Najbardziej szkoda mi obrazów Michała Wilmana, ponieważ Michał Wilman tam miał przed laty swoją siedzibę, tam malował swoje obrazy. To taki śląski Rafael, który zasługuje na nasze uznanie. No i kiedy ostatnio byłam, to wiedziałam, przepiękny taki plakat Michał Wilman. Ja tu jeszcze wrócę, prawda? Bo najwięcej obrazów Michała Wilmana jest oczywiście w Warszawie.
1: A z przewodniczką Elżbietą Kot zapraszamy do Lubiąża, Złotoryi czy Dunina.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Przy mikrofonie Dawid Filipowski. Witajcie. Przez najbliższy kwadrans w naszym lokalnym programie porozmawiamy sobie o ekologii, o odnawialnych źródłach energii. Wiem, fotowoltaika wychodzi Wam już uszami, ciągle jeszcze pewnie do Was dzwonią z nieznajomych numerów, ale kiedy oprócz fotowoltaiki takie urządzenia jak magazyny energii są dostępne dla mieszkańca Legnicy, Lubina czy Jawora, no to już ma to większy sens, bo energię, którą wyprodukujecie, nie oddajecie do dystrybutora po stawce taką, którą on proponuje, ale możecie zatrzymać dla siebie w tym magazynie energii i wykorzystać ją na swoje własne potrzeby. A kiedy macie takie urządzenia, możecie jeszcze dodatkowo współtworzyć spółdzielnię energetyczną i jeszcze bardziej zaoszczędzić na prądzie. Jak to można zrobić? Czym jest ta spółdzielnia energetyczna? To wytłumaczy mój dzisiejszy gość. Zapraszam.
2: Ekologia na Dolnym Śląsku.
4: Paweł Mazur, zastępca dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy we Wrocławiu.
1: fotowoltaika, magazyny energii, czy też biogazownie. Te tematy są już w miarę popularne w naszym społeczeństwie, czy to na Dolnym Śląsku, czy w całej Polsce, ale coraz bardziej, wydaje mi się, popularny staje się temat spółdzielni energetycznej. I dzisiaj chcemy właśnie o tym porozmawiać. Chcemy wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym są te spółdzielnie energetyczne i czy może są w stanie je stworzyć albo do nich dołączyć, do tych, które już istnieją w naszym regionie. No to wytłumaczmy na początek, panie dyrektorze, czym są te spółdzielnie energetyczne?
4: Spółdzielnie energetyczne, tak jak sama nazwa wskazuje, są spółdzielniami, czyli zrzeszają członków tych spółdzielni, którzy chcą wytwarzać i konsumować wyprodukowaną energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, z różnych odnawialnych źródeł energii i co do zasady mają wyprodukować tyle, powinni założyć tyle wyprodukowania energii, które są w stanie sami skonsumować. Spółdzielnie energetyczne nie mają za zadanie produkcji energii na sprzedaż.
1: Kto może wziąć udział, dołączyć do takiej spółdzielni energetycznej? Kto może ją wspólnie stworzyć?
4: No najczęściej takie spółdzielnie energetyczne to samorządy, przedsiębiorcy, ale również i gospodarstwa rolne, które, jak wiemy, mają możliwości po pierwsze wykorzystania gruntów, które nie do końca mogą być wykorzystywane jako grunty rolne, czyli ich potencjał, jeżeli chodzi o produkcję rolną, jest słaby, ale również tutaj, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne, to również biogazownie, czyli jako producent, gospodarstwo rolne jako producent wsadu do takiej biogazowni i może to być wsad albo z produkcji zwierzęcej, albo z produkcji roślinnej, bądź też produkcji roślin, typowo roślin energetycznych.
1: Okej. Wspomniał pan o tych terenach, które nie nadają się do uprawy roli, czyli rozumiem, że można tam na przykład postawić farmę fotowoltaiczną, tak?
4: Oczywiście, tak. Grunty, które nie mogą o słabej klasie gruntów, mogą być wykorzystane właśnie chociażby pod postawienie farmy fotowoltaicznej. I to wydaje się dzisiaj być chyba najbardziej popularne, bo przygotowując się do pana wizyty, przejrzałem rejestr tychże spółdzielni i w większości są to instalacje fotowoltaiczne, które są chyba najbardziej popularne.
1: A czy według pana wiedzy to jest też spowodowane tym, że to są inwestycje najtańsze?
4: Wydaje mi się, że są to inwestycje najbardziej dostępne, najbardziej popularne, z czym też się wiąże oczywiście nakłady finansowe. Biogazownia to już jest inwestycja, chociażby nawet mała, no to już jest inwestycja raczej milionowa, a większe instalacje to są dziesiątki milionów, jeżeli chodzi o zbudowanie takiej instalacji dużej. I też mówię tutaj pod kątem Dolnego Śląska. Produkcja zwierzęca jest dość mała i nie jest to jeszcze tak popularne na przykład jak chociażby w Danii, której miałem przyjemność zwiedzać takie instalacje, chociaż głównie Dania stawia na nie biogazownię, tylko biometanownię, czyli wpompowywanie tego zielonego, nazwijmy to kolokwialnie, gazu, uszlachetnianie go i wprowadzanie go bezpośrednio do sieci gazowniczej.
1: Wspomniał pan o tym, że te biogazownie, te duże, to nawet kilkadziesiąt milionów, te małe kilka milionów. Nie dziwię się w takim razie, że jeśli ktoś chce stworzyć spółdzielnię energetyczną, to raczej stawia na fotowoltaikę, ale wcześniej wspomniał pan o tym, że mogą stworzyć taką spółdzielnię samorządy, firmy czy gospodarstwa rolne. To znaczy, że spółdzielnie energetyczne są przeznaczone tylko dla obszarów wiejskich, dla dolnośląskich, na przykład dolnośląskich powiatów, a takie miasta jak Wrocław, Legnica czy Wałbrzych, tutaj już tam spółdzielni energetycznych nie można stworzyć?
4: No, spółdzielnie są dla obszarów wiejskich lub wiejsko-miejskich, natomiast no, jest to skierowane głównie do obszarów wiejskich i to tutaj spółdzielnie mają funkcjonować, no, co do założenia, tak jak już mówiłem, dlatego też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest tą instytucją, która prowadzi ten rejestr tych podmiotów i inne rozwiązania są dla obszarów miejskich, inne możliwości, natomiast tutaj jest to skierowane do tej, tak bym powiedział, kolokwialnie Polski powiatowej, czyli do obszarów wiejskich. Chodzi też głównie o rozproszenie tej produkcji energii i konsumpcji, czyli energia ma być wyprodukowana i skonsumowana w takim zapętleniu, czyli produkujemy i ją konsumujemy, nie obciążając zbyt sieci wysokiego napięcia i nie przesyłanie tejże energii na dalekie odległości.
2: Eko Dolny Śląsk.
1: Paweł Mazur, zastępca dyrektora Wrocławskiego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wytłumaczył nam, na czym polegają spółdzielnie energetyczne. W skrócie, jako mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z okolicy Legnicy możecie dołączyć, współtworzyć taką spółdzielnię energetyczną, dogadując się z innymi mieszkańcami, z gminami albo też z firmami, po to, żeby wspólnie produkować energię na własne potrzeby. I w ramach tej spółdzielni dogadujecie się, jak później tymi zyskami energii się dzielicie. Jak pewnie się domyślacie, nie jest łatwo założyć taką spółdzielnię, ale tutaj z pomocą z kolei przychodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który uruchomił pilotaż programu, w którym pomaga przygotować taką spółdzielnię energetyczną, później ją zarejestrować, a jeśli potrzeba, to przygotuje też z wami inwestycje, na przykład farmę fotowoltaiczną, po to, żeby jeszcze więcej zaoszczędzić na energii elektrycznej. A ile takich spółdzielni energetycznych już teraz funkcjonuje na Dolnym Śląsku? O tym opowie Paweł Mazur z wrocławskiego KOWR-u.
2: Przydatne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
1: Tu dochodzimy do wątku, dlaczego warto taką spółdzielnię energetyczną założyć. Po to, żeby być niezależnym, jeśli chodzi o dostawę energii elektrycznej w przypadku awarii czy innych tego typu zdarzeń, prawda?
4: Oczywiście, no jeżeli produkujemy energię i sami ją produkujemy i sami ją konsumujemy, to jesteśmy, to budujemy swoją niezależność energetyczną. Druga kwestia, budujemy swoją taką stabilizację finansową, ponieważ jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie koszty z tytułu prowadzenia naszej działalności będziemy ponosić na energię, a musimy wiedzieć, że energia elektryczna jest kluczowym, że tak powiem, elementem, kluczowym kosztem w wytworzeniu wszelkiego rodzaju dóbr. I też to jest ta stabilizacja, a w dzisiejszym świecie pełnym niepewności, konfliktów, widzimy, jak cenne jest to, abyśmy wiedzieli, jaki będzie koszt zakupionej energii.
1: Na Dolnym Śląsku mamy już pierwsze spółdzielnie energetyczne. Czy tutaj mówimy o pojedynczych przypadkach, czy tych spółdzielni jest już więcej, że to nie jest taka zupełna nowość?
4: No jest taka, można powiedzieć, troszeczkę lawinowy wzrost rejestracji tych podmiotów. Nie chciałbym tutaj być nieprecyzyjny, ale jest ich przynajmniej kilkadziesiąt na Dolnym Śląsku. Jest to do wglądu na liście, która jest udostępniona w rejestrze, przepraszam, to jest rejestr zarejestrowanych podmiotów, który jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Można sobie to śmiało wygooglować i zobaczyć, gdzie, w jakim rejonie, jaki podmiot to realizuje. Ogólnie w Polsce jest około 650, tak średnio, plus minus, bo to się zmienia, zarejestrowanych tych podmiotów. Natomiast tak jak mówię, no Dolny Śląsk tutaj jest w takiej średniej chyba, jeżeli chodzi o województwa. Też trudno jest jednoznacznie wskazać liczbę z Dolnego Śląska, ponieważ są podmioty, które są zarejestrowane na pograniczu, na przykład województwo dolnośląskie i wielkopolskie, i zaliczane są do dwóch województw. Nie jest to, znaczy jest zapisane w tym rejestrze z jakiego województwa, jednak nie jest to ułożone w kolejności alfabetycznej co do województw, tylko z tego, co się orientuję, co przeglądałem, to chyba co do daty zarejestrowania.
1: No właśnie, spółdzielnię energetyczną trzeba zarejestrować w KOWR-ze. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby ją stworzyć?
4: No, pierwsza rzecz, jaka jest przy powstaniu jakiejkolwiek spółdzielni, no to jest założenie tej spółdzielni, czyli musi być kilku członków, muszą być wybrane władze tejże spółdzielni, stworzony statut tej spółdzielni i później zarejestrowana w KRS. I już gotowy taki podmiot może zostać wpisany do ewidencji tej, którą właśnie prowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. I wtedy taki podmiot może starać się o wszelkiego rodzaju benefity związane z na przykład pozyskiwaniem środków na budowę takich instalacji do produkowania tej odnawialnej zielonej energii.
1: Bo musicie wiedzieć, że nie każdy członek spółdzielni energetycznej musi posiadać farmę wiatrową, farmę fotowoltaiczną czy biogazownię.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Przy mikrofonie Dawid Filipowski. Witajcie. Cieszę się, że znowu się słyszymy w naszym lokalnym programie, w którym zajmujemy się sprawami Legnicy i naszej najbliższej okolicy. A dziś przez dłuższą chwilę skupimy się na ekonomii i biznesie. Moim gościem jest Grzegorz Koczubaj, rzecznik Urzędu Miasta.
2: Nasza Legnica.
1: Teraz w naszym programie chcemy porozmawiać o biznesie w Legnicy, o tym, jak miasto może wspierać małych i większych przedsiębiorców, ale myślę, że na początku trzeba trochę powiedzieć o terenie. To znaczy, w Legnicy mamy tereny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tutaj jakby miasto za bardzo na to wpływu nie ma, bo to jest kwestia strefy gospodarczej, ale mamy inne tereny, gdzie już miasto albo jest właścicielem, albo już sprzedało te działki i tam inwestorzy budują swoje firmy, budują miejsca, gdzie mogą się pojawić kolejne miejsca pracy. No i są też nadal działki, gdzie nasi lokalni przedsiębiorcy mogą też budować swoje biznesy. Jak wygląda ta oferta biznesowa Legnicy dla przedsiębiorców?
5: Rzeczywiście tereny, którymi włada Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, mówimy tu o terenie dawnego lotniska, ale strefa ma też grunty daleko poza miastem. Oczywiście tereny są w zainteresowaniu inwestorów. My współpracujemy ściśle z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, bo jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, to jest oczywiście już kompetencja strefy i operatywności zarządu, ale trzeba pamiętać, że każda inwestycja jest wykonywana w porozumieniu z władzami miasta, bo miasto prowadzi proces inwestycyjny w tym zakresie, że wydaje zgody, pozwolenia, uzgodnienia, koordynuje ten proces. I co najważniejsze, każdy inwestor, który pojawia się w Legnicy i rozpoczyna działalność, to jest nowy podatnik, nie tylko podatku CIT, ale pośrednio też poprzez to, że zatrudnia pracowników, mamy wpływy do budżetu z tytułu podatku PIT. Mamy stabilne wpływy, jeśli chodzi o podatek nieruchomości. No więc każdy taki biznes jest mile widziany. Jeśli chodzi o te inwestycje rodzimych przedsiębiorców, niekoniecznie legnickich, ale czy około legnickich, którzy widzieliby w Legnicy miejsce na swój biznes, no to tych terenów inwestycyjnych nie ma bez liku. Wiadomo, że są poza specjalną strefą ekonomiczną, rejonem lotniska, są miejsca, w których działalność przemysłowa czy usługowa, około przemysłowa jest dopuszczalna miejscowym planem, to jest dzielnica fabryczna, czy tam region, rejon okolic ulicy Jaworzyńskiej. Są inwestorzy, którzy chcą rozwijać profile swojej działalności. No i tutaj zadaniem władz miasta jest godzenie interesów. Bo jeśli na przykład dany inwestor chce tam rozwijać działalność, której nie było, a która może się wydawać znacząco oddziałująca na środowisko, jak na przykład jakiś recykling baterii, ogniw fotowoltaicznych, no to nie dziwi, że jest protest okolicznych mieszkańców, którzy nie chcieliby za płotem takiej działalności, a z drugiej strony no, mamy swobodę działalności gospodarczej. Jeśli dana działalność no, spełnia wszelkie wymogi, to dlaczego takiemu przedsiębiorcy nie ułatwić, nie pozwolić po prostu na prowadzenie tego biznesu? No ale tutaj musimy ważyć wszelkie za i przeciw i uwzględnić wszystkie interesy. Oczywiście najliczniejszą grupę stanowią, jeśli chodzi o przedsiębiorców, osoby, które prowadzą małe biznesy, rodzinne, a nawet jednoosobowe działalności gospodarcze. No i wszędzie tam, gdzie jest jakaś inicjatywa taka biznesowa, oczywiście wszystko w ramach obowiązującego prawa, jeśli chodzi na przykład o drobny handel. Mamy taką sytuację na jednej z ulic, że w takim pomieszczeniu, lokalu użytkowym działa sobie taki no, nieduży sklepik, ale on jest w śródmieściu i w pobliżu nie ma marketów. Tyle tylko, że się okazało, że to jakiś był podnajem do podnajmu i porządkując kwestie własnościowe, planując nowe funkcje i plan zagospodarowania przestrzennego terenu, no władze miasta chcą wyczyścić pewne sytuacje pod względem prawnym i się okazuje, że taki przedsiębiorca przychodzi i mówi, no ale to jest mój biznes, ja się z tego utrzymuję i przynosi listę poparcia z około 200 podpisami okolicznych mieszkańców, mówi, ale to jest nasz sklepik blisko. No więc tutaj prezydent też idzie w pewnym sensie na rękę, żeby pogodzić te interesy, dbając generalnie o rozwój harmonijny miasta i przestrzenny. I tutaj jest zgoda, żeby jeszcze ta działalność była prowadzona, bo ona jest i społecznie potrzebna, no i dlatego przedsiębiorcy to jest jedyny jego dochód, ale żeby takie kwestie formalne móc uporządkować po to, bo one rzutują na, w szerszym stopniu na rozwój miasta.
1: Czyli generalnie Urząd Miasta nigdy biznesowi nie mówi nie i raczej stara się pogodzić interesy, tak reasumując tę wypowiedź, tak?
5: To jest najtrudniejsze. Pogodzić interesy wszystkich stron. Mieszkańcy chcą mieszkać w czystym mieście, przyjaznym, spokojnym, cichym, ale z drugiej strony muszą się rozwijać miejsca pracy. Ten biznes też musi gdzieś działać. I kwestia rozwoju przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w strefie tu jest jakby jasna, to jest teren dedykowany do tego typu prowadzenia działalności. Jeśli chodzi o Śródmieście i takie strefy, które są blisko stref zamieszkania, to tutaj musimy najbardziej godzić te interesy, ale jak powtarzam, no każdy przedsiębiorca jest na wagę złota, bo to są jego podatki, a podatki to jest rozwój miasta.
1: No właśnie, a czy przedsiębiorcy mogą liczyć na jakieś ulgi z tytułu właśnie prowadzenia działalności w naszym mieście?
5: Wszystkie te, które wynikają z ustaw, miasto oczywiście je respektuje. Jeśli chodzi o ten większy biznes, po to powstały specjalne strefy ekonomiczne, żeby dawać ulgi przedsiębiorcom. Oczywiście sytuacja się zmienia, jesteśmy już przecież od dawna członkami Unii Europejskiej. Te instrumenty pomocowe powoli wygasają, ale jeszcze są.
1: A co zdaniem miasta przyciąga inwestorów właśnie tutaj? Czy są jakieś obszary, jakieś cechy Legnicy, które urząd szczególnie podkreśla po to, żeby tych inwestorów do siebie przyciągnąć?
5: Niewątpliwym atutem Legnicy jest położenie. Bliskość autostrady A4 i drogi ekspresowej S3, i to jest zaledwie 70 km od niemieckiej granicy, to jest niewątpliwy atut miasta. Legnica jest w centrum Dolnego Śląska, więc komunikacyjnie, nawet jeśli chodzi, już patrząc przyszłościowo, o dojazdy do pracy tych pracowników, którzy tutaj znajdą zatrudnienie, bo to nie tylko transport drogowy, ale także dobre połączenia kolejowe. Z Legnicy do Wrocławia jedziemy tym sprinterem 30 parę minut, normalnie niecałą godzinę, więc to już nie są odległości i czas dojazdu, który powodowałby jakieś utrudnienia. To jest niewątpliwy atut Legnicy. I trzeba też pamiętać, że to nie są tylko miejsca pracy dla legniczan, bo zasięg oddziaływania takich dużych firm, które też oferują dowozy pracowników, to jest i powiat legnicki, no i trochę dalej poza powiat. A poza tym, no, jesteśmy w legnicko-głogowskim okręgu miedziowym, więc tutaj te przepływy także między pracownikami, między firmami największego pracodawcy w regionie, czyli KGHM-u, też są widoczne.
1: Rozmowa o biznesie, a w każdej firmie są telefony i dzwonią często i też rozdzwoniły się w Urzędzie Miasta Legnicy. Dlatego żegnamy się już z Grzegorzem Koczubajem, rzecznikiem magistratu, a za chwilę spotkamy się z Maciejem Matwiejem, legniczaninem, który zajmuje się herbami, ale też sportem.
2: Sportowa Legnica.
1: Dziś skupimy się na znaku miedzi Legnica. Po pierwsze, interesujesz się sportem i miedzią Legnica. Po drugie, to nasz lokalny, największy klub sportowy. No i zdaje się, że temat też bardzo ciekawy, w którym ciągle odkrywasz coś nowego.
6: Tak, udało się zebrać materiały na potrzeby jednego z rozdziałów monografii, którą pisał Marcin Makuch z Mariuszem Bachem. Miałem przyjemność i ogromny zaszczyt napisania rozdziału o ewolucji, historii znaku legnickiej miedzi. No i właśnie wtedy my odkryliśmy nowe materiały, które pozwoliły nam zobaczyć, jak ten znak tak naprawdę ewoluował na przestrzeni lat. Cofnęliśmy się do roku 1967, do pierwszej odznaki jeszcze klubu Protoplasty, czyli klubu MZKS. Odkryliśmy w statucie klubu z 1971 roku, że miedź wpisała sobie w znak herb miasta w otoku koła zębatego. To był znak, który tylko i wyłącznie został na papierze, bo on nigdy nie został przez grafików rozpisany. A tym pierwszym, historycznym, który znamy, to znak z 1972 roku, który zaprojektował doskonały artysta, rzeźbiarz, artysta plastyk, czyli pan Zbigniew Frączkiewicz.
1: No właśnie, mówi się o popularnym ślimaku, choć on nie lubi tej nomenklatury, tego określenia.
6: Nie lubi, ale no nie ukrywa, że faktycznie jest coś w tej bieżni, bo tak naprawdę te trzy pasy to imitacja bieżni, ale pan Zbigniew Frączkiewicz nie obraża się, jeżeli ktoś pieszczotliwie nazywa znak miedzi Legnica ślimakiem.
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do tego pierwszego znaku. Czy tam już pojawiły się jakieś szczególne barwy, które miały później kontynuację, czy były w ogóle zupełnie inne?
6: Nie, to były zupełnie inne znaki, jeżeli mówimy o tym znaku z MZKS-u, protoplasty, ale również i ten statutowy znak, to było po prostu herb miasta, czyli złoty lew na niebieskim polu, wpisany w koło zębate. Dokładnie nie było to określone, w jakich barwach ma być to koło zębate, ale nikt nie mówił wtedy o barwach zielono-niebiesko-czerwonych. Wprost przeciwnie, pierwszy status mówił o barwach niebiesko-czerwono-zielonych, czyli w odwróconej kolorystyce. Pan Zbigniew Rączkiewicz zaprezentował znak właśnie w tej barwie, która przetrwała do, czy w tej konfiguracji barw, która przetrwała do dnia dzisiejszego, czyli zielono-niebiesko-czerwony. Tak? Był to znak, który miał wpisaną nazwę słowną, czyli KS Miedź w górnym pasie i u dołu, w środkowym pasie, oczywiście nawiązanie do nazwy miasta Legnica. Udany znak, do dziś uważany przez znanych i cenionych grafików za jeden z lepiej zaprojektowanych w polskim sporcie.
1: No proszę, a czy możemy powiedzieć coś więcej o tym, skąd akurat takie barwy się znalazły?
6: To były barwy, które ktoś zaproponował z działaczy ówczesnych i one miały tak naprawdę odbiegać od barw MZKS-u, czyli klubu Protoplasty. Nie wiemy dokładnie, jaka była geneza, bo klub Protoplasta w swoim statucie wpisał, że barwami klubu jest kolor niebieski. Stąd też pewne nawiązanie, bo Miedź do dziś gra w niebieskich strojach, no ale barwy zaproponowano właśnie niebiesko, czerwono, zielone, które później ewoluowały do trójkolorowych barw zielono, niebiesko, czerwonych. Także konfiguracja się zmieniała, kolorystyczna, ale te trzy pasy w tych barwach pozostały do dziś.
1: Jesteśmy na etapie tego popularnego ślimaka, no ale on się rozrósł. Co później pojawiło się w tym znaku Miedzi Legnica?
6: Ono się zmieniał kilkukrotnie. W 1996 roku, kiedy powstała organizacja zwana Autonomiczną Sekcją Piłki Nożnej, klub zaimplementował ślimaka, zmieniając pewną formułę w nazewnictwie, ale również i kolorystykę. Przywrócono wtedy barwy statutowe, odwrócono te kolory, ale już w 1999 roku Miedź poznała swój nowy znak. Znak, z którym nie chciano się identyfikować na stadionie, to ten właśnie w owalu z piłkarzem na tle stadionu, trzykolorowego stadionu z czarnym wizerunkiem piłkarza. Nieudany znak, znak, który przetrwał do 2008 roku. To wtedy właśnie klub powrócił do tego znaku z 80-tych lat, czyli do popularnego ślimaka. W 2011 roku, kiedy klub przejął pan Andrzej Dadeo i jego można spółka DSA Financial Group, rozpisano znak od nowa, wpisano ślimaka w tarczę herbową z dodatkowym godłem w postaci złotego lwa, lwa trzymacza. No i właśnie od 2011 roku mamy to obowiązujące godło.
1: A o jego historii opowiadał Maciej Matwiej, legniczanin, twórca kanału YouTube'owego Herby, Flagi, Logotypy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: W Skodzie nadjechał czas od krewców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Cześć, witajcie, z tej strony Dawid Filipowski. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zapaszcie sobie kawę, no chyba, że jedziecie samochodem, no to wtedy trzymajcie mocno kierownicę i pilnujcie drogi. Ale nie bez powodu powiedziałem o tej kawie, bo pewna kawa w Legnicy już niestety wystygła.
7: Co słychać w Legnicy?
8: Dziś w naszym programie gościmy Renatę Stanisławską-Bąk ze Stowarzyszenia Blisko. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że bliska kawa wystygła, a to oznacza, że spotkania pod hasłem Bliska kawa się zakończyły, ten cykl spotkań dla kobiet. Swego czasu rozmawialiśmy na ten temat na naszej antenie, ale być może nie wszyscy słuchacze znają ten temat, znają tę inicjatywę dla legniczanek. Czy mogłabyś nam tak pokrótce powiedzieć, na czym polegała bliska kawa, która już wystygła?
9: Dzień dobry Państwu. Oczywiście, że mogłabym opowiedzieć, bardzo chętnie. Bliska kawa była projektem, ale takim projektem od serca. Niezamierzonym, niezaprojektowanym, nie ze strategią. Tak po prostu z potrzeby chwili wyniknęła. Po prostu ja jako matka dwójki dzieci przeczytałam kiedyś książkę o wypaleniu macierzyńskim. I niektóre z tych historii były mi tak bliskie, że stwierdziłam, że jestem na jakiejś takiej granicy. I mam przyjaciółkę, psycholożkę Aleksandrę Lesiak, więc z nią sobie o tym porozmawiałam. Ale stwierdziłam, że skoro ja tak mam, to pewnie mnóstwo kobiet, dziewczyn w podobnej sytuacji odczuwa tak samo i dobrze by było sobie o tym porozmawiać. I namówiłam Olę, żebyśmy zrobiły pierwszą bliską kawę. To było w październiku 2019 roku, więc no szmat czasu temu. I przez te 7 lat zorganizowałyśmy 55 spotkań, więc to były dziesiątki tematów. Jak tak ostatnio liczyłam, no 1000 filiżanek kawy wypitej. Nie liczę kilogramów ciasta, które zjadłyśmy do tego, ale to było takie miejsce, gdzie rozmawiałyśmy na bardzo ważne tematy dla nas i dla naszych uczestniczek.
8: Mhm. A czy masz w pamięci jakieś takie jedno spotkanie, które najbardziej ci zapadło w pamięć, bo z jakiegoś powodu tak się właśnie stało?
9: Bardzo takim przejmującym spotkaniem było spotkanie z terapeutą od uzależnień. Zaprosiłyśmy go jako gościa i tam padło wtedy bardzo mocne zdanie, że osobie uzależnionej można pomóc odcinając się od niej, nie wspierając cały czas. To było coś po prostu dla nas matek, które tam siedziały, to było niewyobrażalne. Ale ma to głęboki sens i uzasadnienie terapeutyczne, aczkolwiek to było bardzo, bardzo mocne zdanie. Jednym z takich tematów też były relacje z ojcem i oczywiście z matką też, chociaż miałyśmy też jeszcze z teściową, więc o różnych konfiguracjach rodzinnych rozmawiałyśmy, ale takie w naszych relacjach z naszymi ojcami bardzo, bardzo dużo łez jednak wywołało w naszych uczestniczkach. Jakie tu jeszcze? Było naprawdę sporo tych spotkań. No było 55 spotkań, 55 tematów. Można powiedzieć, że te tematy rosły razem z moimi dziećmi, bo zaczynałyśmy od tego właśnie wypalenia macierzyńskiego. Przeszliśmy bardzo dużo tematów związanych właśnie z wychowaniem dzieci, typu wychowanie, nie wiem, bez nagród i kar, relacje między rówieśnikami, potem przeszliśmy do dzieci trochę starszych. To było też spotkanie, które zgromadziło bardzo dużo uczestniczek. Wtedy tak jakby wymieniła nam się kadra uczestnicza, czyli kobiety, które do nas przyszły, to już były te starsze i przyszły na spotkanie właśnie o nastolatkach. Matka nastolatka był taki temat. I to tak było takie też bardzo poruszające, bo bardzo dużo wtedy osób przyszło, bardzo dużo kobiet, właśnie takich, które mają te dzieci nastoletnie, albo ich dzieci wchodzą w wiek nastoletni, co oczywiście stwarzało zupełnie inne sprawy do ogarnięcia niż dla matek takich małych dzieci. I wtedy stwierdziliśmy, że tak właśnie bliska kawa i te tematy dojrzewają razem z nami, można tak powiedzieć.
8: A jak wyglądała formuła tych spotkań? To było tak, że narzucałyście sobie temat, jakoś się do niego przygotowywałyście i ogłaszałyście odpowiednio wcześniej, żeby właśnie zainteresowane legniczanki się pojawiły, a nie tylko stała grupa, która zawsze przychodziła, ale no, z racji na przykład macierzyństwa na innym etapie niewiele z tych spotkań mogły wyciągnąć. Jak to było?
9: Dokładnie tak to wyglądało. Pierwsze spotkanie, to jak mówiłam, to takie było z danej potrzeby serca i inspiracji przeczytaną książką. A potem się właśnie zastanawiałyśmy z Olą, które tematy mogą być bliskie legniczankom, matkom. I tak szłyśmy

0: Ten temat główny to był po prostu pretekst. Kawa też była pretekstem do rozmowy, do tego, że można było sobie przyjść, wypić gorącą kawę, co przy małych dzieciach nie zawsze jest takie oczywiste. Można było zjeść deser, nie dzieląc się z nikim. Można było powiedzieć, co nam leży na sercu. Można było zostać wysłuchanym bez oceny, czyli bez oceniania, ale chyba takie najważniejsze to było to, że przychodziło się na to spotkanie i bardzo często padało takie zdanie, że ja też tak mam i że nie jestem w tym sama.
1: Czyli to nie zawsze było spotkanie z ekspertem, który mógł powiedzieć od tej strony fachowej, jak rozwiązywać dane problemy, ale po prostu podzielenie się swoim doświadczeniem.
0: Tak, dokładnie. Pamiętajmy, że to nie była grupa wsparcia, to nie była terapia. To było po prostu miejsce, przestrzeń na rozmowę, na bycie wysłuchanym. Oczywiście przez cały czas towarzyszyła nam Aleksandra Lesiak. Aleksandra Lesiak, czyli psycholożka. I to nie tak, że ona tam pełniła funkcję takiej terapeutki, do której się idzie. Ona po prostu ogarniała psychologicznie nam te spotkania. Oczywiście była współtwórczynią Bliskiej Kawy, ale wnosiła tylko taką perspektywę psychologiczną, porządkowała pewne pojęcia, pokazywała nam czasami inną perspektywę, na przykład perspektywę dzieci potrafi wyjaśnić Ola genialnie. Czasem zajmowała się też korektą takich szkodliwych mitów na różne tematy. I generalnie ona tworzyła takie bezpieczne ramy tej naszej rozmowy. Ale nikt nie przychodził tam i wiedział, że to nie jest właśnie terapia, nikt nie przychodził po gotowe odpowiedzi, raczej po to, by zostać wysłuchanym, posłuchać i stwierdzić, że nie jestem w tym sama, że inni też tak mają jak ja.
2: Blisko mieszkańców.
1: Historia projektu Bliska Kawa, o którym opowiada nam dziś Renata Stanisławska-Bąk, inicjatorka tego projektu, udowadnia, że w Legnicy można zorganizować ciekawe wydarzenia, na które chcą przychodzić mieszkańcy naszego miasta. I to nie jest tak, że w Legnicy nic się nie dzieje. A jeżeli słuchacie naszego dzisiejszego programu i macie taką myśl, szkoda, że nie wiedziałam o tym wcześniej, to nic straconego, bo możecie zajrzeć na social media Stowarzyszenia Blisko. Tam wciąż pojawiają się publikacje, pojawiają się posty, które promują podobne inicjatywy, podobne spotkania. A co w planach na najbliższy czas ma samo stowarzyszenie? O tym w dalszej części mojej rozmowy z Renatą.
2: Czas wolny w Legnicy.
1: Z tego, co mówisz, no to świetna inicjatywa, świetny projekt. To dlaczego ta Bliska Kawa wystygła? Czyżby zainteresowanie spadło wśród legniczanek?
0: Nie, myślę, że nie spadło zainteresowanie przez ten ostatni rok. Troszeczkę zmieniliśmy formułę, bo zapraszałyśmy gości i gościnie, więc nie byłyśmy tylko dwie, tylko jeszcze jakiś ekspert zewnętrzny. I zrobiłyśmy to przez co 2 miesiące, a nie co miesiąc jak poprzednio. Ale wiesz, jest taka teoria, że w organizmie człowieka komórki co 7 lat się zmieniają kompletnie, że jesteśmy innymi ludźmi. Więc pomyślałyśmy sobie, że przeszłyśmy całą drogę od pieluch do tematy związane z końcem i że po prostu dobrze jest w tym momencie zakończyć po 7 latach. 7 to podobno też szczęśliwa liczba, więc 7 lat tego projektu wystarczy.
1: A powiedz, czy kończycie z tym projektem tak definitywnie, czy dajecie sobie jeszcze jakąś furtkę, żeby ewentualnie wrócić do Bliskiej Kawy, skoro była tak popularna i dobrze przyjęta?
0: Zakończyłyśmy tak z przytupem Bliską Kawę, ale myślę, że furtki zawsze gdzieś się znajdują, bo jesteśmy ludźmi, mamy w tym momencie takie emocje, a za rok możemy mieć zupełnie inne emocje i potrzeby, więc nie mówię definitywnie nie różnym projektom, nie mówię, że to musi być to samo, ale Stowarzyszenie Blisko nadal działa. Jeśli by jakaś członkini

0: naszego stowarzyszenia miała pomysł na działania wspierające matki czy rodzicielstwo, to jesteśmy otwarte na propozycje, pomysły, energię, nową energię. I też przekazujemy na razie pałeczkę innym organizacjom, które świetnie sobie radzą z różnymi takimi też spotkaniami dla kobiet, na przykład Fundacja Dobre Znaki. Pozdrawiamy z anteny, skorzystam z okazji. Jako stowarzyszenie też wspieramy mocno fajne działania, które się dzieją w Legnicy, jednoczące rodziny, tworzące wspólnotę i społeczność. Więc też oczywiście z naszych stron social mediowych możecie się dowiedzieć, co się fajnego dzieje w Legnicy naszym zdaniem.
1: No właśnie, tak sobie zajrzałem przed naszą rozmową na waszego Facebooka i tam pojawiają się nadal posty, powiedzmy to, tematyczne, związane z bliską kawą, ale właśnie często pojawiają się odniesienia albo do jakichś spotkań, które były swego czasu w ramach bliskiej kawy i jest podobny temat, ale zupełnie inne wydarzenie przez kogoś innego organizowane. Czyli rozumiem, że takich tematów możemy się spodziewać, takich publikacji ze strony stowarzyszenia przez najbliższy czas.
0: Oczywiście wspieramy w swojej działalności naszą właśnie współpracującą psycholożkę Aleksandrę Lesiak i to zależy i jej treści, które przybliżają rolę psychologa ludziom i pokazują, że psycholog i psycholożka ma ludzką twarz i nie ma się czego bać, więc też wspieramy Aleksandrę w tej jej działalności edukacyjno-psychologicznej.
1: Okej, a powiedz w takim razie, czego wam życzyć na ten najbliższy czas? Rozumiem, że gorącej kawy, bo ta bliska już wystygła.
0: Tak, gorącej kawy i myślę, że teraz odpoczynku. Więc pozdrawiam wszystkie pracujące z domu mamy, które mają dzieci i pracę i też marzą o tym, żeby się napić czasami gorącej kawy.
1: Dołączam się do tych życzeń i pozdrowień. Serdecznie dziękuję ci za spotkanie i rozmowę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A wam jeszcze raz polecam odwiedzać social media Stowarzyszenia Blisko z Legnicy, bo tam wciąż się coś dzieje. I jeszcze przypomnę, że moją i waszą gościnią była dziś Renata Stanisławska-Bąk ze Stowarzyszenia Blisko.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Witajcie, przy mikrofonie Dawid Filipowski. Dziś zabieram was do Niedźwiedzic, czyli wsi niedaleko Legnicy. A dlaczego warto tam zajrzeć, o tym opowie moja dzisiejsza gościni.
2: Zwiedzaj z nami Dolny Śląsk.
3: Nazywam się Agnieszka Babula, jestem członkiem w zarządzie Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzica, a także animatorką wioski tematycznej Niedźwiedzice Wieś Bociana.
1: No właśnie, chcemy dzisiaj porozmawiać o Niedźwiedzicach, choć nazwa by wskazywała, że ta wioska ma coś wspólnego z niedźwiedziem, ale nic bardziej mylnego, to wioska tematyczna, która no, jest, tak jak pani już wspomniała, wioską bocianą. Dlaczego jest wioską bociana?
3: Przede wszystkim dlatego, że niedźwiedzi w Niedźwiedzicach nie ma. Nazwa pochodzi z niemieckiej, jesteśmy niemiecką wsią Berzdorf-Trach, wiadomo, przetłumaczyli na Niedźwiedzice, więc niedźwiedzia tu nikt nie widział, za to bociane można powiedzieć są na wyciągnięcie ręki, chociaż no, z biegiem lat wiadomo, wszystko zależy od tego, co się dzieje w przyrodzie, ale w każdym razie bociany u nas chodzą po łąkach, po drodze, naprawdę w sezonie, kiedy te bociany wylatują z gniazda, można przejść się, przespacerować i te bociany obok idą i się, można powiedzieć, prawie nie boją ludzi. Dlatego powstała wioska tematyczna Niedźwiedzice, wioska bociana, która ma za zadanie edukować, a łatwiej edukować, jak coś jest namacalnego, jak coś widać. Trudniej by było edukować mieszkańców, czy tam dzieci, czy przyjezdnych turystów w sprawie niedźwiedzia, którego można sobie tylko wyobrazić.
1: No, oczywiście. No, też ukształtowanie Niedźwiedzic sprzyja temu, żeby tam bociany się pojawiały.
3: Oczywiście, tak. Przez całą wioskę przepływa rzeka Skora, mamy stawy hodowlane, gdzie wiadomo, no tam jest bardzo dużo dzikiego ptactwa. jest dużo łąk, wiadomo, rolnictwo, więc no bocian ma się tu dobrze, jeżeli tylko oczywiście jest fajna pogoda, nie ma jakiejś dużej suszy. Mhm.
1: A kiedy mieszkańcy wpadli na pomysł, żeby właśnie z niedźwiedzi stworzyć wioskę tematyczną? No bo to musi być decyzja oddolna, społeczna, mieszkańców. Słuchajcie, zbieramy się, wymyślamy jakiś temat i robimy wioskę tematyczną. Jak to się stało, że niedźwiedzice stały się wioską bociana?
3: Powiem szczerze, że najpierw powstało Stowarzyszenie Przyjaciółki Niedźwiedzice. Stowarzyszenie założyło 5 matek, które miały wtedy małe dzieci. To było w 2012 roku i tutaj w tym regionie no, niewiele się działo dla tych dzieci. Wiadomo, jak to matki chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, więc założyły stowarzyszenie i zaczęły pozyskiwać środki na działalność tego stowarzyszenia. I wiadomo, różne szkolenia, wyjazdy. I przy okazji jednego z wyjazdów poznałyśmy moderatora od Nowej Wsi, pana Krzysztofa Szóstkę, który zajmuje się właśnie czymś takim jak tworzenie wiosek tematycznych, jak tworzenie gier terenowych. No, zobaczył potencjał, przyjechał, obeszliśmy wszyscy wspólnie wioskę, bo wioska jest bardzo bogata i przyrodniczo, i historycznie, więc mogłaby to też równie dobrze być jakaś wioska tematyczna, historyczna. W miejscowości znajduje się pałac pierwszego wójta Niedźwiedzic Bożywoja, także no, możliwości było wiele. Mogłaby być to też wioska karpia, ponieważ w Niedźwiedzice stoją karpie. Jest u nas kilkanaście stawów hodowlanych. To jest spółka połączona z miejscowością obok Goliszów, więc naprawdę bogactwo tych działań jest u nas ogromna. A dlaczego bocian? Powiem szczerze, że przypadek. Tak się złożyło, że stowarzyszenie bardzo prężnie działało, miało bardzo wiele projektów. I akurat przyszedł projekt na tworzenie wioski tematycznej. I tak szczerze, tak sobie pomyślałyśmy, a jest taka duża impreza w naszych Niedźwiedzicach, nazywa się Piknik pod Bocianim Gniazdem, organizuje ją szkoła podstawowa. I to jest taka duża impreza, że na terenie całego Dolnego Śląska ogłaszany jest konkurs o tematyce przyrodniczej, plastyczny i fotograficzny przez dyrekcję szkoły. I biorą w nim udział szkoły z całego Dolnego Śląska. Nagradzanych jest naprawdę bardzo dużo dzieci, bo no ponad minimum setka. I piknik to jest podsumowaniem takim konkursu, wiadomo, wiele gier, zabaw, edukacja i wręczenie tych nagród. I tak pomyślały sobie kobiety, że skoro mamy już imprezę, no to skoro mamy imprezę w wiosce coroczną, to zrobimy wioskę tematyczną Niedźwiedzice, wieś bociana, szczególnie, że tak jak mówię, ten bocian wychodził u nas na każdym kroku. Na początku powiem szczerze, że mieszkańcy, którzy nie byli zrzeszeni w stowarzyszeniu, tak chyba z dozą nieśmiałości do tego podchodzili, ale teraz naprawdę od kilkunastu lat po prostu to, co się dzieje, to jest szał. Są numery domów z bocianami, są bociany też takie plastikowe, bo wiadomo, bocian jest u nas sezonowy, więc są bociany w gniazdach takich specjalnie zrobione. Są torty z bocianem, także naprawdę myślę, że mieszkańcy Niedźwiedzic są dumni i promują też tego bociana i cieszą się, że mieszkają w takiej wiosce tematycznej, która jest coraz bardziej sławna. Bardzo dużo się o niej mówi i myślę, że dla nich to jest też takie fajne.
2: Czas wolny w Legnicy.
1: Wiecie już, jak to się stało, że Niedźwiedzice stały się wioską bociana. Pięknie nam o tym opowiedziała Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Z Legnicy do Niedźwiedzic jest bardzo blisko. Można wyskoczyć na przykład w weekend albo nawet w wolne popołudnie. I co tam można zobaczyć, co tam można zrobić, jakie atrakcje na Was czekają w tej wiosce? Posłuchajcie.
2: Weekend na Dolnym Śląsku.
3: Atrakcje są, można powiedzieć, tak jakby dwutorowo. Jedna atrakcja jest taka, że przyjeżdża do nas jakaś grupa studyjna, mogą być to też równie dobrze dorosłe osoby i przyjeżdżają, żeby popatrzeć, jak wioska działa. Jacyś tacy liderzy, sołtysi, radni. Mhm. Druga to przyjeżdżają do nas dzieci właśnie ze szkół, z całego Dolnego Śląska i taki pobyt odbywa się u nas około 5 godzin. W ramach tego oczywiście jest prezentacja o tym bocianie, jest spacer ścieżką edukacyjną, taką grą terenową, gdzie za pomocą różnych wierszowanych, rymowanych zagadek trzeba odnaleźć tak zwane miejsce skarbu i ta gra prowadzi wzdłuż tych naszych gniazd bocianich. Są warsztaty tematyczne, albo szyjemy bociana, albo w drewnie, tam uczymy się przy okazji, że tak powiem, są żaby, są bociany, uczą się dzieci jakby sznurować. Są torby takie ekologiczne, gdzie za pomocą takich drewnianych pieczęci wykonanych przez mieszkankę Niedźwiedzic, Agnieszkę Hęc, są te torby dekorowane. Oczywiście te pieczątki to są bociany, żabki, ptaszki, cała przyroda. Jest ognisko lub jakiś posiłek, w zależności od tego, kto sobie co życzy. Mamy ogromną ławkę widokową. Na tej ławce takie dzieci, na przykład przedszkola, to wygląda jak wróbelki na linii energetycznej. Na wprost tej ławki są właśnie te stawy hodowlane, więc jest mnóstwo ptactwa. Jest tam taka skrzydlata galeria, gdzie można sobie wziąć książki. Mamy lornetki. Więc to wszystko trwa około 5 godzin i mamy oczywiście tak zwany sklepik z pamiątkami, bo na pewno pan wie, że jak przyjeżdżają dzieci, to bez pamiątki wycieczka jest nieudana. Więc mamy takie swoje magnesy robione przez panią, taką w drewnie malowane, więc takie rękodzieło, oczywiście bociany, jakieś koszulki, torby. Jeszcze mogę powiedzieć, że jest druga ścieżka, która jest bezobsługowa, więc jest ta gra terenowa. Można sobie spokojnie obejść ją samą. Grę można ściągnąć z internetu, jest do tego aplikacja, więc wychodzimy naprzeciw, można powiedzieć, nowoczesności. Można przejść, wydrukować tą kartę albo ściągnąć aplikację, która zrzesza wszystkie gry terenowe w całej Polsce. Nazywa się Gry Terenowe Wyprawy Odkrywców. I w ten sposób też jest taka tak zwana turystyka prowadzona, że tacy zapaleńcy po prostu zwiedzają miejscowości duże, małe za pomocą gier terenowych, bo dzięki temu mogą zobaczyć coś, czego może by nie zobaczyli, jakby sobie przyjechali tylko tak do miejscowości, bo nie wiedzieliby z czego korzystać. Mamy kierunkowskazy, które kierują, w którą stronę iść. Jest jeszcze taka druga gra terenowa, ptasie plotki, która za pomocą takich przysłów związanych z bocianem, z ptactwem, również prowadzi do tak zwanego ukrytego skarbu. Atrakcji jest mnóstwo. Można też po prostu sobie przespacerować, co często mieszkańcy stosują, jak przyjeżdżają do nich goście. Więc myślę, że naprawdę jest u nas co robić.
1: Niedźwiedzice nie jest wielką wioską, a to wszystko, te wszystkie atrakcje, te wszystkie projekty przygotowali i stworzyli sami mieszkańcy, czy potrzebowaliście jakiejś pomocy z zewnątrz?
3: No to trwa już od 2012 roku, więc oczywiście to nie było tak raz i już. Najpierw były to tak zwane projekty miękkie, jakieś wycieczki dzieci do Warszawy, do Krakowa. Później właśnie w ramach tego, jak powstała gra terenowa, to pomału zaczęłyśmy działać tak w formie, na zasadzie jakiejś edukacji i ochrony przyrody. Więc wioska ma około 3 kilometrów, ona jest duża i nieduża, ale powiem panu, że tak bardzo mamy te atrakcje rozszczelone. Same zajęcia odbywają się na sali wiejskiej, mamy dostęp do niej dzięki po prostu władzom gminy i sołectwa i około kilometra od tej sali znajduje się ścieżka ta edukacyjna z bocianami, w drugą stronę z kolei jest ta ławka i sklepik, także bardzo dużo u nas rzeczy odbywa się w terenie, jest trochę chodzenia. Panie mówią, że dzieci po prostu padają, bo chyba od nadmiaru powietrza, ale zazwyczaj powiem panu, że mamy bardzo fajny feedback zwrotny. No dzieci przyjeżdżają i mówią, że one by chciały się tu przeprowadzić i zostać do końca życia, więc dla nas to jest też takie miłe i fajne, że robimy coś, co się sprawdza. Też ta ławka widokowa, przyjeżdżają mieszkańcy, siadają na tej ławce albo biorą jakieś koce, przyjeżdża mama z dzieckiem, wyciągają książki z tej skrzydlatej galerii i siedzą na tej ławce. To jest naprawdę fajne dla nas, że robimy coś, że to faktycznie się sprawdza, że nie tylko postawiłyśmy ławkę i ona stoi, trzeba ją 2 razy do roku pomalować, ale faktycznie, że to wszystko żyje.
2: Dolnośląskie wędrówki.
1: Kto dopiero do nas dołączył, przypomnę, rozmawiamy o Niedźwiedzicach, wsi niedaleko Legnicy, niewielkiej miejscowości, gdzie mieszkańcy stwierdzili, że chcą stworzyć wioskę tematyczną i wymyślili, że będzie to wioska bociana, bo co roku przylatują do nich bociany i nie brakuje ich tam. No i samodzielnie przygotowali atrakcje, w dużej mierze nawet sami przygotowują jakieś pamiątki z Niedźwiedzic. Atrakcji jest sporo, o czym słyszeliście przed chwilą, a jak to przekłada się na ten ruch turystyczny w tej niedużej wiosce niedaleko Legnicy? Posłuchajcie, o tym nam opowiada Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice.
3: Jeśli chodzi o takie grupy szkolne, no to przyjeżdżają nawet z terenu Wrocławia. Mieliśmy bardzo wiele grup takich szkół specjalnych, ale też takie szkoły podstawowe. Ale jeśli chodzi o grupy studyjne, to powiem panu, że mamy grupy z całej Polski, bo nawet i z Pomorza, z gór, po prostu jeżeli jest ktoś zainteresowany, ktoś chce zrobić coś we własnej miejscowości, to tak samo jak my, najlepiej gdzieś pojechać, zobaczyć jak to działa. Więc organizują sobie takie wycieczki, na przykład po wioskach tematycznych Dolnego Śląska. Wszędzie mają jakieś spotkanie, jakaś integracja, jakaś aktywizacja, jakieś działanie. Właśnie podobnie to wygląda jak z dziećmi, że jest warsztat, jest przejść grą terenową i w ten sposób zdobywają doświadczenie, więc tych mamy naprawdę z całej Polski. A jeśli chodzi o tutaj o tereny szkolne, to To najdalej z Wrocławia mieliśmy. No i mamy co roku po parę grup z Wrocławia. Tutaj Legnica, Chojnów, te tereny tutaj, no Dolnego Śląska.
1: Mhm. I jak to jest, że każdego tygodnia jest jakaś grupa, czy w każdy weekend? Jak to wygląda ilościowo?
3: Głównie mamy grupy w tygodniu, chociaż powiem szczerze, no, fajnie by było weekend, no, ale szkoły działają w tygodniu. My jesteśmy osobami teraz pracującymi na tak zwanym etacie. Jak zaczynałyśmy stowarzyszenie, założyłyśmy, no to jak to się mówi, byłyśmy kobiety niepracujące, znaczy pracowałyśmy 24 godziny na dobę, no żartuję, ale w domu wiadomo. Praca się nie kończy, szczególnie przy małych dzieciach. Więc no, dzieci trochę urosły, my też troszkę żeśmy, że tak powiem, posunęły się do przodu. I jesteśmy na pracy, każda ma pracę już teraz na etacie, wcześniej chyba tylko jedna była na etacie, więc możemy przyjąć nie więcej jak jedną, dwie grupy w tygodniu, no bo my bierzemy na te grupy po prostu wolne w pracy. Mhm. Takie jesteśmy po prostu zapalone na to, ale też dzięki tym grupom możemy później właśnie odmalować ławkę, możemy coś dodatkowo zrobić, no bo no tak nie zawsze uda się te środki pozyskać, wiadomo, z zewnątrz. Są ogłaszane konkursy, no i też trzeba mieć szczęście, jak to się mówi, żeby ten wniosek się spodobał i żeby dostał tyle punktów, żeby utrzymać dofinansowanie. Więc dzięki tym grupom mamy po prostu też finansowanie jakichś innych działań, które się dzieją w Niedźwiedzicach. To właśnie chociażby odmalowanie tych wszystkich rzeczy, które postawiłyśmy, bo wiadomo, że to się wszystko niszczy. Ten ostatni projekt, przystanki jak malowane, oczywiście z budżetu obywatelskiego, ale też był wkład i sołectwa, bo przystanki malowała pani z Warmii, pani Ania Wojszel, która zajmuje się takim artystycznym malowaniem i już chyba ponad 60 parę przystanków pomalowała w całej Polsce. Na każdym przystanku jest kod QR, można po prostu zwiedzić Polskę też za pomocą tych przystanków. Każdy przystanek odzwierciedla zasoby przyrodnicze, historyczne danej miejscowości. U nas jest to właśnie ten bocian, są stawy, są gniazda. Mamy trzy przystanki i trzy piękne malowidła, na które też przyjeżdżają mieszkańcy tu z okolic robić sobie po prostu zdjęcia. Przystanki wcześniej bardzo, no wiadomo, przez kupę lat były niszczone, malowane jakimiś sprayami.
1: A teraz pięknie odmalowane, oczywiście z wizerunkiem bociana. Jeżeli chcecie zobaczyć te przystanki, koniecznie wybierzcie się do Niedźwiedzic. A o tej wsi opowiadała nam Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Dawid Filipowski, witajcie. Zapraszam na nasz lokalny legnicki program. Dziś porozmawiamy sobie o sporcie, który oczywiście sprawia, że jesteśmy zdrowsi, lepiej funkcjonujemy. Sport też reguluje nasze emocje, a dla rodziców ważne jest, żeby ich dzieci były aktywne, uprawiały sport, żeby dobrze się rozwijały, żeby miały prawidłową postawę, żeby motorycznie były dobrze rozwinięte. No i też z reguły, jeśli mocno w ciągu dnia się zmęczą, to później lepiej zasypiają. Prawda, rodzice? Oczywiście, że tak. No i tutaj z pomocą przychodzi program Zdolnośląskie Dzieciaki. Na czym on polega? Przede wszystkim chodzi o to, żeby już od pierwszych klas szkół podstawowych zachęcać młodych legniczan do uprawiania sportu. Ten projekt wymyślił Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, a legnickie szkoły mocno się w niego zaangażowały.
2: Aktywnie w Legnicy.
4: Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. To projekt, który realizujemy jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w zasadzie we wszystkich szkołach podstawowych na Dolnym Śląsku. Wszystkich tych, które zgłosiły się do uczestnictwa w tym projekcie, a jest ich ponad 400 na Dolnym Śląsku. Projekt ma za zadanie pokazać, jak istotna jest aktywność fizyczna, szczególnie w tym okresie wieku dzieci, który jest kluczowy dla ich rozwoju fizycznego i motorycznego, czyli w wieku pomiędzy 7 a 10 rokiem życia. Zdiagnozowaliśmy nie tylko my, ale też i Ministerstwo Sportu i wiele innych podmiotów, że mamy problem w tym okresie, ponieważ zajęcia wychowania fizycznego w klasach 1-3 nie są prowadzone zazwyczaj przez nauczycieli wychowania fizycznego, a przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Cieszymy się, że ministerstwo już dzisiaj w swojej strategii rozwoju sportu zauważyło ten problem i zamierza wrócić do tego, aby te zajęcia były prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Niemniej jednak, my, chcąc pokazać ten problem, podjęliśmy się realizacji tego naprawdę dużego, z naszego punktu widzenia, projektu, który ma na celu pokazanie dzieciom, ale też pokazanie pewnych narzędzi i technik nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, jak w ciekawy sposób poprowadzić zajęcia w WF-u, ale też pokazać i zachęcić dzieci do tej aktywności fizycznej. To jest dla nas priorytet i mamy nadzieję, że ten projekt się do tego przyczyni.
1: A kiedy możemy się spodziewać efektów?
4: To jest priorytetowy projekt na lata. Dlatego, że my dzisiaj musimy być świadomi tego, że jeśli nie zmienimy sposobu patrzenia na aktywność fizyczną, na konieczność aktywności fizycznej i w tym młodym, i w późniejszym wieku, to niestety za jakiś czas zderzymy się z bardzo dużą barierą, którą już mniej więcej zauważamy w tych starszych rocznikach dzisiaj, również w piłce nożnej, nie tylko, bo myślę, że w każdej dyscyplinie sportu tego odpływu, tego dropoutu, który się pojawia nam już w wieku 14-15 lat, w szczególności taki okres mamy zdiagnozowany w piłce nożnej, ale myślę, że on jest tożsamy z innymi dyscyplinami. I tak naprawdę już dzisiaj musimy myśleć o tym, co będzie za 10-15 lat, jeśli chcemy rozwijać wszystkie dyscypliny sportu w naszym kraju.
1: Jak wyglądają te zajęcia z WF-u w ramach projektu?
4: Zajęcia mają za zadanie przeprowadzić trenerzy generalnie zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej, bo to jest nasz core działalności, ale chodzi nam o to, żeby pokazać dzieciom, że każdy rodzaj aktywności jest ważny i niezależnie od tego, jaką drogę obiorą i jaką dyscyplinę później będą uprawiać, zależy nam na tym, żeby byli aktywni fizycznie. Nasi trenerzy w ramach tych zajęć informują również o tym, że w ich okolicy, w okolicy szkoły, do której uczęszczają, działają kluby sportowe. Mówimy o tych klubach piłkarskich, ale mówimy też o tych klubach, które gdzieś tam w przestrzeni gminy, powiatu funkcjonują, gdzie mogą tak naprawdę kontynuować tą swoją przygodę ze sportem i mogą rozwijać się sportowo, niekoniecznie tylko w szkole, ale też właśnie w ramach zajęć prowadzonych przez kluby sportowe. I to chcemy tym dzieciom pokazać. Myślę, że dzieci tą swoją wiedzę i informacje, jeśli im się spodobają te zajęcia, przekażą rodzicom i dzięki temu trafią oni do zajęć już w profesjonalnych miejscach, w klubach sportowych, które realizują to po godzinach lekcyjnych.
1: Więcej o zajęciach z trenerami piłkarskimi i o tym, czym różnią się od tych lekcji wychowania fizycznego z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, opowie Maciej Bielski, przewodniczący Wydziału Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
5: Profesjonalni trenerzy z licencjami UEFA, pracujący też dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz w Wydziale Szkolenia, prowadzą takowe zajęcia z dziećmi. Są to zajęcia pokazowe, żeby pokazać też nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego, jak można zainteresować dzieci sportem. Są to zajęcia z elementami piłki nożnej po to, żeby jak najwięcej dzieci później trafiało do klubów piłkarskich, ale nie tylko, również do innych klubów sportowych.
1: Tak to wygląda w ramach projektu, a poza projektem, jak wyglądają lekcje wychowania fizycznego w klasach 1-3 szkół podstawowych?
5: Zazwyczaj to lekcje te prowadzą nauczycielki bądź nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego. Są to osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień do prowadzenia takich zajęć, a wręcz też boją się prowadzić takie zajęcia. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą, że nasi trenerzy prowadzą takie pokazowe zajęcia, pokazują nauczycielom, że można zaangażować w ruch dzieciaki. Mamy nadzieję, że w przyszłości ten program rozwinie się jeszcze o doszkalenia takich nauczycieli, żeby w przyszłości oni sami poprowadzili takie zajęcia.
1: W takim razie trzymamy kciuki, żeby ten projekt dalej się rozwijał i żeby kolejne legnickie szkoły, ale nie tylko legnickie, również z całego Zagłębia Miedziowego, z całego Dolnego Śląska, chciały do niego dołączać.
2: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
1: W naszym mieście nie brakuje zabytkowych budynków. Część z nich potrzebuje remontów. Dlatego do naszego programu zaprosiłem Katarzynę Sielicką, która od lat jest zaangażowana w ratowanie i promocję zabytków materialnych Dolnego Śląska. Wprowadza nawet obiekty historyczne na rynek turystyczny. I co najważniejsze, przygotowała wydawnictwo pod tytułem Zabytkowy budynek – poradnik dla właścicieli i użytkowników. Po to, żeby łatwiej właścicielom tych obiektów było wyremontować taki budynek zgodnie z poszanowaniem jego historii. Ta książka jest dostępna za darmo, a co w niej znajdziecie, o tym w naszej rozmowie.
2: Ciekawa książka.
0: To jest publikacja napisana w dużej mierze na podstawie własnego doświadczenia, więc to są wszystko sytuacje, z którymi ja się zetknęłam. Zetknęłam się też wspierając właśnie właścicieli w tym trudnym procesie remontu zabytkowego budynku, więc wiem, gdzie powinni swoje pierwsze kroki pokierować, żeby później ta droga była troszkę łatwiejsza, jak można dobrze wybrać wykonawcę, żeby później właśnie tego nie żałować, bo to chyba najbardziej kluczowy element remontu. Przez do tego stopnia, że w książce są podane też naprawdę proste przepisy na samodzielne wykonanie niektórych rzeczy, bo bardzo często też słyszę od właścicieli, że przy ogromnych kosztach, jakie generuje taki remont, oni by chcieli też samodzielnie móc coś wykonać. No nie ukrywajmy, po to, żeby zaoszczędzić, ale też czasami z czystej pasji chcieliby spróbować takich rzeczy i to jest oczywiście możliwe w pewnym zakresie, pomijając na wysoko takie specjalizowane zawody jak konserwator rzeźby czy polichromi, to prostsze rzeczy tego typu jak tynki czy proste prace przy stolarce okiennej jesteśmy w stanie wykonać sami. No i w książce są podane proste, ilustrowane przepisy na zaprawy, na ich użycie, na pielęgnację właśnie naszych okien, czy na takie podstawowe, bieżące utrzymanie, bo też trzeba mieć na uwadze, że wszystko się zużywa, oczywiście materiały też, ale jesteśmy w stanie to spowolnić i tutaj jest wielka rola właśnie użytkownika czy właściciela zabytku, taka jak bieżące utrzymanie. Jeżeli te materiały będą przez cały czas utrzymywane w dobrym, takim bieżącym stanie, one będą starzeć się o wiele wolniej i o wiele rzadziej będą wymagały też ingerencji profesjonalisty.
1: Chciałem jeszcze dopytać o to, co możemy zrobić sami w takim zabytkowym obiekcie, albo może inaczej, bo domyślam się, że ta lista może być dłuższa bądź trochę krótsza. Jaki to może być procent prac do wykonania w takim zabytku, który, no powiedzmy, że trzeba gruntownie wyremontować?
0: No to też na pewno zależy od takich bazowych, wyjściowych umiejętności czy doświadczenia właściciela. No, czasami to są osoby, które już wiele w życiu majsterkowały i podejmowały wiele prób remontu i takie osoby na przykład bez problemu sobie poradzą z pracami tynkarskimi, a są czasami mamy do czynienia oczywiście z osobami, które wcześniej nie miały żadnej styczności z takimi pracami remontowymi nawet we własnym domu, ale myślę, że i takie osoby prawidłowo wykonując tutaj poszczególne czynności, one są naprawdę proste. Ja tutaj też staram się odczarować takie mity, bo zdarza mi się słyszeć nawet od profesjonalnych tynkarzy, że na przykład tynki naturalne, tradycyjne, takie jak wapienne czy gliniane są bardzo trudne i oni ich nie wykonują, gdzie rzeczywistość jest dokładnie jakby odwrotna. Te tynki tradycyjne, naturalne są znacznie łatwiejsze do wykonania od tych współczesnych, systemowych. Dlatego też no, wydaje się, że jeszcze 50-60 lat temu chociażby na wsi każdy był w stanie wykonać takie podstawowe prace przy swoim domu, czyli na przykład naprawić jakieś tynki, które gdzieś uległy uszkodzeniu. No oprócz tego bieżąca pielęgnacja okien, czyli chociażby usuwanie łuszczących się powłok farby, które też wynikają z zastosowania wcześniej niewłaściwej farby. Używanie prawidłowych farb na bazie oleju lnianego jest też bardzo proste i zabezpiecza naprawdę tą stolarkę, która jest narażona na deszcz, na warunki zewnętrzne, na długie, długie lata. Wydaje mi się, że jest sporo pracy przy odczarowywaniu pewnych jeszcze mitów.
1: W Legnicy i najbliższej okolicy nie brakuje zabytkowych obiektów. Część jest oczywiście własnością samorządów, część w prywatnych rękach czy organizacji pozarządowych. No to może podpowiedzmy tym osobom, tym instytucjom, które mają taki obiekt i ciągle zastanawiają się i próbują się przygotować do jakichkolwiek prac. Na jakie takie największe problemy mogą trafić? Czy to prawne, techniczne? Jak to wygląda?
0: No, pierwszy krok to na pewno powinniśmy się zorientować, jakim formom ochrony podlega nasz budynek. Ja te różne formy ochrony szczegółowo opisuję w poradniku i też wskazuję, co one implikują, bo nie każda forma ochrony niesie takie same konsekwencje dla właściciela. Czasami te formy ochrony są takie wysoce restrykcyjne i wymagają uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej praktycznie na wszystkie prace, które będziemy wykonywać na zewnątrz czy też wewnątrz, ale są formy zdecydowanie mniej restrykcyjne, po takie, które wymagają jedynie uzgodnienia i też jedynie tych prac, które są wykonywane na zewnątrz, więc na początku powinniśmy się dobrze zorientować, której z tych form ochrony podlega nasz zabytkowy budynek i tam potem jakby czeka nas dalsza ścieżka. Ja wręcz tak stricte opisuję takie ścieżki, ścieżkę A, B, C, D, takie ścieżki, gdzie powinniśmy my akurat konkretnie zwrócić nasze kroki po tym, jak dowiedzieliśmy się, że nasz budynek podlega jakiejś określonej formie ochrony. Wyjaśniam też, jak się tego dowiedzieć i gdzie tych informacji szukać, bo oczywiście to może być pierwszy problem dla właściciela, skąd on może w ogóle wiedzieć, jakiej formie ochrony podlega jego budynek i czy w ogóle podlega, więc tam też wyjaśniam, jak tego szukać. No i po raz kolejny próbuję odczarować pewien mit, bo tak powszechnie nam się wydaje, że najtrudniejszym etapem, najtrudniejszym, co nas spotka w trakcie takiego remontu zabytkowego budynku, będzie właśnie ten kontakt z konserwatorem zabytków i spełnienie jakichś jego oczekiwań. Tam właśnie wyjaśniam, jak rozmawiać z konserwatorem, jak korespondować z konserwatorem, żeby nie generować sobie problemów, tylko żeby ta współpraca była stosunkowo łatwa i też nie taka straszna.
1: A jeśli macie więcej pytań w tym temacie, polecam zajrzeć do książki Zabytkowy budynek. Poradnik dla właścicieli i użytkowników Katarzyny Sielickiej.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej, bo zaczynamy nasz lokalny program z Legnicy. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na garść informacji z naszego miasta, ale też z całego regionu. Dziś porozmawiamy sobie m.in. o wykluczeniu społecznym. To problem, który dotyka również mieszkańców Dolnego Śląska i Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu znalazł fundusze europejskie na to, żeby przeciwdziałać temu wykluczeniu. Zaangażował do tego organizacje pozarządowe, m.in. z Zagłębia Miedziowego, które pomagają naszym mieszkańcom. Dlaczego ten projekt jest wyjątkowy? O tym w dalszej części naszego programu. A teraz zajmiemy się ścieżkami rowerowymi w Legnicy.
2: Sprawdzam w Legnicy.
1: Temat szczególnie bliski tym, którzy lubią zamieniać swoje cztery koła na dwa i ekologicznie podróżować po naszym mieście. No właśnie, ale czy da się na rowerze bezpiecznie i wygodnie podróżować po Legnicy? To próbowałem ustalić w Urzędzie Miejskim i rozmawiałem z Grzegorzem Koczubajem, rzecznikiem Urzędu Miasta Legnicy. Na początek sprawdźmy, ile kilometrów dróg rowerowych posiada nasze miasto. No i która trasa jest najdłuższa? Gdzie ona prowadzi? Sprawdźmy.
6: W Legnicy wytyczonych jest w sumie nieco ponad 50 km dróg rowerowych. Najdłuższe drogi rowerowe to ścieżka od osiedla Piekary do centrum. Wygodnie i bezpiecznie przejedziemy też rowerem wzdłuż zbiorczej drogi południowej od osiedla Piekary do ulicy Bielańskiej i dalej do Parku Miejskiego. Wygodnie jeździ się także niemal wokół całego dawnego lotniska, a również kilka kilometrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 333.
1: Jak wygląda mapa tych dróg? Czy można nimi dotrzeć na przykład z osiedli do centrum miasta i stref gospodarczych, czyli na przykład dojechać do pracy?
6: Istniejąca sieć dróg rowerowych pozwala rowerzystom wygodnie i bezpiecznie dotrzeć do stref przemysłowych i przy ulicy Jaworzyńskiej, a także na terenie dawnego lotniska.
1: A czy w obrębie miasta są drogi rowerowe, które służą również rekreacji?
6: Istniejące drogi rowerowe, poza tym, że umożliwiają legniczanom dojazdy do szkół czy do pracy, generalnie służą też jeździe rekreacyjnej, zwłaszcza te, które prowadzą do parku, czy na przykład wyprowadzają ruch poza miasto.
1: Proszę powiedzieć, czy przy drogach rowerowych jest infrastruktura towarzysząca, czyli na przykład stacje serwisowe albo miejsca odpoczynku?
6: Legnica obszarowo nie jest dużym miastem, więc przy drogach rowerowych nie ma miejsc odpoczynku czy też stacji serwisowych.
1: Czy miejskie drogi rowerowe łączą się ze ścieżkami na terenie powiatu legnickiego?
6: Nie ma wielu takich miejsc, gdzie droga rowerowa miejska płynnie przechodziłaby na granicy miasta w drogę dla rowerów na terenie przyległej gminy. Na pewno jedną z najpopularniejszych takich tras jest droga wyprowadzająca ruch z osiedla Piekary w kierunku Ziemnic i Grzybian, bo od granic miasta na potoku Wierzbiak jeszcze przez 2 kilometry pojedziemy wygodną drogą rowerową. Popularnym kierunkiem rowerowych wycieczek z miasta na tereny przyległych gmin jest też wyjazd z centrum przez ulicę Leszczyńską, Bydgoską i Szczytnicką, tu wszędzie oczywiście drogami rowerowymi, aż do ulicy Pawickiej, gdzie skręcamy w boczną uliczkę przechodzącą w leśny dukt, którym można jechać dalej i kolejnymi leśnymi drogami oraz przez kilka wsi dojechać aż do Lubina.
1: Zakładam, że władze Legnicy mają plan na rozwój dróg rowerowych w mieście. Jak on wygląda?
6: Miasto stara się rozwijać sieć dróg rowerowych i modernizować te najstarsze. Odnowiono część ścieżek przy Piłsudskiego i na początku ulicy Sudeckiej. W planach jest także budowa kilkukilometrowego odcinka obwodnicy Legnicy od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej 333. Przy tej okazji, przy tej drodze także planowana jest budowa drogi dla rowerów od ulicy Koskowickiej aż do Gniewomierskiej, gdzie połączy się z istniejącymi ścieżkami rowerowymi.
1: Tak wygląda sieć dróg rowerowych w Legnicy z perspektywy Urzędu Miasta. Na moje pytania odpowiadał Grzegorz Koczubaj, rzecznik magistratu. Teraz możecie sobie skonfrontować te informacje z waszymi odczuciami, jeżeli oczywiście korzystacie ze ścieżek rowerowych w Legnicy. Najważniejsze chyba jest to, że władze miasta mają plan na to, żeby ciągle tę sieć dróg rowerowych rozwijać, żeby było ich więcej, żeby były wygodne, no i oby łączyły kluczowe miejsca w naszym mieście, no i może też te ścieżki poza naszym miastem, na terenie powiatu legnickiego. Ważne jest też to, żeby jednak zamieniać te 4 koła na 2, bo to dobre dla zdrowia i ekologii.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zajmiemy się wykluczeniem społecznym, które dotyka również mieszkańców Dolnego Śląska. Powodów może być kilka, mogą być różne. Może to być po prostu brak pracy i stałych dochodów. Może to być zły stan zdrowia albo niepełnosprawność, niski poziom wykształcenia. Mogą to być uzależnienia, problemy psychiczne albo brak dostępu do internetu, nowoczesnych technologii. Nieważne, z jakiej przyczyny jesteście wykluczeni społecznie, ważne, żeby jakoś z tym walczyć, zapobiegać. I tutaj z pomocą przychodzi Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, który znalazł fundusze europejskie i to w dużej kwocie na to, żeby organizacje pozarządowe z naszej najbliższej okolicy, między innymi z Zagłębia Miedziowego, mogły nam pomóc w wyjściu z tego wykluczenia społecznego. Jak wygląda ten projekt? Te inicjatywy, jak to są duże pieniądze i dlaczego cały ten program jest taki wyjątkowy. O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem. Zapraszam.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
7: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
1: Jesteśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu, a chcemy porozmawiać o wykluczeniu społecznym. Może to się nie wszystkim do końca zgadzać. Oczywiście wykluczenie społeczne to między innymi utrata pracy, ale Wojewódzki Urząd Pracy przy wykorzystaniu funduszy europejskich wpadł na pomysł, jak temu wykluczeniu społecznemu można przeciwdziałać. Jaka jest ta idea, jaki jest ten pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu?
7: Wykluczenie społeczne jest problemem wielowymiarowym i dotyka osoby naprawdę w różnych miejscach, w różnych miejscach w hierarchii społecznej, w różnych momentach życiowych. I problem jest taki, że wykluczenie społeczne powoduje dwie bardzo ważne kwestie. Po pierwsze, taka osoba wycofuje się z życia, a po drugie, często wycofując się z życia, także wycofuje się z aktywności na rynku pracy. To czasami jedno z powodem drugiego w jedną lub w drugą stronę. Ale tutaj z pomocą przychodzą środki europejskie. Środki europejskie w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska i to zagadnienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli wykluczenie społeczne i przeciwdziałanie temu wykluczeniu, właśnie za pomocą funduszy europejskich próbujemy troszeczkę naprawiać, bo w ramach jednego z konkursów wyłoniliśmy 11 projektów o wartości przekraczającej 4,5 miliona złotych, które są realizowane przez małe organizacje, organizacje działające blisko dolnoślązaków, blisko osób, które najbardziej tego potrzebują. Takie było założenie. Założenie też było takie, żeby skorzystały z tych środków podmioty, które wcześniej z tych pieniędzy unijnych nie korzystały, po to, żeby wiedziały, że te środki są dostępne, te środki są w ich zasięgu i te środki mogą działać na korzyść celów, jakie te organizacje realizują, a najpopularniejszym celem tych organizacji jest właśnie pomoc ludziom w różnych sytuacjach życiowych.
1: Jak ta pomoc jest realizowana? Jakie to są działania, jakie to są projekty i do kogo skierowane?
7: Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, do osób niesamodzielnych, do osób z niepełnosprawnościami. I to wsparcie ma mieć charakter jak najbardziej zindywidualizowany, czyli dopasowany do potrzeb danej osoby, odpowiadające sytuacji życiowej tych osób, które będą z tego wsparcia korzystać. W ramach wsparcia uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ze wsparcia prawnego, ze wsparcia z zakresu poradnictwa rodzinnego, ze wsparcia zdrowotnego, z takiego wsparcia, które ma na celu budowę ich kompetencji społecznych po to, żeby do tych ról społecznych oni mogli w społeczeństwie mogli powrócić, a przez to także budowę kompetencji zawodowych, bo to też wsparcie z zakresu kwalifikacji, kompetencji, w tym także wsparcie w postaci staży u pracodawców.
1: Kto to wsparcie oferuje? Kto tym wszystkim się zajmuje?
7: Przede wszystkim organizacje pozarządowe. Tutaj z obszaru Zagłębia Miedziowego mamy dwa podmioty, Fundację Primo Human z Lubina, a także Fundację Dzieci z Bulerbyn. I te podmioty zrealizują dwa przedsięwzięcia, każde o wartości niecałego 500 000 zł. Łącznie obejmą wsparciem blisko 60 osób i właśnie skorzystają te osoby ze wsparcia w postaci poradnictwa, rozwoju kompetencji społecznych, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych ze stażami włącznie. Także to są bardzo fajne inicjatywy skierowane do osób najbardziej potrzebujących i myślę, że warto się tym zainteresować.
1: Te indywidualne podejście to zdecydowanie plus tego projektu i rozumiem, że w praktyce wygląda to tak, że te organizacje wybrały, znalazły te osoby, które potrzebują tego wsparcia i po rozmowach przygotowały taką, można powiedzieć, ścieżkę, która ma ich, że tak powiem, wprowadzić do tego życia społecznego, tak?
7: Chciałoby się odpowiedzieć jednym słowem, czyli tak, dokładnie tak będzie. Czyli organizacje po pozyskaniu uczestnika, wyłuskaniu osoby, które będą spełniać kryteria określone w danym przedsięwzięciu, w danym projekcie, stworzą dla takiej osoby indywidualną ścieżkę rozwoju i w oparciu o tą ścieżkę udzielą, którą będzie konstruował też profesjonalny doradca. W oparciu o tą skonstruowaną ścieżkę zaproponują ścieżkę wsparcia, które będzie miało pomóc w jak najszerszym zakresie tej osobie. Od tych właśnie kompetencji społecznych, od wszelkiego typu usług doradczych, o szerokim zakresie poprzez wsparcie związane ze wsparciem takim kompetencyjnym, zawodowym, po ten staż u pracodawcy włącznie.
1: A jaka jest rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu w całym tym projekcie?
7: My będziemy czuwać nad prawidłowością realizacji tych projektów, nad prawidłowością wydawanych pieniędzy, nad prawidłowością rozliczeń, z kontrolą tych projektów włącznie i weryfikacją tego, czy te pieniądze, które otrzymają od nas te organizacje, idą na taki cel, na jaki zostały założone.
1: Mówiliśmy o Zagłębiu Miedziowym, ale ten projekt, ten program jest rozpisany na cały region, prawda?
7: Projekt realizuje łącznie 11 podmiotów, pozostałe 9 poza tymi dwoma wymienionymi to są projekty z pozostałej części Dolnego Śląska i tak praktycznie większość naszego regionu objętych jest wsparciem tych przedsięwzięć.
1: Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów tego programu? Na jaki czas został on rozpisany? Jak to wygląda? Domyślam się, że to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to nie jest od tak, że te działania są jakimś początkiem. Czy to się od razu może przełożyć na jakiś sukces danego człowieka?
7: Te działania są pewną taką iskierką, która ma też powodować rozpalenie jakiegoś większego ognia, ale myślę, że dla tych osób, które wezmą udział w projekcie, te przedsięwzięcia i te działania, które są założone, są bardzo dużą szansą, żeby zmienić swoją życiową sytuację. Są taką szansą, która docelowo ma ich skutecznie wyprowadzić z tej sytuacji wykluczenia społecznego i doprowadzić, przywrócić do takiego funkcjonowania, o jakim być może zawsze marzyli.
1: Nic samo się nie zrobi, trzeba dużo pracy, ale efekty w końcu przyjdą. Te projekty, które są realizowane w ramach programu przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, mają się zakończyć mniej więcej w okresie wakacji 2027 roku, ale efekty mogą przyjść później. A o jakich efektach mowa? Między innymi jakiś staż zawodowy, może uda się uzyskać jakąś rehabilitację, albo ktoś po prostu zdecyduje: biorę się za swoje wykształcenie, chcę zdobyć jakiś zawód, albo biorę się za siebie i wychodzę z uzależnienia. Nieważne, jak duży będzie efekt tego projektu, ważne, że coś się uda i coś zacznie pozytywnego dziać się w życiu tych ludzi.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
1: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
9: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
10: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
9: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
11: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
9: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Cher w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie, co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama.
7: Dzień dobry weekend.
8: Dzień dobry.
7: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No, to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen, Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej, a obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: september w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
5: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
7: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
8: Aby dawno powinien spać, jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
9: Jest pan Ham.
4: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
9: Panie Wokulski, jest pan Ham.
4: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce na Lalkę właśnie. Wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz.
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Po 11 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za dwie minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
8: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
9: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
8: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
10: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
8: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o jedną ósmą finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
7: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
7: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
6: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
7: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
11: Radio Złote Przeboje.
7: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. A wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermelow w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian. Ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Blastka. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
17: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Skorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Reklama.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przebywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
14: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
13: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
15: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
13: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie, pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22. Minuty po godzinie 12:00, to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla Was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem Wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed Wami Chris Rea.

takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złoto Polsce. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Reklama.
18: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
18: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
17: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
19: Wykorzystali właśnie logo identyfikacji takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
17: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Aleks De Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3-0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca.

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy, jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos. Wejdź na wszechmocny.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch. 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Reklama.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla Was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22 4 4 i 3 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed Wami Céline Dion.

0: Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14:00 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
13: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
12: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
14: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
12: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pod 22, 4, 4 i 3, 0 dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później je skleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj. Spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś? Powiedz całej Polsce.
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę. W reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie.
1: Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, pozdrawiamy
1: państwa.
0: Się. Cześć,
1: dziękuję,
0: cześć. Bye, bye, miłej niedzieli. Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie. Right on.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
7: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pokośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
11: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
17: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
18: A w dodatku można go podać również na noc.
17: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
16: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta źródlana woda prosto z Alp. To miasto to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
0: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad 1 000 000 000 euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzamiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
9: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
8: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 000 000 000 euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
10: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
8: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Och, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 zł wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet WEM w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. 1, 2.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda?
12: No.
13: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
18: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
20: Magda, wszystko w porządku?
21: Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
24: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, złote przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: Nie, 27+. I przy tym zostajmy. Bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze. Będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiarczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
5: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
6: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
7: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
5: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
4: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

4 i 3-0. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16:30, a jeszcze przed 17:00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Media Expert, taniej masz.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, robicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alków, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie, tam raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej.

0: Agnieszka Osiecka, Małgośka, Maryla Rodowicza w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rzycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
13: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
14: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
13: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
15: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
13: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz Budka Suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

od razu lepsze przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No, proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Reklama.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: Złote promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrenę.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys, natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: Człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Reklama.
2: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
4: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
5: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
6: Można było to szybciej zrobić, tak.
4: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
7: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
4: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
3: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. I żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy, obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, aż na jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Boże, kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloetazolinu chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
19: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
19: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
19: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
19: I Cezary Pazura.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół. A więc No Mercy. Where do you go?

0: Czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy. I leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: Ponieważ tego się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Baby! Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

0: Radiu Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu, a wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i Czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko duch. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Co słychać w Legnicy? Co ostatnio się wydarzyło w naszym mieście? Albo co w najbliższym czasie się wydarzy? Kto wygrał mecz? Albo jaki problem należałoby rozwiązać? Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z naszych lokalnych programów. Dawid Filipowski, witajcie. Najbliższy kwadrans poświęcimy jednak Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy. Będziemy mówili o zdrowiu, bo nasz szpital wchodzi w nowoczesność, rozwija się, czego najlepszym dowodem jest wprowadzenie chirurgii robotycznej. Na czym to polega? Jakie korzyści niesie dla pacjentów? Tego wszystkiego dowiecie się z mojej rozmowy z dyrektorem Legnickiego Szpitala.
6: Zdrowa Legnica.
8: Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
7: Chcemy dzisiaj porozmawiać o nowoczesności, która wkracza do szpitala w Legnicy, w zasadzie już wkroczyła. Mowa o chirurgii robotycznej. Może na dobry początek tej naszej dzisiejszej rozmowy, panie dyrektorze, wytłumaczmy naszym słuchaczom, no i także siłą rzeczy pacjentom Legnickiego Szpitala, czym jest ta chirurgia robotyczna, czym ona się różni od tej tradycyjnej.
8: Przede wszystkim chirurgia robotowa należy obecnie do najbardziej zaawansowanych technologicznie metod chirurgii małoinwazyjnej. I ona jest wykorzystywana w wielu wiodących ośrodkach medycznych na świecie, tak jak Państwo wiecie. I cały ten system robotyczny pozostaje takim najbardziej precyzyjnym narzędziem w rękach chirurga, który w pełni kontroluje przebieg tej operacji. Korzysta przede wszystkim z niesamowitej dokładności ruchu instrumentów oraz wręcz perfekcyjnej takiej wizualizacji pola operacyjnego. Tego, czego nie widzi oko, tego, czego nie widzi kamera w laparoskopie, jest to wszystko widziane przez ten system tej optyki 360 stopni w systemie tej chirurgii robotycznej. Także to jest najnowocześniejszy w tej chwili system chirurgii robotowej, który jest dostępny na świecie.
7: Chirurdzy, oprócz tego, że muszą mieć ogromną wiedzę, no to też sprawne dłonie. Czy te urządzenia potrafią przełożyć te ich ruchy dłoni właśnie na te urządzenia?
8: Oczywiście nie operuje robot, tylko operuje wybitny specjalista, chirurg. I tu zawsze jest człowiek, system robotowy pomaga człowiekowi. Oczywiście nasi specjaliści szkolą się przez cały czas. Szkolą się w ośrodkach kraju, szkolą się w ośrodkach za granicą, szkolą się również u nas w szpitalu, ponieważ jeszcze na samym początku część tych zabiegów wykonywana jest wspólnie z lekarzami z kraju i z zagranicy, którzy mają bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o wykonywanie takich operacji. Ale już również nasi specjaliści wykonują te operacje sami. Panie redaktorze, jakby będąc bardzo precyzyjny i odpowiadając tutaj słuchaczom na to pytanie, czy jest w stanie odzwierciedlić ruch. Może powiem w ten sposób. Na pewno jest bardzo precyzyjnym narzędziem i nie pozwoli na wykonanie jakiegoś nieskoordynowanego ruchu. I to, co podkreślałem na samym początku, to pole widzenia, możliwość tego ruchu w każdym, jakby w każdej pozycji, to jest jakby najważniejsze. I to się przekłada w tej chwili na właśnie tą najnowocześniejszą metodę chirurgii na świecie. Bo powtórzę jeszcze raz, system robotyczny pozostaje po prostu precyzyjnym narzędziem w rękach bardzo dobrego chirurga, który przez cały czas kontroluje przebieg tej operacji. On przede wszystkim korzysta z wysokiej dokładności ruchu tych instrumentów. One nie mogą być na pewno gwałtowne. No i tak jak mówiłem, ta optyka to są jakby najważniejsze rzeczy dotyczące chirurgii robotowej. No i słowo klucz, mało inwazyjność, czyli same korzyści dla pacjentów, tak?
7: No to jakie to dokładnie są korzyści?
8: Przede wszystkim krótszy pobyt w szpitalu, co wiąże się z mniejszą dolegliwością bólową. System robotyczny pozwala na to, że ten pacjent tak naprawdę 36-48 godzin przebywa w szpitalu i może, jeżeli nie ma żadnych powikłań, może opuścić szpital po 36-48 godzinach. A jak Państwo wiecie najlepiej, jeszcze kilka lat temu zabieg operacyjny powodował, że ten pobyt w szpitalu, szczególnie przy tak ciężkich operacjach, które my tutaj wykonujemy, czyli ciężkich operacjach urologicznych i już wykonujemy operacje onkologiczne w tej chwili, no to ci pacjenci przebywali nierzadko po 2-3 tygodnie w szpitalu.
7: A jeśli chodzi o rany, jak to wygląda?
8: Minimalne, bo to są narzędzia bardzo precyzyjne. Gdybyśmy to mieli zobrazować, są to 4 lub 5 malutkich dziurek w powłokach brzusznych, które następnie są zszywane po 2 szwy i przyklejony jest do tego opatrunek. Tak wygląda pacjent. Zresztą po tych pierwszych operacjach zamieściliśmy materiały filmowe i tam widać, jak zachowują się pacjenci, którzy przebyli te operacje.
7: No rzeczywiście, na tych materiałach było widać, że bardzo szybko stawali na nogi, a po poważnych operacjach to często, tak jak pan wspomniał, tydzień, 2 tygodnie to jest leżenie w łóżku w sali szpitalnej, a nie w domu.
8: Tak jest. Także no, Szpital Legnicki dołączył do wiodących szpitali w kraju, no i staje się naprawdę bardzo, bardzo poważnym ośrodkiem nie tylko chirurgii robotowej tutaj w naszym kraju.
7: A jak to wygląda, jeśli chodzi o Dolny Śląsk? Czy szpital w Legnicy ma takie aspiracje, żeby być tym najlepszym w regionie, żeby ludzie nie jeździli, pacjenci nie jeździli do Wrocławia na różne zabiegi czy operacje, ale właśnie kierowali się do Legnicy?
8: Ależ oczywiście, to jest zakup tego systemu robotowego i wdrożenie tych procedur w szpitalu legnickim ma przede wszystkim za zadanie pomóc naszym pacjentom, żeby nasi pacjenci tutaj z całego regionu Legnicy, Zagłębia Miedziowego nie musieli szukać pomocy w szpitalach wrocławskich, bo dzisiaj ta technologia w oparciu o bardzo dobrych specjalistów jest dostępna już w szpitalu legnickim.
7: To powiedzmy, jakie zabiegi obecnie są wykonywane z wykorzystaniem tej chirurgii robotycznej?
8: W tej chwili dokonywane są zabiegi z zakresu urologii i onkologii urologicznej oraz wykonujemy już zabiegi dotyczące też nowotworów. To są operacje raka jelita grubego. W kolejnym etapie będziemy wykonywać operacje raka żołądka oraz nowotworów wątroby i trzustki. Następnie będziemy jeszcze wykonywać operacje dotyczące strefy ginekologicznej, czyli nowotworów ginekologicznych.
6: To warto wiedzieć.
7: Zdecydowanie. Legnicki Szpital chce być ważnym ośrodkiem na mapie Dolnego Śląska, jeśli chodzi o medycynę. Żeby mieszkańcy Legnicy, ale też ościennych powiatów nie musieli jeździć do Wrocławia, ale tutaj na miejscu, na terenie Zagłębia Miedziowego mieli dostęp do nowoczesnej medycyny. Przypomnę, moim i waszym gościem jest dziś pan Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. I teraz porozmawiamy sobie o innym temacie, o połączeniu Legnickiego Szpitala z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi. To też trochę przykład na to, jak Legnicki Szpital się rozwija. No ale przecież mamy tam oddział psychiatryczny, więc po co było to połączenie ze Złotoryjskim Szpitalem? Czy pacjenci na tym skorzystają, czy może stracą? Jak to wygląda ze strony pacjentów w Złotoryi i jak to wygląda ze strony pacjentów w Legnicy? O tym wszystkim teraz sobie porozmawiamy.
6: Sprawdzam w Legnicy.
7: Po co takie połączenie, skoro mamy w Szpitalu Legnickim oddział psychiatryczny?
8: No właśnie, chodzi o to, żeby wpisać się, wkomponować przede wszystkim w założenia reformy ochrony zdrowia, czyli konsolidacji szpitali. Kolokwialnie mówiąc, duży może więcej, czyli stworzenie dużego, wielospecjalistycznego szpitala, który będzie bardzo silnym ośrodkiem medycznym na mapie Dolnego Śląska, a przede wszystkim to połączenie ma przynieść konkretne korzyści dla pacjentów. Podniesie jakość opieki medycznej, dostępność do specjalistów, szybsza diagnostyka, lepsza koordynacja leczenia, współpraca też lekarzy różnych specjalności. Proszę jakby zauważyć, że w przypadku chorób o podłożu psychicznym bardzo często są choroby współistniejące. W związku z powyższym jakby to połączenie przynosi same korzyści dla pacjentów. Wspólne zarządzanie również, to też strona ekonomiczna, no wspólne zarządzanie poprawi również efektywność finansową, ułatwi realizację nowych inwestycji. No, najprostszym przykładem, no bo to już się zadziało, jest kuchnia w szpitalu w Złotoryi. Prowadziła to zewnętrzna firma, a w tej chwili od 1 lipca posiłki są przygotowywane w kuchni Szpitala Legnickiego i dostarczane do Złotoryi i tam są wydawane pacjentom i z co najmniej kilkudziesięciu opinii pacjenci są zadowoleni, bo jedzenie się bardzo poprawiło. To są ich opinie.
7: Co się zmienia dla tych pacjentów? Czy w związku, że doszło do tego połączenia, ci pacjenci ze Złotoryi muszą przyjeżdżać na jakieś na przykład badania, czy w jakimś innym celu do Legnicy, albo odwrotnie, pacjenci ze szpitala w Legnicy i tak muszą jechać do Złotoryi, do szpitala, czy mogą tutaj zostać zaopiekowani w Legnicy? Jak to wygląda?
8: Panie redaktorze, no tutaj jest efekt synergii. To jest w tej chwili jeden szpital, który posiada kilka oddziałów psychiatrycznych, Centrum Zdrowia Psychicznego i jeszcze inne komórki. I na dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że ci pacjenci mają dostęp do pełnej opieki przez 24 godziny na dobę. Do tej pory pacjenci Szpitala Złotoryjskiego, jeżeli to się wszystko działo po godzinie 15 wieczorami, nocami święta, no było im szukane miejsce w szpitalach, były próby konsultacji, a dzisiaj mamy taką sytuację, że ten pacjent naszym wewnętrznym transportem jest przewożony tutaj do Legnicy, bardzo szybko diagnozowany i następnie albo wraca do Złotoryi, albo zostaje na jednym z oddziałów Szpitala Legnickiego. W ten sposób to działa. Część tych pacjentów, którzy do tej pory byli na przykład w szpitalu złotoryńskim i mieli choroby współistniejące, zostaną przeniesieni tutaj do Legnicy, żeby mieli jak najszybszy i jak najlepszy dostęp do

0: Legnica.
1: A dla tych, którzy dopiero przed chwilą włączyli radio, w telegraficznym skrócie podsumuję, że z Maciejem Leszkowiczem, dyrektorem Legnickiego Szpitala, rozmawialiśmy o tym, że chirurdzy w tej lecznicy operują wykorzystując roboty, a sam szpital połączył się z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Cudze chwalimy, swego nie znamy. To przysłowie będzie taką myślą przewodnią najbliższego kwadransa z naszym lokalnym programem. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na moją rozmowę z przewodniczką Elżbietą Kot, która opowie nam o tym, co warto zobaczyć niedaleko Legnicy.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Legnicy.
2: Dziś w naszym programie spotykamy się z panią Elżbietą Kot, przewodniczką nie tylko po Legnicy, ale nie chcemy mówić o samej Legnicy, o centrum Legnicy, bo mieszkańcy bardzo dobrze znają swoje miasto. Zresztą swego czasu też już rozmawialiśmy o tych zakamarkach Legnicy, o tych miejscach, gdzie warto zajrzeć o różnej porze roku. A dziś chcemy porozmawiać o tym, czego czasem nie doceniamy, bo wyjeżdżamy gdzieś daleko za granicę, żeby odpocząć, żeby coś fajnego zobaczyć, a przecież mamy też fajne miejsca dookoła Legnicy, gdzie wystarczy albo wsiąść w autobus, albo w samochód i przejechać kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów i coś fajnego zobaczyć. I o tym chcemy dziś opowiedzieć w naszym programie. Do tego chcemy zachęcać, żeby poznawać te najbliższe okolice. Pani Elżbieta przygotowała nam dzisiaj kilka takich propozycji, a więc słuchamy, co będzie pierwsze.
3: Witam Państwa serdecznie. Ja rzeczywiście długo już jestem przewodniczką i mam kilka ulubionych miejsc. Nie powiem, że wszystkie, ale kilka takich, gdzie uważam, że nasza młodzież powinna poznać historię. Mieszkamy w tak różnorodnym terenie, różnorodnym ukształtowanie terenu i pod każdym względem historycznym, że wydaje mi się, że jesteśmy to winni naszym wnukom, naszym dzieciom, żeby po prostu takie rzeczy pokazywać. I moim ulubionym miejscem jest w ogóle Dunino. Dunino jest niedaleko stąd. No niestety, nie dojeżdża tam żaden autobus ani pociąg, ale można podjechać autobusem miejskim pod Hutę i od Huty już sobie zrobić taki spacer do Dunina. Dlaczego Dunino jest takie ważne? Tam, proszę Państwa, 26 sierpnia w 1813 roku była kampania napoleońska, to znaczy nie tylko w Duninie, ona była jeszcze w okolicach Lwówka, w okolicach Złotoryi. Tych miejsc jest dużo, ale w Duninie była najważniejsza bitwa, która się rozegrała, dlatego że to były wojska sprzymierzone. Wojska sprzymierzone generała Kutuzowa, generała Yorka, generała Blichera, McDonalda, nie tego od frytek, tylko tak się nazywał człowiek. No i proszę Państwa, i kampania napoleońska. Tak byli pewni siebie, oczywiście już to był odwrót tych Francuzów, ale oni już byli tak pewni siebie, już byli zmęczeni i sobie w pałacyku odpoczywali, a wtedy nastąpiło wielkie oberwanie chmury. Takie oberwanie chmury, że ten deszcz nie padał, tylko to dosłownie była ściana deszczu i wszystkie działa, które mogłyby walczyć na polu walki, nie mogły być wyciągnięte, bo one się topiły w tym bagnie, w tym błocie wielkim i ta bitwa jest określona jako bitwa wręcz nad Kaczawą, prawda? Bo do takiej bitwy doszło. Wojska sprzymierzone otoczyły ten pałac w Warmontowicach i między właśnie Warmontowicami a Duninem, a tam jeszcze jest tak kilka takich miejscowości, ale te dwie najważniejsze, doszło właśnie do tej walki wręcz. Oczywiście wojska sprzymierzone odniosły ogromny sukces, zwyciężyły w tej bitwie. Generał Blicher dostał tytuł księcia von Wallstadt, czyli to był książę Legnickiego Pola. I proszę Państwa, stamtąd już tylko Lwówek i w październiku była ostatnia bitwa narodów właśnie na terenie już niemieckim. I w sumie to tak, wszyscy się cieszyli z tego zwycięstwa. Ja czytałam, że potem Żelazny Krzyż ustanowili po tej bitwie, żeby odznaczyć ludzi, ale jeszcze bardzo ważne było to, że minęło 100 lat i w roku 1913 Niemcy postanowili tą bitwę bardzo, bardzo rozreklamować, uhonorować. Powstała wtedy hala ludowa u nas, prawda? Ta iglica we Wrocławiu, bo to było równo 100 lat po tej bitwie. Natomiast jeszcze w Berlinie powstało specjalne wzgórze Kreuzberg, tam było osiedle i tam są takie ciekawe ulice. Ulica Legnicka, ulica Kaczawska, ulica generała Blichera. Także tak, no, upamiętniają to miejsce bardzo. No i w samym Dunienie jest do dnia dzisiejszego przepiękne, malutkie muzeum.

0: muzeum. Ono jest takie mikroskopijne, ale bardzo polecam je, żeby zwiedzić. Tylko żeby wejść do tego muzeum, trzeba zadzwonić do Urzędu Gminy, do biblioteki i wtedy bardzo sympatyczna pani przyjeżdża z kluczem, otwiera nam to muzeum. Tam jest oryginalne czako napoleońskie i nad Kaczawą powstały wtedy obeliski. Tych obelisków powstało kilka. Jeden z nich jest właśnie nad Kaczawą. Można sobie też wtedy w Duninie odwiedzić młyn. W młynie jest taka część rekreacyjna, gdzie można się kawy napić i sobie wtedy właśnie, tam zresztą Nysa Szalona jest też i Kaczawa nasza. W każdym razie bardzo ciekawe miejsca. Można dojechać, jak mówię, autobusem, można dojechać samochodem. Dla nas jest to blisko, no i ta historia jest bardzo ciekawa. Od 30 lat temu chyba zaczęto odtwarzać tą bitwę. Przyjeżdżały marketanki, przyjeżdżali też te wojska takie rekonstrukcyjne. I to było takie bardzo ciekawe wydarzenie. Ale ponieważ mówię o tym Duninie, mówię o Warmontowicach, to muszę powiedzieć jeszcze przy okazji inną historię. Dlaczego Warmontowice nazywają się Sienkiewiczowskie? A tam, proszę Państwa, przed wiele, wiele lat właścicielem był Alfred von Olszewski. To była zniemczona rodzina, on tutaj się wrzenił, przyjechał na te tereny, ale ciągle go intrygowało, dlaczego on jest von. Olszewski, polskie nazwisko, a von nie wiadomo skąd. I on, proszę Państwa, się zaczytywał w książkach Henryka Sienkiewicza. I proszę sobie wyobrazić, że napisał taki testament, że jego dzieci, Draga i Bolesław, dopiero wtedy mogą dostać majątek Warmontowice, kiedy nauczą się języka polskiego i kiedy zdadzą znajomość tego języka przed komisją egzaminacyjną i dopiero wtedy pozwoli im, żeby ten majątek. Ja sobie nie mogę wyobrazić, to są czasy pruskie. To są czasy, kiedy polskość jest niemodna, wręcz prześladowana w tym zaborze. A on nagle wydaje takie oświadczenie i pisze taki testament, co musiała ta rodzina przeżywać, prawda? Także on był człowiekiem w ogóle chorym i przez większość życia mieszkał w Genewie, ponieważ spadł kiedyś z konia i nie było takich środków jak teraz i miał problemy z płucami, miał problemy z żebrami, bo one się połamały i rzeczywiście w tej Genewie mieszkał blisko szpitala, jak trzeba było, to mu tam pomagali i w Genewie właśnie powstał taki testament. Proszę Państwa, najpiękniej zachował się sam Henryk Sienkiewicz, który wziął swoje dzieci, poszedł do notariusza i zrzekł się tego majątku i powiedział, że do Polski nikogo się nie ciągnie na siłę, prawda? Więc on nie potrzebuje tego majątku.
1: Ciekawa Legnica.
2: Jak słyszycie panią Elę, bardzo trudno zatrzymać. Dlatego już na początku naszej rozmowy ustaliliśmy, że będzie opowiadała jak rasowa przewodniczka, a kiedy ja będę miał jakieś pytanie, to po prostu zgłoszę taką potrzebę. No i taka się pojawiła, bo jesteśmy już w połowie zaplanowanego czasu, a pani Elżbieta Kot opowiedziała na razie o dwóch miejscach, a miało być ich więcej niż dwa, co najmniej kilka, no bo kilkanaście to raczej by nam nie starczyło czasu antenowego. Ale co przed nami? Kolejne miejscowości, nieco większe, jak na przykład Złotoryja czy Jawor. Posłuchajcie, co jeszcze proponuje Elżbieta Kot, żeby zobaczyć niedaleko Legnicy.
1: Zwiedzaj z nami Dolny Śląsk.
0: Czyli mamy już Dunino i mamy Warmontowice. Wspomniałam o księciu Blicherze. Książę Blicher, proszę Państwa, dostał tytuł księcia von Wallstatt, a Legnickie Pole jest związane jeszcze z inną historią. To była bardzo ważna bitwa w roku 1241, 9 kwietnia, z Tatarami. I mądry książę Henryk, on teraz jest pobożny, ale wcześniej był Henryk II, wyjechał z wojskiem z Legnicy, bo wiedział, że Tatarzy spalą miasto, zniszczą i do spotkania doszło na otwartym polu. To kiedyś się nazywało Dobre Pole, teraz właśnie Legnickie Pole. I tam jest bardzo ciekawe muzeum bitwy z Tatarami. Oprócz muzeum jeszcze jest śliczna bazylika barokowa, gdzie no naprawdę warto to wszystko pokazać. Natomiast z Legnickiego Pola dojeżdżają autobusy z Legnicy albo można iść na pieszo, bo to jest szlak czerwony, szlak bitwy z Tatarami, także bardzo Państwa zachęcam. Albo w jedną stronę można sobie pojechać, a z powrotem wrócić, prawda, bo trasa jest bardzo ciekawa. No i tam też jest pani dyrektor bardzo życzliwa. Powiem tylko, że w środę, jakbyśmy trafili, to za darmo można muzeum zwiedzać, bo to jest taka środa, wolna środa, prawda? Także i to Legnickie Pole. Leżymy w bardzo ciekawym terenie między Jaworem a Złotoryją. I też tutaj jedno i drugie miasto lubię. nie potrafię powiedzieć, które bardziej, bo Złotoryja jest przepiękna. Złotoryja ma śliczną informację turystyczną, ma przewodników. Złotoryja zresztą złotem stoi. Jest to najstarsze miasto w Polsce. W roku 1211 książę Henryk Brodaty, mój ulubiony, nadał prawa miejskie, żeby było ciekawiej, to nie w samej Złotoryi, tylko na zamku w Rokitnicy. Tam bardzo lubiała przebywać jego żona, księżna Jadwiga, późniejsza święta Jadwiga Śląska. I w tej Złotoryi się naprawdę dużo dzieje. Tam oprócz tego, że możemy sobie wypłukać złoto, to możemy zwiedzić to Muzeum Złota, możemy pochodzić tymi uliczkami. Dla maluchów jeszcze jest bardzo ciekawa Baszta Kowalska, bo to wyobraźnię uruchamia, prawda, są mury obronne, oni mogą tam wejść na tą Basztę Kowalską. Także niedaleko jest Kopacz, niedaleko jest Wilcza Góra, także możliwości są naprawdę niesamowite i tę Złotoryję bardzo lubię. Jawor oczywiście też. Jawor ma, oprócz tego, że ma ten kościół ewangelicki, kościół pokoju, to jeszcze ma bardzo ciekawy kościół świętego Marcina. To jest gotycki kościół, o którym najczęściej się nie mówi, bo wszyscy wpadają i wypadają do tego kościoła pokoju. Natomiast myślę, że warto. Jest też w zamku uruchomiona część. Na tym zamku przed laty, kiedy była II wojna światowa, byli więźniowie francuscy, czy więźniarki francuskie przetrzymywane i to też jest, o tym się pamięta po prostu, o tym się mówi, tam się dużo rzeczy różnych dzieje. No a między Jaworem a Złotoryją, proszę Państwa, jest słynny geopark, to w ogóle zachwyt dla każdego z nas i myślę, że już połowa Legnicy na pewno tam była. Ja osobiście bardzo lubię Dobków, dlatego że w Dobkowie zaskoczyła mnie społeczność. Ludzie, którzy mieszkają, tworzą niesamowitą wspólnotę. Oni polecają jedni drugich, mówią, gdzie jest dobre jedzenie, gdzie co warto zwiedzać, gdzie na konikach pojeździć. Bardzo mi się to podoba, że dbają o to, żeby tam się nikt nie nudził. Jest taki właśnie pokazany wybuch wulkanu, to jest szczególnie dla dzieci ciekawe, ale też na przykład szukanie agatów, szukanie kamieni i to się cyklicznie robi. Tam trzeba się zgłosić po prostu do organizatora i wtedy wyruszają wszyscy na zbocze, szukają właśnie tych kamieni. Potem jest to takie dobre, że przyjeżdżają z powrotem i szlifują te kamienie, czyli wszystko jest jak gdyby w jednym. Z tych rzeczy takich bardzo ciekawych to jeszcze pielgrzymka i ostrzyca proboszczowicka, ponieważ to był kiedyś najwyższe wzniesienie w województwie legnickim. Województwa już nie ma, nie wiem ile lat, ale ja to ciągle pamiętam, że się grupą mówiło, że 501 metrów nad poziomem morza i to jest właśnie nasz najwyższy szczyt. A ostrzyca jest fajna, ale trzeba, szczególnie jak się ma dzieci takie szybkie i wyrywne, no to trzeba pilnować, żeby sobie krzywdy nie zrobiły, bo tam jest jedna ścieżka do góry i z powrotem na dół, ale jest też takie paleniska, gdzie można zrobić sobie grilla albo kiełbaski upiec i to też jest właśnie bardzo, bardzo sympatyczne. Także myślę, że jak ktoś z Państwa lubi, to naprawdę może świetnie spędzić czas. No i ostatnim moim takim miejscem, które jest trochę oddalone od Legnicy, ale nie ukrywam, że obserwuję to miejsce od ponad 30 lat. To jest Lubiąż. Proszę Państwa, pasjonaci, wariaci, bo inaczej nie można ich określić. To są przewodnicy, to jest grupa społeczna, która bardzo, ale to bardzo dba o ten Lubiąż. On nie został po wojnie zlikwidowany. On został zlikwidowany w 1812 roku, wtedy, kiedy była kampania napoleońska i przeprowadzono sekularyzację zakonu. I cystersi stracili właśnie swoje miejsce. I od tamtej pory już jest upadek tego klasztoru, ponieważ kto tam potrzebował, to wynajmował jakieś pokoje albo coś robił, ale już nikt nie dbał o to. Nastąpiła taka, że tak powiem, rabunkowa gospodarka. Co się dało, to się wynosiło, co się dało, to się rąbało. Najbardziej szkoda mi obrazów Michała Wilmana, ponieważ Michał Wilman tam miał przed laty swoją siedzibę, tam malował swoje obrazy. To taki śląski Rafael, który zasługuje na nasze uznanie. No i kiedy ostatnio byłam, to wiedziałam, przepiękny taki plakat Michał Wilman, ja tu jeszcze wrócę, prawda, bo najwięcej obrazów Michała Wilmana jest oczywiście w Warszawie.
2: A z przewodniczką Elżbietą Kot zapraszamy do Lubiąża, Złotoryi czy Dunina.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Przy mikrofonie Dawid Filipowski. Witajcie. Przez najbliższy kwadrans w naszym lokalnym programie porozmawiamy sobie o ekologii, o odnawialnych źródłach energii. Wiem, fotowoltaika wychodzi wam już uszami, ciągle jeszcze pewnie do was dzwonią z nieznajomych numerów, ale kiedy oprócz fotowoltaiki takie urządzenia jak magazyny energii są dostępne dla mieszkańca Legnicy, Lubina czy Jawora, no to już ma to większy sens, bo energię, którą wyprodukujecie, nie oddajecie do dystrybutora po stawce taką, którą on proponuje, ale możecie zatrzymać dla siebie w tym magazynie energii i wykorzystać ją na swoje własne potrzeby. A kiedy macie takie urządzenia, możecie jeszcze dodatkowo współtworzyć spółdzielnię energetyczną i jeszcze bardziej zaoszczędzić na prądzie. Jak to można zrobić? Czym jest ta spółdzielnia energetyczna? To wytłumaczy mój dzisiejszy gość. Zapraszam.
1: Ekologia na Dolnym Śląsku.
3: Paweł Mazur, zastępca dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy we Wrocławiu.
2: Fotowoltaika, magazyny energii czy też biogazownie, te tematy są już w miarę popularne w naszym społeczeństwie, czy to na Dolnym Śląsku, czy w całej Polsce, ale coraz bardziej, wydaje mi się, popularny staje się temat spółdzielni energetycznej. I dzisiaj chcemy właśnie o tym porozmawiać, chcemy wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym są te spółdzielnie energetyczne i czy może są w stanie je stworzyć albo do nich dołączyć, do tych, które już istnieją w naszym regionie. No to wytłumaczmy na początek, panie dyrektorze, czym są te spółdzielnie energetyczne?
3: Spółdzielnie energetyczne, tak jak sama nazwa wskazuje, są spółdzielniami, czyli zrzeszają członków tych spółdzielni, którzy chcą wytwarzać i konsumować wyprodukowaną energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, z różnych odnawialnych źródeł energii i co do zasady mają wyprodukować tyle, powinni założyć tyle wyprodukowania energii, które są w stanie sami skonsumować. Spółdzielnie energetyczne nie mają za zadanie produkcji energii na sprzedaż.
2: Kto może wziąć udział, dołączyć do takiej spółdzielni energetycznej? Kto może ją wspólnie stworzyć?
3: No najczęściej takie spółdzielnie energetyczne to samorządy, przedsiębiorcy, ale również i gospodarstwa rolne, które jak wiemy mają możliwości po pierwsze wykorzystania gruntów, które nie do końca mogą być wykorzystywane jako grunty rolne, czyli ich potencjał, jeżeli chodzi o produkcję rolną, jest słaby, ale również tutaj, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne, to również biogazownie, czyli jako producent, gospodarstwo rolne, jako producent wsadu do takiej biogazowni i może to być wsad albo z produkcji zwierzęcej, albo z produkcji roślinnej, bądź też produkcji roślin, typowo roślin energetycznych.
2: Okej. Wspomniał pan o tych terenach, które nie nadają się do uprawy roli, czyli rozumiem, że można tam na przykład postawić farmę fotowoltaiczną, tak?
3: Oczywiście, tak. Grunty, które nie mogą o słabej klasie gruntów, mogą być wykorzystane właśnie chociażby pod postawienie farmy fotowoltaicznej. I to wydaje się dzisiaj być chyba najbardziej popularne, bo przygotowując się do pana wizyty, przejrzałem rejestr tychże spółdzielni i w większości są to instalacje fotowoltaiczne, które są chyba najbardziej popularne.
2: A czy według pana wiedzy to jest też spowodowane tym, że to są inwestycje najtańsze?
3: Wydaje mi się, że są to inwestycje najbardziej dostępne, najbardziej popularne. Z czym też się wiąże, no, oczywiście nakłady finansowe. Biogazownia to już jest inwestycja, chociażby nawet mała, no to już jest inwestycja raczej milionowa, a większe instalacje to są dziesiątki milionów, jeżeli chodzi o zbudowanie takiej instalacji dużej. I też mówię tutaj pod kątem Dolnego Śląska, produkcja zwierzęca jest dość mała i nie jest to jeszcze tak popularne, na przykład jak chociażby w Danii, w której miałem przyjemność zwiedzać takie instalacje, chociaż głównie Dania stawia na nie biogazownię, tylko biometanownię, czyli wpompowywanie tego zielonego, nazwijmy to kolokwialnie, gazu, uszlachetnianie go i wprowadzanie go bezpośrednio do sieci gazowniczej.
2: Wspomniał pan o tym, że te biogazownie, te duże, to nawet kilkadziesiąt milionów, te małe kilka milionów. Nie dziwię się w takim razie, że jeśli ktoś chce stworzyć spółdzielnię energetyczną, to raczej stawia na fotowoltaikę, ale wcześniej wspomniał pan o tym, że mogą stworzyć taką spółdzielnię samorządy, firmy czy gospodarstwa rolne. To znaczy, że spółdzielnie energetyczne są przeznaczone tylko dla obszarów wiejskich, dla dolnośląskich, na przykład dolnośląskich powiatów, a takie miasta jak Wrocław, Legnica czy Wałbrzych, tutaj już tam spółdzielni energetycznych nie można stworzyć?
3: No, spółdzielnie są dla obszarów wiejskich lub wiejsko-miejskich, natomiast no, jest to skierowane głównie do obszarów wiejskich i to tutaj spółdzielnie mają funkcjonować, no, co do założenia, tak jak już mówiłem, dlatego też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest tą instytucją, która prowadzi ten rejestr tych podmiotów i inne rozwiązania są dla obszarów miejskich, inne możliwości, natomiast tutaj jest to skierowane do tej, tak bym powiedział, kolokwialnie Polski powiatowej, czyli do obszarów wiejskich. Chodzi też głównie o rozproszenie tej produkcji energii i konsumpcji, czyli energia ma być wyprodukowana i skonsumowana w takim zapętleniu, czyli produkujemy i ją konsumujemy, nie obciążając zbyt sieci wysokiego napięcia i nie przesyłanie tejże energii na dalekie odległości.
1: Eko Dolny Śląsk.
2: Paweł Mazur, zastępca dyrektora Wrocławskiego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wytłumaczył nam, na czym polegają spółdzielnie energetyczne. W skrócie, jako mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z okolicy Legnicy możecie dołączyć, współtworzyć taką spółdzielnię energetyczną, dogadując się z innymi mieszkańcami, z gminami albo też z firmami, po to, żeby wspólnie produkować energię na własne potrzeby. I w ramach tej spółdzielni dogadujecie się, jak później tymi zyskami energii się dzielicie. Jak pewnie się domyślacie, nie jest łatwo założyć taką spółdzielnię, ale tutaj z pomocą z kolei przychodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który uruchomił pilotaż programu, w którym pomaga przygotować taką spółdzielnię energetyczną, później ją zarejestrować, a jeśli potrzeba, to przygotuje też z wami inwestycje, na przykład farmę fotowoltaiczną, po to, żeby jeszcze więcej zaoszczędzić na energii elektrycznej. A ile takich spółdzielni energetycznych już teraz funkcjonuje na Dolnym Śląsku? O tym opowie Paweł Mazur z wrocławskiego KOWR-u.
1: Przydatne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
2: Tu dochodzimy do wątku, dlaczego warto taką spółdzielnię energetyczną założyć. Po to, żeby być niezależnym, jeśli chodzi o dostawę energii elektrycznej w przypadku awarii czy innych tego typu zdarzeń, prawda?
3: Oczywiście, no jeżeli produkujemy energię i sami ją produkujemy i sami ją konsumujemy, to jesteśmy, to budujemy swoją niezależność energetyczną. Druga kwestia, budujemy swoją taką stabilizację finansową, ponieważ jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie koszty z tytułu prowadzenia naszej działalności będziemy ponosić na energię, a musimy wiedzieć, że energia elektryczna jest kluczowym, że tak powiem, elementem, kluczowym kosztem w wytworzeniu wszelkiego rodzaju dóbr. I też to jest ta stabilizacja, a w dzisiejszym świecie pełnym niepewności, konfliktów, widzimy, jak cenne jest to, abyśmy wiedzieli, jaki będzie koszt zakupionej energii.
2: Na Dolnym Śląsku mamy już pierwsze spółdzielnie energetyczne. Czy tutaj mówimy o pojedynczych przypadkach, czy tych spółdzielni jest już więcej, że to nie jest taka zupełna nowość?
3: No jest taka, można powiedzieć, troszeczkę lawinowy wzrost rejestracji tych podmiotów. Nie chciałbym tutaj być nieprecyzyjny, ale jest ich przynajmniej kilkadziesiąt na Dolnym Śląsku. Jest to do wglądu na liście, która jest udostępniona w rejestrze rejestr zarejestrowanych podmiotów, który jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Można sobie to śmiało wygooglować i zobaczyć, gdzie, w jakim rejonie, jaki podmiot to realizuje. Ogólnie w Polsce jest około 650, tak średnio, plus minus, bo to się zmienia, zarejestrowanych tych podmiotów. Natomiast tak jak mówię, no Dolny Śląsk tutaj jest w takiej średniej chyba, jeżeli chodzi o województwa. Też trudno jest jednoznacznie wskazać liczbę z Dolnego Śląska, ponieważ są podmioty, które są zarejestrowane na pograniczu, na przykład województwo dolnośląskie i wielkopolskie, i zaliczane są do dwóch województw. Nie jest to, znaczy jest zapisane w tym rejestrze, z jakiego województwa, jednak nie jest to ułożone w kolejności alfabetycznej co do województw, tylko z tego, co się orientuję, co przeglądałem, to chyba co do daty zarejestrowania.
2: No właśnie, spółdzielnię energetyczną trzeba zarejestrować w KOWR-ze. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby ją stworzyć?
3: No, pierwsza rzecz, jaka jest przy powstaniu jakiejkolwiek spółdzielni, no to jest założenie tej spółdzielni, czyli musi być kilku członków, muszą być wybrane władze tejże spółdzielni, stworzony statut tej spółdzielni i później zarejestrowana w KRS. I już gotowy taki podmiot może zostać wpisany do ewidencji tej, którą właśnie prowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. I wtedy taki podmiot może starać się o wszelkiego rodzaju benefity związane z na przykład pozyskiwaniem środków na budowę takich instalacji do produkowania tej odnawialnej zielonej energii.
2: Bo musicie wiedzieć, że nie każdy członek spółdzielni energetycznej musi posiadać farmę wiatrową, farmę fotowoltaiczną czy biogazownię.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Przy mikrofonie Dawid Filipowski. Witajcie. Cieszę się, że znowu się słyszymy w naszym lokalnym programie, w którym zajmujemy się sprawami Legnicy i naszej najbliższej okolicy. A dziś przez dłuższą chwilę skupimy się na ekonomii i biznesie. Moim gościem jest Grzegorz Koczubaj, rzecznik Urzędu Miasta.
1: Nasza Legnica.
4: Teraz w naszym programie chcemy porozmawiać o biznesie w Legnicy, o tym, jak miasto może wspierać małych i większych przedsiębiorców, ale myślę, że na początku trzeba trochę powiedzieć o terenie. To znaczy, w Legnicy mamy tereny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tutaj jakby miasto za bardzo na to wpływu nie ma, bo to jest kwestia strefy gospodarczej, ale mamy inne tereny, gdzie już miasto albo jest właścicielem, albo już sprzedało te działki i tam inwestorzy budują swoje firmy, budują miejsca, gdzie mogą się pojawić kolejne miejsca pracy. No i są też nadal działki, gdzie nasi lokalni przedsiębiorcy mogą też budować swoje biznesy. Jak wygląda ta oferta biznesowa Legnicy dla przedsiębiorców?
5: Rzeczywiście tereny, którymi włada Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, mówimy tu o terenie dawnego lotniska, ale strefa ma też grunty daleko poza miastem. Oczywiście te tereny są w zainteresowaniu inwestorów. My współpracujemy ściśle z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, bo jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, to jest oczywiście już kompetencja strefy i operatywności zarządu, ale trzeba pamiętać, że każda inwestycja jest wykonywana w porozumieniu z władzami miasta, bo miasto prowadzi proces inwestycyjny w tym zakresie, że wydaje zgody, pozwolenia, uzgodnienia, koordynuje ten proces. I co najważniejsze, każdy inwestor, który pojawia się w Legnicy i rozpoczyna działalność, to jest nowy podatnik, nie tylko podatku CIT, ale pośrednio też poprzez to, że zatrudnia pracowników, mamy wpływy do budżetu z tytułu podatku PIT. Mamy stabilne wpływy, jeśli chodzi o podatek nieruchomości, no więc każdy taki biznes jest mile widziany. Jeśli chodzi o te inwestycje rodzimych przedsiębiorców, niekoniecznie legnickich, ale czy około legnickich, którzy widzieliby w Legnicy miejsce na swój biznes, no to tych terenów inwestycyjnych nie ma bez liku. Wiadomo, że są poza specjalną strefą ekonomiczną, rejonem lotniska, są miejsca, w których działalność przemysłowa czy usługowa, około przemysłowa jest dopuszczalna miejscowym planem, to jest dzielnica fabryczna, czy tam region, rejon okolic ulicy Jaworzyńskiej. Są inwestorzy, którzy chcą rozwijać profile swojej działalności. No i tutaj zadaniem władz miasta jest godzenie interesów. Bo jeśli na przykład dany inwestor chce tam rozwijać działalność, której nie było, a która może się wydawać znacząco oddziałująca na środowisko, jak na przykład jakiś recykling baterii, ogniw fotowoltaicznych, no to nie dziwi, że jest protest okolicznych mieszkańców, którzy nie chcieliby za płotem takiej działalności, a z drugiej strony no, mamy swobodę działalności gospodarczej. Jeśli dana działalność no, spełnia wszelkie wymogi, to dlaczego takiemu przedsiębiorcy nie ułatwić i nie pozwolić po prostu na prowadzenie tego biznesu? No ale tutaj musimy ważyć wszelkie za i przeciw i uwzględnić wszystkie interesy. Oczywiście najliczniejszą grupę stanowią, jeśli chodzi o przedsiębiorców, osoby, które prowadzą małe biznesy, rodzinne, a nawet jednoosobowe działalności gospodarcze. No i wszędzie tam, gdzie jest jakaś inicjatywa taka biznesowa, oczywiście wszystko w ramach obowiązującego prawa, jeśli chodzi na przykład o drobny handel. Mamy taką sytuację na jednej z ulic, że w takim pomieszczeniu, lokalu użytkowym działa sobie taki no, nieduży sklepik, ale on jest w śródmieściu i w pobliżu nie ma marketów. Tyle tylko, że się okazało, że to jakiś był podnajem do podnajmu i porządkując kwestie własnościowe, planując nowe funkcje i plan zagospodarowania przestrzennego terenu, no władze miasta chcą wyczyścić pewne sytuacje pod względem prawnym i się okazuje, że taki przedsiębiorca przychodzi i mówi, no ale to jest mój biznes, ja się z tego utrzymuję i przynosi listę poparcia z około 200 podpisami okolicznych mieszkańców, mówi, ale to jest nasz sklepik blisko. No więc tutaj prezydent też idzie w pewnym sensie na rękę, żeby pogodzić te interesy, dbając generalnie o rozwój harmonijny miasta i przestrzenny. I tutaj jest zgoda, żeby jeszcze ta działalność była prowadzona, bo ona jest i społecznie potrzebna, no i dlatego przedsiębiorcy to jest jedyny jego dochód, ale żeby takie kwestie formalne móc uporządkować po to, bo one rzutują na, w szerszym stopniu na rozwój miasta.
4: Czyli generalnie Urząd Miasta nigdy biznesowi nie mówi nie i raczej stara się pogodzić interesy, tak reasumując tę wypowiedź, tak?
5: To jest najtrudniejsze. Pogodzić interesy wszystkich stron. Mieszkańcy chcą mieszkać w czystym mieście, przyjaznym, spokojnym, cichym, ale z drugiej strony muszą się rozwijać miejsca pracy. Ten biznes też musi gdzieś działać. I kwestia rozwoju przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w strefie, tu jest jakby jasna, to jest teren dedykowany do tego typu prowadzenia działalności. Jeśli chodzi o Śródmieście i takie strefy, które są blisko stref zamieszkania, to tutaj musimy najbardziej godzić te interesy, ale jak powtarzam, no każdy przedsiębiorca jest na wagę złota, bo to są jego podatki, a podatki to jest rozwój miasta.
4: No właśnie, a czy przedsiębiorcy mogą liczyć na jakieś ulgi z tytułu właśnie prowadzenia działalności w naszym mieście?
5: Wszystkie te, które wynikają z ustaw, miasto oczywiście je respektuje. Jeśli chodzi o ten większy biznes, po to powstały specjalne strefy ekonomiczne, żeby dawać ulgi przedsiębiorcom. Oczywiście sytuacja się zmienia, jesteśmy już przecież od dawna członkami Unii Europejskiej. Te instrumenty pomocowe jakby powoli wygasają, ale jeszcze są.
4: A co zdaniem miasta przyciąga inwestorów właśnie tutaj? Czy są jakieś obszary, jakieś cechy Legnicy, które urząd szczególnie podkreśla po to, żeby tych inwestorów do siebie przyciągnąć?
5: Niewątpliwym atutem Legnicy jest położenie. Bliskość autostrady A4 i drogi ekspresowej S3 i to jest zaledwie 70 km od niemieckiej granicy. To jest niewątpliwy atut miasta. Legnica jest w centrum Dolnego Śląska, więc komunikacyjnie, nawet jeśli chodzi, już patrząc przyszłościowo, o dojazdy do pracy tych pracowników, którzy tutaj znajdą zatrudnienie, bo to nie tylko transport drogowy, ale także dobre połączenia kolejowe. Z Legnicy do Wrocławia jedziemy tym sprinterem 30 parę minut, normalnie niecałą godzinę, więc to już nie są odległości i czas dojazdu, który powodowałby jakieś utrudnienia. To jest niewątpliwy atut Legnicy. I trzeba też pamiętać, że to nie są tylko miejsca pracy dla legniczan, bo zasięg oddziaływania takich dużych firm, które też oferują dowozy pracowników, to jest i powiat legnicki, no i trochę dalej poza powiat. A poza tym no, jesteśmy w legnicko-głogowskim okręgu miedziowym, więc tutaj te przepływy także między pracownikami, między firmami największego pracodawcy w regionie, czyli KGHM-u, też są widoczne.
2: Rozmowa o biznesie, a w każdej firmie są telefony i dzwonią często i też rozdzwoniły się w Urzędzie Miasta Legnicy. Dlatego żegnamy się już z Grzegorzem Koczubajem, rzecznikiem magistratu, a za chwilę spotkamy się z Maciejem Matwiejem, legniczaninem, który zajmuje się herbami, ale też sportem.
1: Sportowa Legnica.
4: Dziś skupimy się na znaku miedzi Legnica. Po pierwsze, interesujesz się sportem i miedzią Legnica. Po drugie, to nasz lokalny, największy klub sportowy. No i zdaje się, że temat też bardzo ciekawy, w którym ciągle odkrywasz coś nowego.
6: Tak, udało się zebrać materiały na potrzeby jednego z rozdziałów monografii, którą pisał Marcin Makuch z Mariuszem Bachem. Miałem przyjemność i ogromny zaszczyt napisania rozdziału o ewolucji historii znaku legnickiej miedzi. No i właśnie wtedy my odkryliśmy nowe materiały, które pozwoliły nam zobaczyć jak ten znak tak naprawdę ewoluował na przestrzeni lat. Cofnęliśmy się do roku 1967, do pierwszej odznaki jeszcze klubu Protoplasty, czyli klubu MZKS. Odkryliśmy w statucie klubu z 1971 roku, że Miedź wpisała sobie w znak herb miasta w otoku koła Zębatego. To był znak, który tylko i wyłącznie został na papierze, bo on nigdy nie został przez grafików rozpisany. A tym pierwszym, historycznym, który znamy, to znak z 1972 roku, który zaprojektował doskonały artysta, rzeźbiarz, artysta plastyk, czyli pan Zbigniew Frączkiewicz.
4: No właśnie, mówi się o popularnym ślimaku, choć on nie lubi tej nomenklatury, tego określenia.
6: Nie lubi, ale no nie ukrywa, że faktycznie jest coś w tej bieżni, bo tak naprawdę te trzy pasy to imitacja bieżni, ale pan Zbigniew Frączkiewicz nie obraża się, jeżeli ktoś pieszczotliwie nazywa znak Miedź Legnica ślimakiem.
4: Wróćmy na chwilę jeszcze do tego pierwszego znaku. Czy tam już pojawiły się jakieś szczególne barwy, które miały później kontynuację, czy były w ogóle zupełnie inne?
6: Nie, to były zupełnie inne znaki, jeżeli mówimy o tym znaku z MZKS-u, Protoplasty, ale również i ten statutowy znak. To było po prostu herb miasta, czyli złoty lew na niebieskim polu, wpisany w koło zębate. Dokładnie nie było to określone, w jakich barwach ma być to koło zębate, ale nikt nie mówił wtedy o barwach zielono-niebiesko-czerwonych. Wprost przeciwnie, pierwszy status mówił o barwach niebiesko-czerwono-zielonych, czyli w odwróconej kolorystyce. Pan Zbigniew Frączkiewicz zaprezentował znak właśnie w tej barwie, która przetrwała do, czy w tej konfiguracji barw, która przetrwała do dnia dzisiejszego, czyli zielono-niebiesko-czerwony. Tak? Był to znak, który miał wpisaną nazwę słowną, czyli KS Miedź w górnym pasie i u dołu, w środkowym pasie, oczywiście nawiązanie do nazwy miasta Legnica. Udany znak, do dziś uważany przez znanych i cenionych grafików za jeden z lepiej zaprojektowanych w polskim sporcie.
4: No proszę, a czy możemy powiedzieć coś więcej o tym, skąd akurat takie barwy się znalazły?
6: To były barwy, które ktoś zaproponował z działaczy ówczesnych i one miały tak naprawdę odbiegać od barw MZKS-u, czyli klubu Protoplasty. Nie wiemy dokładnie, jaka była geneza, bo klub Protoplasta w swoim statucie wpisał, że barwami klubu jest kolor niebieski. Stąd też pewne nawiązanie, bo Miedź do dziś gra w niebieskich strojach, no ale barwy zaproponowano właśnie niebiesko, czerwono, zielone, które później ewoluowały do trójkolorowych barw zielono, niebiesko, czerwonych. Także konfiguracja się zmieniała, kolorystyczna, ale te trzy pasy w tych barwach pozostały do dziś.
4: Jesteśmy na etapie tego popularnego ślimaka, no ale on się rozrósł. Co później pojawiło się w tym znaku Miedzi Legnica?
6: Ono się zmieniał kilkukrotnie. W 1996 roku, kiedy powstała organizacja zwana Autonomiczną Sekcją Piłki Nożnej, klub zaimplementował ślimaka, zmieniając pewną formułę w nazewnictwie, ale również i kolorystykę. Przywrócono wtedy barwy statutowe, odwrócono te kolory, ale już w 1999 roku Miedź poznała swój nowy znak. Znak, z którym nie chciano się identyfikować na stadionie, to ten właśnie w owalu z piłkarzem na tle stadionu, trzykolorowego stadionu z czarnym wizerunkiem piłkarza. Nieudany znak, znak, który przetrwał do 2008 roku. To wtedy właśnie klub powrócił do tego znaku z 80. lat, czyli do popularnego ślimaka. W 2011 roku, kiedy klub przejął pan Andrzej Dadeo i jego można spółka DSA Financial Group, rozpisano znak od nowa, wpisano ślimaka w tarczę herbową z dodatkowym godłem w postaci złotego lwa, lwa trzymacza. No i właśnie od 2011 roku mamy to obowiązujące godło.
2: A o jego historii opowiadał Maciej Matwiej, legniczanin, twórca kanału YouTube'owego Herby, Flagi, Logotypy.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
7: Cześć, witajcie, z tej strony Dawid Filipowski. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zapaszcie sobie kawę, no chyba, że jedziecie samochodem, no to wtedy trzymajcie mocno kierownicę i pilnujcie drogi. Ale nie bez powodu powiedziałem o tej kawie, bo pewna kawa w Legnicy już niestety wystygła.
6: Co słychać w Legnicy?
7: Dziś w naszym programie gościmy Renatę Stanisławską-Bąk ze Stowarzyszenia Blisko. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że bliska kawa wystygła, a to oznacza, że spotkania pod hasłem Bliska kawa się zakończyły, ten cykl spotkań dla kobiet. Swego czasu rozmawialiśmy na ten temat na naszej antenie, ale być może nie wszyscy słuchacze znają ten temat, znają tę inicjatywę dla legniczanek. Czy mogłabyś nam tak pokrótce powiedzieć, na czym polegała bliska kawa, która już wystygła?
8: Dzień dobry Państwu. Oczywiście, że mogłabym opowiedzieć, bardzo chętnie. Bliska kawa była projektem, ale takim projektem od serca. Niezamierzonym, niezaprojektowanym, nie ze strategią. Tak po prostu z potrzeby chwili wyniknęła. Po prostu ja jako matka dwójki dzieci przeczytałam kiedyś książkę o wypaleniu macierzyńskim. I niektóre z tych historii były mi tak bliskie, że stwierdziłam, że jestem na jakiejś takiej granicy. I mam przyjaciółkę, psycholożkę Aleksandrę Lesiak, więc z nią sobie o tym porozmawiałam. Ale stwierdziłam, że skoro ja tak mam, to pewnie mnóstwo kobiet, dziewczyn w podobnej sytuacji odczuwa tak samo i dobrze by było sobie o tym porozmawiać. I namówiłam Olę, żebyśmy zrobiły pierwszą bliską kawę. To było w październiku 2019 roku, więc no szmat czasu temu. I przez te 7 lat zorganizowałyśmy 55 spotkań, więc to były dziesiątki tematów. Jak tak ostatnio liczyłam, no z 1000 filiżanek kawy wypitej. Nie liczę kilogramów ciasta, które zjadłyśmy do tego, ale to było takie miejsce, gdzie rozmawiałyśmy na bardzo ważne tematy dla nas i dla naszych uczestniczek.
7: Mhm. A czy masz w pamięci jakieś takie jedno spotkanie, które najbardziej ci zapadło w pamięć, bo z jakiegoś powodu tak się właśnie stało?
8: Bardzo takim przejmującym spotkaniem było spotkanie z terapeutą od uzależnień. Zaprosiłyśmy go jako gościa i tam padło wtedy bardzo mocne zdanie, że osobie uzależnionej można pomóc, odcinając się od niej, nie wspierając cały czas. To było coś po prostu dla nas matek, które tam siedziały. To było niewyobrażalne. Ale ma to głęboki sens i uzasadnienie terapeutyczne, aczkolwiek no to było bardzo, bardzo mocne zdanie. Jednym z takich tematów też były relacje z ojcem i oczywiście z matką też, chociaż miałyśmy też jeszcze z teściową, więc o różnych konfiguracjach rodzinnych rozmawiałyśmy, ale takie w naszych relacjach z naszymi ojcami bardzo, bardzo dużo łez jednak wywołało w naszych uczestniczkach. Jakie tu jeszcze? Było naprawdę sporo tych spotkań. No było 55 spotkań, 55 tematów. Można powiedzieć, że te tematy rosły razem z moimi dziećmi. bo zaczynaliśmy naprawdę, zaczynałyśmy od tego właśnie wypalenia macierzyńskiego, przeszliśmy bardzo dużo tematów związanych właśnie z wychowaniem dzieci, typu wychowanie, nie wiem, bez nagród i kar, relacje między rówieśnikami, potem przeszliśmy do dzieci trochę starszych. To było też spotkanie, które zgromadziło bardzo dużo uczestniczek. Wtedy tak jakby wymieniła nam się kadra uczestnicza, czyli kobiety, które do nas przyszły, to już były te starsze i przyszły na spotkanie właśnie o nastolatkach. Matka nastolatka był taki temat. I to tak było takie też bardzo poruszające, bo bardzo dużo wtedy osób przyszło, bardzo dużo kobiet, właśnie takich, które mają te dzieci nastoletnie. Albo ich dzieci wchodzą w wiek nastoletni, co oczywiście stwarzało zupełnie inne sprawy do ogarnięcia niż dla matek takich małych dzieci. I wtedy stwierdziliśmy, że tak właśnie bliska kawa i te tematy dojrzewają razem z nami, można tak powiedzieć.
7: A jak wyglądała formuła tych spotkań? To było tak, że narzucałyście sobie temat, jakoś się do niego przygotowywałyście i ogłaszałyście odpowiednio wcześniej, żeby właśnie zainteresowane legniczanki się pojawiły, a nie tylko stała grupa, która zawsze przychodziła, ale no, z racji na przykład macierzyństwa na innym etapie niewiele z tych spotkań mogły wyciągnąć. Jak to było?
8: Dokładnie tak to wyglądało. Pierwsze spotkanie, to jak mówiłam, to takie było z danej potrzeby serca i inspiracji przeczytaną książką. A potem się właśnie zastanawiałyśmy z Olą, które tematy mogą być bliskie legniczankom, matkom. I tak szłyśmy w stronę trochę rodzicielstwa, bliskości i różnych koncepcji Jespera Jula. I tak, początkowo było tak, że to my wymyślałyśmy te tematy. Z czasem zrobiła się taka przestrzeń do dyskusji, więc wyciągałyśmy też trochę te tematy od naszych uczestniczek. Jak one dyskutowały, zapisywałyśmy sobie różne rzeczy, czasami wprost pytałyśmy, o czym następnym chciałyby porozmawiać. Ale też pamiętajmy, że to ten temat główny to był po prostu pretekst. Kawa też była pretekstem do rozmowy, do tego, że można było sobie przyjść, wypić gorącą kawę, co przy małych dzieciach nie zawsze jest takie oczywiste. Można było zjeść deser, nie dzieląc się z nikim. Można było powiedzieć, co nam leży na sercu. Można było zostać wysłuchanym bez oceny, czyli bez oceniania, ale chyba takie najważniejsze to było to, że przychodziło się na to spotkanie i bardzo często padało takie zdanie, że ja też tak mam. I że nie jestem w tym sama.
7: Czyli to nie zawsze było spotkanie z ekspertem, który mógł powiedzieć od tej strony fachowej, jak rozwiązywać dane problemy, ale po prostu podzielenie się swoim doświadczeniem.
8: Tak, dokładnie. Pamiętajmy, że to nie była grupa wsparcia, to nie była terapia. To było po prostu miejsce, przestrzeń na rozmowę, na bycie wysłuchanym. Oczywiście przez cały czas towarzyszyła nam Aleksandra Lesiak, czyli psycholożka. I to nie tak, że ona tam pełniła funkcję takiej terapeutki, do której się idzie. Ona po prostu ogarniała psychologicznie nam te spotkania. Oczywiście była współtwórczynią bliskiej kawy, ale wnosiła tylko taką perspektywę psychologiczną, porządkowała pewne pojęcia, pokazywała nam czasami inną perspektywę, na przykład perspektywę dzieci potrafi wyjaśnić Ola genialnie. Czasem zajmowała się też korektą takich szkodliwych mitów na różne tematy. I generalnie ona tworzyła takie bezpieczne ramy tej naszej rozmowy. Ale nikt nie przychodził tam i wiedział, że to nie jest właśnie terapia, nikt nie przychodził po gotowe odpowiedzi, raczej po to, by zostać wysłuchanym, posłuchać i stwierdzić, że nie jestem w tym sama, że inni też tak mają jak ja.
6: Blisko mieszkańców.
7: Historia projektu Bliska Kawa, o którym opowiada nam dziś Renata Stanisławska-Bąk, inicjatorka tego projektu, udowadnia, że w Legnicy można zorganizować ciekawe wydarzenia, na które chcą przychodzić mieszkańcy naszego miasta. I to nie jest tak, że w Legnicy nic się nie dzieje. A jeżeli słuchacie naszego dzisiejszego programu i macie taką myśl, szkoda, że nie wiedziałam o tym wcześniej, to nic straconego, bo możecie zajrzeć na social media Stowarzyszenia Blisko. Tam wciąż pojawiają się publikacje, pojawiają się posty, które promują podobne inicjatywy, podobne spotkania. A co w planach na najbliższy czas ma samo stowarzyszenie? O tym w dalszej części mojej rozmowy z Renatą.
6: Czas wolny w Legnicy.
7: Z tego, co mówisz, no to świetna inicjatywa, świetny projekt. To dlaczego ta Bliska Kawa wystygła? Czyżby zainteresowanie spadło wśród legniczanek?
8: Nie, myślę, że nie spadło zainteresowanie przez ten ostatni rok. Troszeczkę zmieniłyśmy formułę, bo zapraszałyśmy gości i gościnie, więc nie byłyśmy tylko dwie, tylko jeszcze jakiś ekspert zewnętrzny. I zrobiłyśmy to przez co dwa miesiące, a nie co miesiąc jak poprzednio. Ale wiesz, jest taka teoria, że w organizmie człowieka komórki co 7 lat się zmieniają kompletnie, że jesteśmy innymi ludźmi. Więc pomyślałyśmy sobie, że przeszłyśmy całą drogę od pieluch do tematy związane z końcem i że po prostu dobrze jest w tym momencie zakończyć po 7 latach. 7 to podobno też szczęśliwa liczba, więc 7 lat tego projektu wystarczy.
7: Mhm. A powiedz, czy kończycie z tym projektem tak definitywnie, czy dajecie sobie jeszcze jakąś furtkę, żeby ewentualnie wrócić do Bliskiej Kawy, skoro była tak popularna i dobrze przyjęta?
8: Zakończyłyśmy tak z przytupem Bliską Kawę, ale myślę, że furtki zawsze gdzieś się znajdują, bo jesteśmy ludźmi, mamy w tym momencie takie emocje, a za rok możemy mieć zupełnie inne emocje i potrzeby, więc nie mówię definitywnie nie różnym projektom, nie mówię, że to musi być to samo, ale Stowarzyszenie Blisko nadal działa. Jeśli by jakaś członkini naszego stowarzyszenia miała pomysł na działania wspierające matki czy rodzicielstwo, to jesteśmy otwarte na propozycje, pomysły, energię, nową energię. I też przekazujemy na razie pałeczkę innym organizacjom, które świetnie sobie radzą z różnymi takimi też spotkaniami dla kobiet, na przykład Fundacja Dobre Znaki, pozdrawiamy z anteny, skorzystam z okazji. Jako stowarzyszenie też wspieramy mocno fajne działania, które się dzieją w Legnicy, jednoczące rodziny, tworzące wspólnotę i społeczność. Więc też oczywiście z naszych stron social mediowych możecie się dowiedzieć, co się fajnego dzieje w Legnicy, naszym zdaniem.
7: No właśnie, tak sobie zajrzałem przed naszą rozmową na waszego Facebooka i tam pojawiają się nadal posty, powiedzmy to, tematyczne, związane z Bliską Kawą, ale właśnie często pojawiają się odniesienia albo do jakichś spotkań, które były swego czasu w ramach Bliskiej Kawy i jest podobny temat, ale zupełnie inne wydarzenie przez kogoś innego organizowane. Czyli rozumiem, że takich tematów możemy się spodziewać, takich publikacji ze strony stowarzyszenia przez najbliższy czas.
8: Oczywiście wspieramy w swojej działalności naszą właśnie współpracującą psycholożkę Aleksandrę Lesiak i To Zależy i jej treści, które przybliżają rolę psychologa ludziom i pokazują, że psycholog i psycholożka ma ludzką twarz i nie ma się czego bać, więc też wspieramy Aleksandrę w tej jej działalności edukacyjno-psychologicznej.
7: Okej, a powiedz w takim razie, czego wam życzyć na ten najbliższy czas? Rozumiem, że gorącej kawy, bo ta Bliska już wystygła.
8: Tak, gorącej kawy i myślę, że teraz odpoczynku. Więc pozdrawiam wszystkie pracujące z domu mamy, które mają dzieci i pracę i też marzą o tym, żeby się napić czasami gorącej kawy.
7: Dołączam się do tych życzeń i pozdrowień.

0: piwnicy. A dlaczego warto tam zajrzeć, o tym opowie moja dzisiejsza gościni.
1: Zwiedzaj z nami Dolny Śląsk.
2: Nazywam się Agnieszka Babula, jestem członkiem w zarządzie Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzica, a także animatorką wioski tematycznej Niedźwiedzice Wieś Bociana.
0: No właśnie, chcemy dzisiaj porozmawiać o Niedźwiedzicach, choć nazwa by wskazywała, że ta wioska ma coś wspólnego z niedźwiedziem, ale nic bardziej mylnego, to wioska tematyczna, która no, jest, tak jak pani już wspomniała, wioską bocianą. Dlaczego jest wioską bociana?
2: Przede wszystkim dlatego, że niedźwiedzi w Niedźwiedzicach nie ma. Nazwa pochodzi z niemieckiej, jesteśmy niemiecką wsią Bersdorf-Trach, wiadomo, przetłumaczyli na Niedźwiedzice, więc niedźwiedzia tu nikt nie widział, za to bociane można powiedzieć na wyciągnięcie ręki, chociaż no, z biegiem lat wiadomo, wszystko zależy od tego, co się dzieje w przyrodzie, ale w każdym razie bociany u nas chodzą po łąkach, po drodze, naprawdę w sezonie, kiedy te bociany wylatują z gniazda, można przejść się, przespacerować i te bociany obok idą i się, można powiedzieć, prawie nie boją ludzi. Dlatego powstała wioska tematyczna Niedźwiedzice, wioska bociana, która ma za zadanie edukować, a łatwiej edukować, jak coś jest namacalnego, jak coś widać. Trudniej by było edukować mieszkańców, czy tam dzieci, czy przyjezdnych turystów w sprawie niedźwiedzia, którego można sobie tylko wyobrazić.
0: No, oczywiście. No, też ukształtowanie Niedźwiedzic sprzyja temu, żeby tam bociany się pojawiały.
2: Oczywiście, tak. Przez całą wioskę przepływa rzeka Skora, mamy stawy hodowlane, gdzie wiadomo, no tam jest bardzo dużo dzikiego ptactwa, jest dużo łąk, wiadomo, rolnictwo, więc no bocian ma się tu dobrze, jeżeli tylko oczywiście jest fajna pogoda, nie ma jakiejś dużej suszy. Mhm.
0: A kiedy mieszkańcy wpadli na pomysł, żeby właśnie z Niedźwiedzic stworzyć wioskę tematyczną? No bo to musi być decyzja oddolna, społeczna, mieszkańców. Słuchajcie, zbieramy się, wymyślamy jakiś temat i robimy wioskę tematyczną. Jak to się stało, że Niedźwiedzice stały się wioską bociana?
2: Powiem szczerze, że najpierw powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Stowarzyszenie założyło 5 matek, które miały wtedy małe dzieci. To było w 2012 roku i tutaj w tym regionie no, niewiele się działo dla tych dzieci. Wiadomo, jak to matki chcą najlepiej dla swoich dzieci, więc założyły stowarzyszenie i zaczęły pozyskiwać środki na działalność tego stowarzyszenia. I wiadomo, różne szkolenia, wyjazdy. I przy okazji jednego z wyjazdów poznałyśmy moderatora od Nowej Wsi, pana Krzysztofa Szóstkę, który zajmuje się właśnie czymś takim jak tworzenie wiosek tematycznych, jak tworzenie gier terenowych. No, zobaczył potencjał, przyjechał, obeszliśmy wszyscy wspólnie wioskę, bo wioska jest bardzo bogata i przyrodniczo, i historycznie, więc mogłaby to też równie dobrze być jakaś wioska tematyczna, historyczna. W miejscowości znajduje się pałac pierwszego wójta Niedźwiedzic Bożywoja, także no, możliwości było wiele. Mogłaby być to też wioska karpia, ponieważ w Niedźwiedzice stoją karpie. Jest u nas kilkanaście stawów hodowlanych. To jest spółka połączona z miejscowością obok Goliszów, więc naprawdę bogactwo tych działań jest u nas ogromna. A dlaczego bocian? Powiem szczerze, że przypadek. Tak się złożyło, że stowarzyszenie bardzo prężnie działało, miało bardzo wiele projektów. I akurat przyszedł projekt na tworzenie wioski tematycznej. I tak myślę, że tak sobie pomyślałyśmy. A jest taka duża impreza w naszych Niedźwiedzicach, nazywa się Piknik pod Bocianim Gniazdem, organizuje ją szkoła podstawowa. I to jest taka duża impreza, że na terenie całego Dolnego Śląska ogłaszany jest konkurs o tematyce przyrodniczej, plastyczny i fotograficzny przez dyrekcję szkoły. I biorą w nim udział szkoły z całego Dolnego Śląska. Nagradzanych jest naprawdę bardzo dużo dzieci, bo no ponad minimum setka. I piknik też podsumowaniem takim konkursu, wiadomo, wiele gier, zabaw, edukacja i wręczenie tych nagród. I tak pomyślały sobie kobiety, że skoro mamy już imprezę, no to skoro mamy imprezę w wiosce coroczną, to zrobimy wioskę tematyczną Niedźwiedzice Wieś Bociana, szczególnie, że tak jak mówię, ten bocian wychodził u nas na każdym kroku. Na początku powiem szczerze, że mieszkańcy, którzy nie byli zrzeszeni w stowarzyszeniu, tak chyba z dozą nieśmiałości do tego podchodzili, ale teraz naprawdę od kilkunastu lat po prostu to, co się dzieje, to jest szał. Są numery domów z bocianami, są bociany też takie plastikowe, bo wiadomo, bocian jest u nas sezonowy, więc są bociany w gniazdach takich specjalnie zrobione. Są torty z bocianem, także naprawdę myślę, że nie, mieszkańcy Niedźwiedzic są dumni i promują też tego bociana i cieszą się, że mieszkają w takiej wiosce tematycznej, która jest coraz bardziej sławna.

0: Bardzo dużo się o niej mówi. Myślę, że dla nich to jest też takie fajne.
1: Czas wolny w Legnicy.
2: Wiecie już, jak to się stało, że Niedźwiedzice stały się wioską Bociana. Pięknie nam o tym opowiedziała Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice. Z Legnicy do Niedźwiedzic jest bardzo blisko. Można wyskoczyć na przykład w weekend albo nawet w wolne popołudnie. I co tam można zobaczyć? Co tam można zrobić? Jakie atrakcje na Was czekają w tej wiosce? Posłuchajcie.
1: Weekend na Dolnym Śląsku.
0: Atrakcje są, można powiedzieć, tak jakby dwutorowo. Jedna atrakcja jest taka, że przyjeżdża do nas jakaś grupa studyjna, mogą być to też równie dobrze dorosłe osoby i przyjeżdżają, żeby popatrzeć, jak wioska działa. Jacyś tacy liderzy, sołtysi, radni. Druga to przyjeżdżają do nas dzieci właśnie ze szkół, z całego Dolnego Śląska i taki pobyt odbywa się u nas około 5 godzin. W ramach tego oczywiście jest prezentacja o tym bocianie, jest spacer ścieżką edukacyjną, taką grą terenową, gdzie za pomocą różnych wierszowanych, rymowanych zagadek trzeba odnaleźć tak zwane miejsce skarbu i ta gra prowadzi wzdłuż tych naszych gniazd bocianich. Są warsztaty tematyczne, albo szyjemy bociana, albo w drewnie tam uczymy się przy okazji, że tak powiem, są żaby, są bociany, uczymy się dzieci jakby sznurować. Są torby takie ekologiczne, gdzie za pomocą takich drewnianych pieczęci wykonanych przez mieszkankę Niedźwiedzic, Agnieszkę Hęc, są te torby dekorowane. Oczywiście te pieczątki to są bociany, żabki, ptaszki, cała przyroda. Jest ognisko lub jakiś posiłek w zależności od tego, kto sobie co życzy. Mamy ogromną ławkę widokową. Na tej ławce takie dzieci, na przykład przedszkola, to wygląda jak wróbelki na linii energetycznej. Na wprost tej ławki są właśnie te stawy hodowlane, więc jest mnóstwo ptactwa. Jest tam taka skrzydlata galeria, gdzie można sobie wziąć książki. Mamy lornetki. Więc to wszystko trwa około 5 godzin i mamy oczywiście tak zwany sklepik z pamiątkami, bo na pewno pan wie, że jak przyjeżdżają dzieci, to bez pamiątki wycieczka jest nieudana. Więc mamy takie swoje magnesy robione przez panią, taką w drewnie malowane, więc takie rękodzieło, oczywiście bociany, jakieś koszulki, torby. Jeszcze mogę powiedzieć, że jest druga ścieżka, która jest bezobsługowa, więc jest ta gra terenowa. Można sobie spokojnie obejść ją samą. Grę można ściągnąć z internetu, jest do tego aplikacja, więc wychodzimy naprzeciw, można powiedzieć, nowoczesności. Można przejść wydrukować tą kartę albo ściągnąć aplikację, która zrzesza wszystkie gry terenowe w całej Polsce. Nazywa się Gry Terenowe Wyprawy Odkrywców. I w ten sposób też jest taka tak zwana turystyka prowadzona, że tacy zapaleńcy po prostu zwiedzają miejscowości duże, małe za pomocą gier terenowych, bo dzięki temu mogą zobaczyć coś, czego może by nie zobaczyli, jakby sobie przyjechali tylko taką do miejscowości, bo nie wiedzieliby z czego korzystać. Mamy kierunkowskazy, które kierują, w którą stronę iść. Jest jeszcze taka druga gra terenowa, ptasie plotki, która za pomocą takich przysłów związanych z bocianem, z ptactwem, również prowadzi do tak zwanego ukrytego skarbu. Atrakcji jest mnóstwo. Można też po prostu sobie przespacerować, co często mieszkańcy stosują, jak przyjeżdżają do nich goście. Więc myślę, że naprawdę jest u nas co robić.
2: Niedźwiedzice nie jest wielką wioską, a to wszystko, te wszystkie atrakcje, te wszystkie projekty przygotowali i stworzyli sami mieszkańcy, czy potrzebowaliście jakiejś pomocy z zewnątrz?
0: No to trwa już od 2012 roku, więc oczywiście to nie było tak raz i już. Najpierw były to tak zwane projekty miękkie, jakieś wycieczki dzieci do Warszawy, do Krakowa. Później właśnie w ramach tego, jak powstała gra terenowa, to pomału zaczęłyśmy działać tak w formie, na zasadzie jakiejś edukacji i ochrony przyrody. Więc wioska ma około 3 kilometrów, ona jest duża i nieduża, ale powiem panu, że tak bardzo mamy te atrakcje rozszczelone. Same zajęcia odbywają się na sali wiejskiej, mamy dostęp do niej dzięki po prostu władzom gminy i sołectwa i około kilometra od tej sali znajduje się ścieżka ta edukacyjna z bocianami, w drugą stronę z kolei jest ta ławka i sklepik, także bardzo dużo u nas rzeczy odbywa się w terenie, jest trochę chodzenia, panie mówią, że dzieci po prostu padają, bo chyba od nadmiaru powietrza, ale zazwyczaj powiem panu, że mamy bardzo fajny feedback zwrotny, no dzieci przyjeżdżają i mówią, że one by chciały się tu przeprowadzić prowadzić i zostać do końca życia, więc dla nas to jest też takie miłe i fajne, że robimy coś, co się sprawdza. Też ta ławka widokowa, przyjeżdżają mieszkańcy, siadają na tej ławce albo biorą jakieś koce, przyjeżdża mama z dzieckiem, wyciągają książki z tej, na tej galerii i siedzą na tej ławce. To jest naprawdę fajne dla nas, że robimy coś, że to faktycznie się sprawdza, że nie tylko postawiłyśmy ławkę i ona stoi, trzeba ją 2 razy do roku pomalować, ale faktycznie, że to wszystko żyje.
1: Dolnośląskie wędrówki.
2: Kto dopiero do nas dołączył, przypomnę, rozmawiamy o Niedźwiedzicach, wsi niedaleko Legnicy, niewielkiej miejscowości, gdzie mieszkańcy stwierdzili, że chcą stworzyć wioskę tematyczną i wymyślili, że będzie to wioska bociana, bo co roku przylatują do nich bociany i nie brakuje ich tam. No i samodzielnie przygotowali atrakcje, w dużej mierze nawet sami przygotowują jakieś pamiątki z Niedźwiedzic. Atrakcji jest sporo, o czym słyszeliście przed chwilą, a jak to przekłada się na ten ruch turystyczny w tej niedużej wiosce niedaleko Legnicy? Posłuchajcie, o tym nam opowiada Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice.
0: Jeśli chodzi o takie grupy szkolne, no to przyjeżdżają nawet z terenu Wrocławia. Mieliśmy bardzo wiele grup takich szkół specjalnych, ale też takie szkoły podstawowe. Ale jeśli chodzi o grupy studyjne, to powiem panu, że mamy grupy z całej Polski, bo nawet i z Pomorza, z gór, po prostu jeżeli jest ktoś zainteresowany, ktoś chce zrobić coś we własnej miejscowości, to tak samo jak my, najlepiej gdzieś pojechać, zobaczyć, jak to działa. Więc organizują sobie takie wycieczki, na przykład po wioskach tematycznych Dolnego Śląska. Wszędzie mają jakieś spotkanie, jakaś integracja, jakaś aktywizacja, jakieś działanie. Właśnie podobnie to wygląda z dziećmi, że jest warsztat, jest przejście grą terenową i w ten sposób zdobywają doświadczenie, więc tych mamy naprawdę z całej Polski. A jeśli chodzi o tutaj o tereny szkolne, to najdalej z Wrocławia mieliśmy. No i mamy co roku po parę grup z Wrocławia. Tutaj Legnica, Chojnów, te tereny tutaj, no, Dolnego Śląska.
2: I jak to jest, że każdego tygodnia jest jakaś grupa, czy w każdy weekend? Jak to wygląda ilościowo?
0: Głównie mamy grupy w tygodniu, chociaż powiem szczerze, no, fajnie by było weekend, no, ale szkoły działają w tygodniu. My jesteśmy osobami teraz pracującymi na tak zwanym etacie. Jak zaczynałyśmy stowarzyszenie, założyłyśmy, no to jak to się mówi, byłyśmy kobiety niepracujące, znaczy pracowałyśmy 24 godziny na dobę, no żartuję, ale w domu wiadomo. Praca się nie kończy, szczególnie przy małych dzieciach. Więc no, dzieci trochę urosły, my też troszkę żeśmy, że tak powiem, posunęły się do przodu. I jesteśmy na pracy, każda ma pracę już teraz na etacie. Wcześniej chyba tylko jedna była na etacie. Więc możemy przyjąć nie więcej jak 1-2 grupy w tygodniu, no bo my bierzemy na te grupy po prostu wolne w pracy. Mhm. Takie jesteśmy po prostu zapalone na to. Ale też dzięki tym grupom możemy później właśnie odmalować ławkę, możemy coś dodatkowo zrobić, no bo no tak nie zawsze uda się te środki pozyskać, wiadomo, z zewnątrz. Są ogłaszane konkursy, no i też trzeba mieć szczęście, jak to się mówi, żeby ten wniosek się spodobał i żeby dostał tyle punktów, żeby utrzymać dofinansowanie. Więc dzięki tym grupom mamy po prostu też finansowanie jakichś innych działań, które się dzieją w Niedźwiedzicach. To właśnie chociażby odmalowanie tych wszystkich rzeczy, które postawiłyśmy, bo wiadomo, że to się wszystko niszczy. Ten ostatni projekt przystanki jak malowane, oczywiście z budżetu obywatelskiego, ale też był wkład i sołectwa, bo przystanki malowała pani z Warmii, pani Ania Wojszel, która zajmuje się takim artystycznym malowaniem i już chyba ponad 60 parę przystanków pomalowała w całej Polsce. Na każdym przystanku jest kod QR, można po prostu zwiedzić Polskę też za pomocą tych przystanków. Każdy przystanek odzwierciedla zasoby przyrodnicze, historyczne danej miejscowości. U nas jest to właśnie ten bocian, są stawy, są gniazda. Mamy 3 przystanki i trzy piękne malowidła, na które też przyjeżdżają mieszkańcy tu z okolic robić sobie po prostu zdjęcia. Przystanki wcześniej bardzo, no wiadomo, przez kupę lat były niszczone, malowane jakimiś sprayami.
2: A teraz pięknie odmalowane, oczywiście z wizerunkiem bociana. Jeżeli chcecie zobaczyć te przystanki, koniecznie wybierzcie się do Niedźwiedzic. A o tej wsi opowiadała nam Agnieszka Babula ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Dawid Filipowski, witajcie. Zapraszam na nasz lokalny legnicki program. Dziś porozmawiamy sobie o sporcie, który oczywiście sprawia, że jesteśmy zdrowsi, lepiej funkcjonujemy. Sport też reguluje nasze emocje, a dla rodziców ważne jest, żeby ich dzieci były aktywne, uprawiały sport, żeby dobrze się rozwijały, żeby miały prawidłową postawę, żeby motorycznie były dobrze rozwinięte. No i też z reguły, jeśli mocno w ciągu dnia się zmęczą, to później lepiej zasypiają. Prawda, rodzice? Oczywiście, że tak. No i tutaj z pomocą przychodzi program Zdolnośląskie Dzieciaki. Na czym on polega? Przede wszystkim chodzi o to, żeby już od pierwszych klas szkół podstawowych zachęcać młodych Legniczan do uprawiania sportu. Ten projekt wymyślił Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, a legnickie szkoły mocno się w niego zaangażowały.
1: Aktywnie w Legnicy.
3: Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. To projekt, który realizujemy jako Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w zasadzie we wszystkich szkołach podstawowych na Dolnym Śląsku. Wszystkich tych, które zgłosiły się do uczestnictwa w tym projekcie, a jest ich ponad 400 na Dolnym Śląsku. Projekt ma za zadanie pokazać, jak istotna jest aktywność fizyczna, szczególnie w tym okresie wieku dzieci, który jest kluczowy dla ich rozwoju fizycznego i motorycznego, czyli w wieku pomiędzy 7 a 10 rokiem życia. Zdiagnozowaliśmy nie tylko my, ale też i Ministerstwo Sportu i wiele innych podmiotów, że mamy problem w tym okresie, ponieważ zajęcia wychowania fizycznego w klasach 1-3 nie są prowadzone zazwyczaj przez nauczycieli wychowania fizycznego, a przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Cieszymy się, że ministerstwo już dzisiaj w swojej strategii rozwoju sportu zauważyło ten problem i zamierza wrócić do tego, aby te zajęcia były prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Niemniej jednak my, chcąc pokazać ten problem, podjęliśmy się realizacji tego naprawdę dużego z naszego punktu widzenia projektu, który ma na celu pokazanie dzieciom, ale też pokazanie pewnych narzędzi i technik nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, jak w ciekawy sposób poprowadzić zajęcia w WF-u, ale też pokazać i zachęcić dzieci do tej aktywności fizycznej. To jest dla nas priorytet i mamy nadzieję, że ten projekt się do tego przyczyni.
2: A kiedy możemy się spodziewać efektów?
3: To jest priorytetowy projekt na lata. Dlatego, że my dzisiaj musimy być świadomi tego, że jeśli nie zmienimy sposobu patrzenia na aktywność fizyczną, na konieczność aktywności fizycznej i w tym młodym, i w późniejszym wieku, to niestety za jakiś czas zderzymy się z bardzo dużą barierą, którą już mniej więcej zauważamy w tych starszych rocznikach dzisiaj, również w piłce nożnej, nie tylko, bo myślę, że w każdej dyscyplinie sportu, tego odpływu, tego dropoutu, który się pojawia nam już w wieku 14-15 lat, w szczególności taki okres mamy zdiagnozowany w piłce nożnej, ale myślę, że on jest tożsamy z innymi dyscyplinami. I tak naprawdę już dzisiaj musimy myśleć o tym, co będzie za 10-15 lat, jeśli chcemy rozwijać wszystkie dyscypliny sportu w naszym kraju.
2: Jak wyglądają te zajęcia z WF-u w ramach projektu?
3: Zajęcia mają za zadanie przeprowadzić trenerzy generalnie zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej, bo to jest nasz core działalności, ale chodzi nam o to, żeby pokazać dzieciom, że każdy rodzaj aktywności jest ważny i niezależnie od tego, jaką drogę obiorą i jaką dyscyplinę później będą uprawiać, zależy nam na tym, żeby byli aktywni fizycznie. Nasi trenerzy w ramach tych zajęć informują również o tym, że w ich okolicy, w okolicy szkoły, do której uczęszczają, działają kluby sportowe. Mówimy o tych klubach piłkarskich, ale mówimy też o tych klubach, które gdzieś tam w przestrzeni gminy, powiatu funkcjonują, gdzie mogą tak naprawdę kontynuować tą swoją przygodę ze sportem i mogą rozwijać się sportowo, niekoniecznie tylko w szkole, ale też właśnie w ramach zajęć prowadzonych przez kluby sportowe. I to chcemy tym dzieciom pokazać. Myślę, że dzieci tą swoją wiedzę i informacje, jeśli im się spodobają te zajęcia, przekażą rodzicom i dzięki temu trafią oni do zajęć już w profesjonalnych miejscach, w klubach sportowych, które realizują to po godzinach lekcyjnych.
2: Więcej o zajęciach z trenerami piłkarskimi i o tym, czym różnią się od tych lekcji wychowania fizycznego z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, opowie Maciej Bielski, przewodniczący Wydziału Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
4: Profesjonalni trenerzy z licencjami UEFA, pracujący też dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz w Wydziale Szkolenia, prowadzą takowe zajęcia z dziećmi. Są to zajęcia pokazowe, żeby pokazać też nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego, jak można zainteresować dzieci sportem. Są to zajęcia z elementami piłki nożnej po to, żeby jak najwięcej dzieci później trafiało do klubów piłkarskich, ale nie tylko, również do innych klubów sportowych.
2: Tak to wygląda w ramach projektu, a poza projektem, jak wyglądają lekcje wychowania fizycznego w klasach 1-3 szkół podstawowych?
4: Zazwyczaj to lekcje te prowadzą nauczycielki bądź nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego. Są to osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień do prowadzenia takich zajęć, a wręcz też boją się prowadzić takie zajęcia. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą, że nasi trenerzy prowadzą takie pokazowe zajęcia, pokazują nauczycielom, że można zaangażować w ruch dzieciaki. Mamy nadzieję, że w przyszłości ten program rozwinie się jeszcze o doszkolenia takich nauczycieli, żeby w przyszłości oni sami poprowadzili takie zajęcia.
2: W takim razie trzymamy kciuki, żeby ten projekt dalej się rozwijał i żeby kolejne legnickie szkoły, ale nie tylko legnickie, również z całego Zagłębia Miedziowego, z całego Dolnego Śląska, chciały do niego dołączać.
1: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
2: W naszym mieście nie brakuje zabytkowych budynków. Część z nich potrzebuje remontów. Dlatego do naszego programu zaprosiłem Katarzynę Sielicką, która od lat jest zaangażowana w ratowanie i promocję zabytków materialnych Dolnego Śląska. Wprowadza nawet obiekty historyczne na rynek turystyczny. I co najważniejsze, przygotowała wydawnictwo pod tytułem Zabytkowy budynek, poradnik dla właścicieli i użytkowników. Po to, żeby łatwiej właścicielom tych obiektów było wyremontować taki budynek zgodnie z poszanowaniem jego historii. Ta książka jest dostępna za darmo, a co w niej znajdziecie, o tym w naszej rozmowie.
1: Ciekawa książka.
5: To jest publikacja napisana w dużej mierze na podstawie własnego doświadczenia, więc to są wszystko sytuacje, z którymi ja się zetknęłam. Zetknęłam się też wspierając właśnie właścicieli w tym trudnym procesie remontu zabytkowego budynku, więc wiem, gdzie powinni swoje pierwsze kroki pokierować, żeby później ta droga była troszkę łatwiejsza, jak można dobrze wybrać wykonawcę, żeby później właśnie tego nie żałować, bo to chyba najbardziej kluczowy element remontu. Przez do tego stopnia, że w książce są podane też naprawdę proste przepisy na samodzielne wykonanie niektórych rzeczy, bo bardzo często też słyszę od właścicieli, że przy ogromnych kosztach, jakie generuje taki remont, oni by chcieli też samodzielnie móc coś wykonać. No nie ukrywajmy, po to, żeby zaoszczędzić, ale też czasami z czystej pasji chcieliby spróbować takich rzeczy i to jest oczywiście możliwe w pewnym zakresie, pomijając na wysoko takie specjalizowane zawody jak konserwator rzeźby czy polichromii, to prostsze rzeczy tego typu jak tynki czy proste prace przy stolarce okiennej jesteśmy w stanie wykonać sami. No i w książce są podane proste, ilustrowane przepisy na zaprawy, na ich użycie, na pielęgnację właśnie naszych okien, czy na takie podstawowe, bieżące utrzymanie, bo też trzeba mieć na uwadze, że wszystko się zużywa, oczywiście materiały też, ale jesteśmy w stanie to spowolnić i tutaj jest wielka rola właśnie użytkownika czy właściciela zabytku, taka jak bieżące utrzymanie. Jeżeli te materiały będą przez cały czas utrzymywane w dobrym, takim bieżącym stanie, one będą starzeć się o wiele wolniej i o wiele rzadziej będą wymagały też ingerencji profesjonalisty.
2: Chciałem jeszcze dopytać o to, co możemy zrobić sami w takim zabytkowym obiekcie, albo może inaczej, bo domyślam się, że ta lista może być dłuższa bądź trochę krótsza. Jaki to może być procent prac do wykonania w takim zabytku, który, no powiedzmy, że trzeba gruntownie wyremontować?
5: No, to też na pewno zależy od takich bazowych, wyjściowych umiejętności czy doświadczenia właściciela. No, czasami to są osoby, które już wiele w życiu majsterkowały i podejmowały wiele prób remontu i takie osoby na przykład bez problemu sobie poradzą z pracami tynkarskimi. A są czasami, mamy do czynienia oczywiście z osobami, które wcześniej nie miały żadnej styczności z takimi pracami remontowymi, nawet we własnym domu, ale myślę, że i takie osoby prawidłowo wykonując tutaj poszczególne czynności, one są naprawdę proste. Ja tutaj też staram się odczarować takie mity, bo zdarza mi się słyszeć nawet od profesjonalnych tynkarzy, że na przykład tynki naturalne, tradycyjne, takie jak wapienne czy gliniane, są bardzo trudne i oni ich nie wykonują, gdzie rzeczywistość jest dokładnie jakby odwrotna. Te tynki tradycyjne, naturalne są znacznie łatwiejsze do wykonania od tych współczesnych, systemowych. Dlatego też no, wydaje się, że jeszcze 50-60 lat temu, chociażby na wsi, każdy był w stanie wykonać takie podstawowe prace przy swoim domu, czyli na przykład naprawić jakieś tynki, które gdzieś uległy uszkodzeniu. No, oprócz tego bieżąca pielęgnacja okien, czyli chociażby usuwanie łuszczących się powłok farby, które też wynikają z zastosowania wcześniej niewłaściwej farby, używanie prawidłowych farb na bazie oleju lnianego jest też bardzo proste i zabezpiecza naprawdę tą stolarkę, która jest narażona na deszcz, na warunki zewnętrzne, na długie, długie lata. Wydaje mi się, że jest sporo pracy przy odczarowywaniu pewnych jeszcze mitów.
2: W Legnicy i najbliższej okolicy nie brakuje zabytkowych obiektów. Część jest oczywiście własnością samorządów, część w prywatnych rękach czy organizacji pozarządowych. No to może podpowiedzmy tym osobom, tym instytucjom, które mają taki obiekt i ciągle zastanawiają się i próbują się przygotować do jakichkolwiek prac. Na jakie takie największe problemy mogą trafić? Czy to prawne, techniczne? Jak to wygląda?
5: No, pierwszy krok to na pewno powinniśmy się zorientować, jakim formom ochrony podlega nasz budynek. Ja te różne formy ochrony szczegółowo opisuję w poradniku i też wskazuję, co one implikują, bo nie każda forma ochrony niesie takie same konsekwencje dla właściciela. Czasami te formy ochrony są takie wysoce restrykcyjne i wymagają uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej praktycznie na wszystkie prace, które będziemy wykonywać na zewnątrz czy też wewnątrz, ale są formy zdecydowanie mniej restrykcyjne, po takie, które wymagają jedynie uzgodnienia i też jedynie tych prac, które są wykonywane na zewnątrz. Więc na początku powinniśmy się dobrze zorientować, której z tych form ochrony podlega nasz zabytkowy budynek i tam potem jakby czeka nas dalsza ścieżka. Ja wręcz tak stricte opisuję takie ścieżki, ścieżkę A, B, C, D, takie ścieżki, gdzie powinniśmy my akurat konkretnie zwrócić nasze kroki po tym, jak dowiedzieliśmy się, że nasz budynek podlega jakiejś określonej formie ochrony. Wyjaśniam też, jak się tego dowiedzieć i gdzie tych informacji szukać, bo oczywiście to może być pierwszy problem dla właściciela, skąd on może w ogóle wiedzieć, jakiej formie ochrony podlega jego budynek i czy w ogóle podlega, więc tam też wyjaśniam, jak tego szukać. No i po raz kolejny próbuję odczarować pewien mit, bo tak powszechnie nam się wydaje, że najtrudniejszym etapem, najtrudniejszym, co nas spotka w trakcie takiego remontu zabytkowego budynku, będzie właśnie ten kontakt z konserwatorem zabytków i spełnienie jakichś jego oczekiwań. Tam właśnie wyjaśniam, jak rozmawiać z konserwatorem, jak korespondować z konserwatorem, żeby nie generować sobie problemów, tylko żeby ta współpraca była stosunkowo łatwa i też nie taka straszna.
2: A jeśli macie więcej pytań w tym temacie, polecam zajrzeć do książki Zabytkowy budynek. Poradnik dla właścicieli i użytkowników Katarzyny Sielickiej.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej, bo zaczynamy nasz lokalny program z Legnicy. Dawid Filipowski, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na garść informacji z naszego miasta, ale też z całego regionu. Dziś porozmawiamy sobie m.in. o wykluczeniu społecznym. To problem, który dotyka również mieszkańców Dolnego Śląska i Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu znalazł fundusze europejskie na to, żeby przeciwdziałać temu wykluczeniu. Zaangażował do tego organizacje pozarządowe, m.in. z Zagłębia Miedziowego, które pomagają naszym mieszkańcom. Dlaczego ten projekt jest wyjątkowy? O tym w dalszej części naszego programu. A teraz zajmiemy się ścieżkami rowerowymi w Legnicy.
1: Sprawdzam w Legnicy.
2: Temat szczególnie bliski tym, którzy lubią zamieniać swoje cztery koła na dwa i ekologicznie podróżować po naszym mieście. No właśnie, ale czy da się na rowerze bezpiecznie i wygodnie podróżować po Legnicy? To próbowałem ustalić w Urzędzie Miejskim i rozmawiałem z Grzegorzem Koczubajem, rzecznikiem Urzędu Miasta Legnicy. Na początek sprawdźmy, ile kilometrów dróg rowerowych posiada nasze miasto. No i która trasa jest najdłuższa? Gdzie ona prowadzi? Sprawdźmy.
6: W Legnicy wytyczonych jest w sumie nieco ponad 50 km dróg rowerowych. Najdłuższe drogi rowerowe to ścieżka od osiedla Piekary do centrum. Wygodnie i bezpiecznie przejedziemy też rowerem wzdłuż zbiorczej drogi południowej od osiedla Piekary do ulicy Bielańskiej i dalej do Parku Miejskiego. Wygodnie jeździ się także niemal wokół całego dawnego lotniska, a również kilka kilometrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 333.
2: Jak wygląda mapa tych dróg? Czy można nimi dotrzeć na przykład z osiedli do centrum miasta i stref gospodarczych, czyli na przykład dojechać do pracy?
6: Istniejąca sieć dróg rowerowych pozwala rowerzystom wygodnie i bezpiecznie dotrzeć do stref przemysłowych i przy ulicy Jaworzyńskiej, a także na terenie dawnego lotniska.
2: A czy w obrębie miasta są drogi rowerowe, które służą również rekreacji?
6: Istniejące drogi rowerowe, poza tym, że umożliwiają legniczanom dojazdy do szkół czy do pracy, generalnie służą też jeździe rekreacyjnej, zwłaszcza te, które prowadzą do parku, czy na przykład wyprowadzają ruch poza miasto.
2: Proszę powiedzieć, czy przy drogach rowerowych jest infrastruktura towarzysząca, czyli na przykład stacje serwisowe albo miejsca odpoczynku?
6: Legnica obszarowo nie jest dużym miastem, więc przy drogach rowerowych nie ma miejsc odpoczynku czy też stacji serwisowych.
2: Czy miejskie drogi rowerowe łączą się ze ścieżkami na terenie powiatu legnickiego?
6: Nie ma wielu takich miejsc, gdzie droga rowerowa miejska płynnie przechodziłaby na granicy miasta w drogę dla rowerów na terenie przyległej gminy. Na pewno jedną z najpopularniejszych takich tras jest droga wyprowadzająca ruch z osiedla Piekary w kierunku Ziemnic i Grzybian, bo od granic miasta na potoku Wierzbiak jeszcze przez 2 kilometry pojedziemy wygodną drogą rowerową. Popularnym kierunkiem rowerowych wycieczek z miasta na tereny przyległych gmin jest też wyjazd z centrum przez ulicę Leszczyńską, Bydgoską i Szczytnicką, tu wszędzie oczywiście drogami rowerowymi, aż do ulicy Pawickiej, gdzie skręcamy w boczną uliczkę przechodzącą w leśny dukt, którym można jechać dalej i kolejnymi leśnymi drogami oraz przez kilka wsi dojechać aż do Lubina.
2: Zakładam, że władze Legnicy mają plan na rozwój dróg rowerowych w mieście. Jak on wygląda?
6: Miasto stara się rozwijać sieć dróg rowerowych i modernizować te najstarsze. Odnowiono część ścieżek przy Piłsudskiego i na początku ulicy Sudeckiej. W planach jest także budowa kilkukilometrowego odcinka obwodnicy Legnicy od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej 333. Przy tej okazji, przy tej drodze także planowana jest budowa drogi dla rowerów od ulicy Koskowickiej aż do Gniewomierskiej, gdzie połączy się z istniejącymi ścieżkami rowerowymi.
2: Tak wygląda sieć dróg rowerowych w Legnicy z perspektywy Urzędu Miasta. Na moje pytania odpowiadał Grzegorz Koczubaj, rzecznik magistratu. Teraz możecie sobie skonfrontować te informacje z waszymi odczuciami, jeżeli oczywiście korzystacie ze ścieżek rowerowych w Legnicy. Najważniejsze chyba jest to, że władze miasta mają plan na to, żeby ciągle tę sieć dróg rowerowych rozwijać, żeby było ich więcej, żeby były wygodne, no i oby łączyły kluczowe miejsca w naszym mieście, no i może też te ścieżki poza naszym miastem, na terenie powiatu legnickiego. Ważne jest też to, żeby jednak zamieniać te cztery koła na dwa, bo to dobre dla zdrowia i ekologii.
1: Zmieniamy temat.
2: Teraz zajmiemy się wykluczeniem społecznym, które dotyka również mieszkańców Dolnego Śląska. Powodów może być kilka, mogą być różne. Może to być po prostu brak pracy i stałych dochodów. Może to być zły stan zdrowia albo niepełnosprawność, niski poziom wykształcenia. Mogą to być uzależnienia, problemy psychiczne albo brak dostępu do internetu, nowoczesnych technologii. Nieważne, z jakiej przyczyny jesteście wykluczeni społecznie, ważne, żeby jakoś z tym walczyć, zapobiegać. I tutaj z pomocą przychodzi Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, który znalazł fundusze europejskie i to w dużej kwocie na to, żeby organizacje pozarządowe z naszej najbliższej okolicy, między innymi z Zagłębia Miedziowego, mogły nam pomóc w wyjściu z tego wykluczenia społecznego. Jak wygląda ten projekt? Te inicjatywy, jak to są duże pieniądze i dlaczego cały ten program jest taki wyjątkowy. O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem. Zapraszam.
1: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
7: Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
2: Jesteśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu, a chcemy porozmawiać o wykluczeniu społecznym. Może to się nie wszystkim do końca zgadzać. Oczywiście wykluczenie społeczne to między innymi utrata pracy, ale Wojewódzki Urząd Pracy przy wykorzystaniu funduszy europejskich wpadł na pomysł, jak temu wykluczeniu społecznemu można przeciwdziałać. Jaka jest ta idea, jaki jest ten pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu?
7: Wykluczenie społeczne jest problemem wielowymiarowym i dotyka osoby naprawdę w różnych miejscach w hierarchii społecznej, w różnych momentach życiowych. I problem jest taki, że wykluczenie społeczne powoduje dwie bardzo ważne kwestie. Po pierwsze, taka osoba wycofuje się z życia, a po drugie, często wycofując się z życia, także wycofuje się z aktywności na rynku pracy. To czasami jedno z powodem drugiego, w jedną lub w drugą stronę. Ale tutaj z pomocą przychodzą środki europejskie. Środki europejskie w ramach funduszy europejskich dla Dolnego Śląska i to zagadnienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli wykluczenie społeczne i przeciwdziałanie temu wykluczeniu, właśnie za pomocą funduszy europejskich próbujemy troszeczkę naprawiać, bo w ramach jednego z konkursów wyłoniliśmy 11 projektów o wartości przekraczającej 4,5 miliona złotych, które są realizowane przez małe organizacje, organizacje działające blisko Dolnoślązaków, blisko osób, które najbardziej tego potrzebują. Takie było założenie. Założenie też było takie, żeby skorzystały z tych środków podmioty, które wcześniej z tych pieniędzy unijnych nie korzystały, po to, żeby wiedziały, że te środki są dostępne, te środki są w ich zasięgu i te środki mogą działać na korzyść celów, jakie te organizacje realizują, a najpopularniejszym celem tych organizacji jest właśnie pomoc ludziom w różnych sytuacjach życiowych.
2: Jak ta pomoc jest realizowana? Jakie to są działania, jakie to są projekty i do kogo skierowane?
7: Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, do osób niesamodzielnych, do osób z niepełnosprawnościami. I to wsparcie ma mieć charakter jak najbardziej zindywidualizowany, czyli dopasowany do potrzeb danej osoby, odpowiadające sytuacji życiowej tych osób, które będą z tego wsparcia korzystać. W ramach wsparcia uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ze wsparcia prawnego, ze wsparcia z zakresu poradnictwa rodzinnego, ze wsparcia zdrowotnego, z takiego wsparcia, które ma na celu budowę ich kompetencji społecznych po to, żeby do tych ról społecznych oni mogli w społeczeństwie mogli powrócić, a przez to także budowę kompetencji zawodowych, bo to też wsparcie z zakresu kwalifikacji, kompetencji, w tym także wsparcie w postaci staży u pracodawców.
2: Kto te wsparcie oferuje? Kto tym wszystkim się zajmuje?
7: Przede wszystkim organizacje pozarządowe. Tutaj z obszaru Zagłębia Miedziowego mamy dwa podmioty, Fundację Primo Human z Lubina, a także Fundację Dzieci z Bulerbyn. I te podmioty zrealizują dwa przedsięwzięcia, każde o wartości niecałego 500 000 złotych. Łącznie obejmą wsparciem blisko 60 osób i właśnie skorzystają te osoby ze wsparcia w postaci poradnictwa, rozwoju kompetencji społecznych, poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych ze stażami włącznie. Także to są bardzo fajne inicjatywy. skierowane do osób najbardziej potrzebujących i myślę, że warto się tym zainteresować.
2: Te indywidualne podejście to zdecydowanie plus tego projektu i rozumiem, że w praktyce wygląda to tak, że te organizacje wybrały, znalazły te osoby, które potrzebują tego wsparcia i po rozmowach przygotowały taką, można powiedzieć, ścieżkę, która ma ich, że tak powiem, wprowadzić do tego życia społecznego, tak?
7: Chciałoby się odpowiedzieć jednym słowem, czyli tak, dokładnie tak będzie. Czyli organizacje po pozyskaniu uczestnika, wyłuskaniu osoby, które będą spełniać kryteria określone w danym przedsięwzięciu, w danym projekcie, stworzą dla takiej osoby indywidualną ścieżkę rozwoju i w oparciu o tą ścieżkę udzielą, którą będzie konstruował też profesjonalny doradca. W oparciu o tą skonstruowaną ścieżkę zaproponują ścieżkę wsparcia, które będzie miało pomóc w jak najszerszym zakresie tej osobie. Od tych właśnie kompetencji społecznych, od wszelkiego typu usług doradczych, o szerokim zakresie poprzez wsparcie związane ze wsparciem takim kompetencyjnym, zawodowym, po ten staż u pracodawcy włącznie.
2: A jaka jest rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu w całym tym projekcie?
7: My będziemy czuwać nad prawidłowością realizacji tych projektów, nad prawidłowością wydawanych pieniędzy, nad prawidłowością rozliczeń, z kontrolą tych projektów włącznie i weryfikacją tego, czy te pieniądze, które otrzymają od nas te organizacje, idą na taki cel, na jaki zostały założone.
2: Mówiliśmy o Zagłębiu Miedziowym, ale ten projekt, ten program jest rozpisany na cały region, prawda?
7: Projekt realizuje łącznie 11 podmiotów, pozostałe 9 poza tymi dwoma wymienionymi to są projekty z pozostałej części Dolnego Śląska i tak praktycznie większość naszego regionu objętych jest wsparciem tych przedsięwzięć.
2: Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów tego programu? Na jaki czas został on rozpisany? Jak to wygląda? Domyślam się, że to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to nie jest od tak, że te działania są jakimś początkiem. Czy to się od razu może przełożyć na jakiś sukces danego człowieka?
7: Te działania są pewną taką iskierką, która ma też powodować rozpalenie jakiegoś większego ognia, ale myślę, że dla tych osób, które wezmą udział w projekcie, te przedsięwzięcie i te działania, które są założone, są bardzo dużą szansą, żeby zmienić swoją życiową sytuację. Są taką szansą, która docelowo ma ich skutecznie wyprowadzić z tej sytuacji wykluczenia społecznego i doprowadzić, przywrócić do takiego funkcjonowania, o jakim być może zawsze marzyli.
2: Nic samo się nie zrobi, trzeba dużo pracy, ale efekty w końcu przyjdą. Te projekty, które są realizowane w ramach programu przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu, mają się zakończyć mniej więcej w okresie wakacji 2027 roku, ale efekty mogą przyjść później. A o jakich efektach mowa? Między innymi jakiś staż zawodowy, może uda się uzyskać jakąś rehabilitację, albo ktoś po prostu zdecyduje, biorę się za swoje wykształcenie, chcę zdobyć jakiś zawód, albo biorę się za siebie i wychodzę z uzależnienia. Nieważne, jak duży będzie efekt tego projektu, ważne, że coś się uda i coś zacznie pozytywnego dziać się w życiu tych ludzi.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Co słychać w Legnicy, co ostatnio się wydarzyło w naszym mieście, albo co w najbliższym czasie się wydarzy. Kto wygrał mecz, albo jaki problem należałoby rozwiązać. Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z naszych lokalnych programów. Dawid Filipowski, witajcie. Najbliższy kwadrans poświęcimy jednak Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy. Będziemy mówili o zdrowiu, bo nasz szpital wchodzi w nowoczesność, rozwija się, czego najlepszym dowodem jest wprowadzenie chirurgii robotycznej. Na czym to polega? Jakie korzyści niesie dla pacjentów? Tego wszystkiego dowiecie się z mojej rozmowy z dyrektorem Legnickiego Szpitala.
0: Zdrowa Legnica.
2: Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
1: Chcemy dzisiaj porozmawiać o nowoczesności, która wkracza do szpitala w Legnicy, w zasadzie już wkroczyła. Mowa o chirurgii robotycznej. Może na dobry początek tej naszej dzisiejszej rozmowy, panie dyrektorze, wytłumaczmy naszym słuchaczom, no i także siłą rzeczy pacjentom Legnickiego Szpitala, czym jest ta chirurgia robotyczna, czym ona się różni od tej tradycyjnej.
2: Przede wszystkim chirurgia robotowa należy obecnie do najbardziej zaawansowanych technologicznie metod chirurgii małoinwazyjnej. I ona jest wykorzystywana w wielu wiodących ośrodkach medycznych na świecie, tak jak Państwo wiecie. I cały ten system robotyczny pozostaje takim najbardziej precyzyjnym narzędziem w rękach chirurga, który w pełni kontroluje przebieg tej operacji, korzysta przede wszystkim z niesamowitej dokładności ruchu instrumentów oraz wręcz perfekcyjnej takiej wizualizacji pola operacyjnego. Tego, czego nie widzi oko, tego, czego nie widzi kamera w laparoskopie, jest to wszystko widziane przez ten system tej optyki 360 stopni w systemie tej chirurgii robotycznej. Także to jest najnowocześniejszy w tej chwili system chirurgii robotowej, który jest dostępny na świecie.
1: Chirurdzy, oprócz tego, że muszą mieć ogromną wiedzę, no to też sprawne dłonie. Czy te urządzenia potrafią przełożyć te ich ruchy dłoni właśnie na te urządzenia?
2: Oczywiście nie operuje robot, tylko operuje wybitny specjalista, chirurg. I tu zawsze jest człowiek, system robotowy pomaga człowiekowi. Oczywiście nasi specjaliści szkolą się przez cały czas. Szkolą się w ośrodkach kraju, szkolą się w ośrodkach za granicą, szkolą się również u nas w szpitalu, ponieważ jeszcze na samym początku część tych zabiegów wykonywana jest wspólnie z lekarzami z kraju i z zagranicy, którzy mają bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o wykonywanie takich operacji. Ale już również nasi specjaliści wykonują te operacje sami. Panie redaktorze, jakby będąc bardzo precyzyjny i odpowiadając tutaj słuchaczom na to pytanie, czy jest w stanie odzwierciedlić ruch, może powiem w ten sposób. Na pewno jest bardzo precyzyjnym narzędziem i nie pozwoli na wykonanie jakiegoś nieskoordynowanego ruchu. I to, co podkreślałem na samym początku, to pole widzenia, możliwość tego ruchu w każdej pozycji, to jest jakby najważniejsze. I to się przekłada w tej chwili na właśnie tą najnowocześniejszą metodę chirurgii na świecie, bo powtórzę jeszcze raz, system robotyczny pozostaje po prostu precyzyjnym narzędziem w rękach bardzo dobrego chirurga, który przez cały czas kontroluje przebieg tej operacji. On przede wszystkim korzysta z wysokiej dokładności ruchu tych instrumentów. One nie mogą być na pewno gwałtowne. No i tak jak mówiłem, ta optyka to są jakby najważniejsze rzeczy dotyczące chirurgii robotowej. No i słowo klucz, mała inwazyjność, czyli same korzyści dla pacjentów, tak?
1: No to jakie to dokładnie są korzyści?
2: Przede wszystkim krótszy pobyt w szpitalu, co wiąże się z mniejszą dolegliwością bólową. System robotyczny pozwala na to, że ten pacjent tak naprawdę 36-48 godzin przebywa w szpitalu i może, jeżeli nie ma żadnych powikłań, może opuścić szpital po 36-48 godzinach. A jak Państwo wiecie najlepiej, jeszcze kilka lat temu zabieg operacyjny powodował, że ten pobyt w szpitalu, szczególnie przy tak ciężkich operacjach, które my tutaj wykonujemy, czyli ciężkich operacjach urologicznych i już wykonujemy operacje onkologiczne w tej chwili, no to ci pacjenci przebywali nierzadko po 2-3 tygodnie w szpitalu.
1: A jeśli chodzi o rany, jak to wygląda?
2: Minimalne, bo to są narzędzia bardzo precyzyjne. Gdybyśmy to mieli zobrazować, są to 4 lub 5 małych, malutkich dziurek w powłokach brzusznych, które następnie są zszywane po 2 szwy i przyklejony jest do tego opatrunek. Tak wygląda pacjent. Zresztą po tych pierwszych operacjach zamieściliśmy materiały filmowe i tam widać, jak zachowują się pacjenci, którzy przebyli te operacje.
1: No, rzeczywiście, na tych materiałach było widać, że bardzo szybko stawali na nogi, a po poważnych operacjach to często, tak jak pan wspomniał, tydzień, 2 tygodnie to jest leżenie w łóżku w sali szpitalnej, a nie w domu.
2: Tak jest. Także no, Szpital Legnicki dołączył do wiodących szpitali w kraju, no i staje się naprawdę bardzo, bardzo poważnym ośrodkiem nie tylko chirurgii robotowej tutaj w naszym kraju.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o Dolny Śląsk? Czy szpital w Legnicy ma takie aspiracje, żeby być tym najlepszym w regionie, żeby ludzie nie jeździli, pacjenci nie jeździli do Wrocławia na różne zabiegi czy operacje, ale właśnie kierowali się do Legnicy?
2: Ależ oczywiście, to jest zakup tego systemu robotowego i wdrożenie tych procedur w szpitalu legnickim ma przede wszystkim za zadanie pomóc naszym pacjentom, żeby nasi pacjenci tutaj z całego regionu Legnicy, Zagłębia Miedziowego nie musieli szukać pomocy w szpitalach wrocławskich, bo dzisiaj ta technologia w oparciu o bardzo dobrych specjalistów jest dostępna już w szpitalu legnickim.
1: To powiedzmy, jakie zabiegi obecnie są wykonywane z wykorzystaniem tej chirurgii robotycznej?
2: W tej chwili dokonywane są zabiegi z zakresu urologii i onkologii urologicznej oraz wykonujemy już zabiegi dotyczące też nowotworów. To są operacje raka jelita grubego. W kolejnym etapie będziemy wykonywać operacje raka żołądka oraz nowotworów wątroby i trzustki. Następnie będziemy jeszcze wykonywać operacje dotyczące strefy ginekologicznej, czyli nowotworów ginekologicznych.
0: To warto wiedzieć.
1: Zdecydowanie Legnicki Szpital chce być ważnym ośrodkiem na mapie Dolnego Śląska, jeśli chodzi o medycynę. Żeby mieszkańcy Legnicy, ale też ościennych powiatów nie musieli jeździć do Wrocławia, ale tutaj na miejscu, na terenie Zagłębia Miedziowego mieli dostęp do nowoczesnej medycyny. Przypomnę, moim i waszym gościem jest dziś pan Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. I teraz porozmawiamy sobie o innym temacie, o połączeniu Legnickiego Szpitala z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi. To też trochę przykład na to, jak Legnicki Szpital się rozwija. No ale przecież mamy tam oddział psychiatryczny, więc po co było to połączenie ze Złotoryjskim Szpitalem? Czy pacjenci na tym skorzystają, czy może stracą? Jak to wygląda ze strony pacjentów w Złotoryi i jak to wygląda ze strony pacjentów w Legnicy? O tym wszystkim teraz sobie porozmawiamy.
0: Sprawdzam w Legnicy.
1: Po co takie połączenie, skoro mamy w Szpitalu Legnickim oddział psychiatryczny?
2: No właśnie, chodzi o to, żeby wpisać się, wkomponować przede wszystkim w założenia reformy ochrony zdrowia, czyli konsolidacji szpitali. Kolokwialnie mówiąc, duży może więcej, czyli stworzenie dużego, wielospecjalistycznego szpitala, który będzie bardzo silnym ośrodkiem medycznym na mapie Dolnego Śląska, a przede wszystkim to połączenie ma przynieść konkretne korzyści dla pacjentów. Podniesie jakość opieki medycznej, dostępność do specjalistów, szybsza diagnostyka, lepsza koordynacja leczenia, współpraca też lekarzy różnych specjalności. Proszę jakby zauważyć, że w przypadku chorób o podłożu psychicznym bardzo często są choroby współistniejące. W związku z powyższym jakby to połączenie przynosi same korzyści dla pacjentów. Wspólne zarządzanie również, to też strona ekonomiczna, no wspólne zarządzanie poprawi również efektywność finansową, ułatwi realizację nowych inwestycji. No, najprostszym przykładem, no bo to już się zadziało, jest kuchnia w szpitalu w Złotoryi. Prowadziła to zewnętrzna firma, a w tej chwili od 1 lipca posiłki są przygotowywane w kuchni Szpitala Legnickiego i dostarczane do Złotoryi i tam są wydawane pacjentom i z co najmniej kilkudziesięciu opinii pacjenci są zadowoleni, bo jedzenie się bardzo poprawiło. To są ich opinie.
1: Co się zmienia dla tych pacjentów? Czy w związku, że doszło do tego połączenia, ci pacjenci ze Złotoryi muszą przyjeżdżać na jakieś na przykład badania, czy w jakimś innym celu do Legnicy, albo odwrotnie, pacjenci ze szpitala w Legnicy i tak muszą jechać do Złotoryi, do szpitala, czy mogą tutaj zostać zaopiekowani w Legnicy? Jak to wygląda?
2: Panie redaktorze, no tutaj jest efekt synergii. To jest w tej chwili jeden szpital, który posiada kilka oddziałów psychiatrycznych, Centrum Zdrowia Psychicznego i jeszcze inne komórki. I na dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że ci pacjenci mają dostęp do pełnej opieki przez 24 godziny na dobę. Do tej pory pacjenci szpitala złotoryjskiego, jeżeli to się wszystko działo po godzinie 15 wieczorami, nocami święta, no było im szukane miejsce w szpitalach, były próby konsultacji, a dzisiaj mamy taką sytuację, że ten pacjent naszym wewnętrznym transportem jest przewożony tutaj do Legnicy, bardzo szybko diagnozowany i następnie albo wraca do Złotoryi, albo zostaje na jednym z oddziałów szpitala Legnickiego. W ten sposób to działa. Część tych pacjentów, którzy do tej pory byli na przykład w szpitalu złotoryjskim i mieli choroby współistniejące, zostaną przeniesieni tutaj do Legnicy, żeby mieli jak najszybszy i jak najlepszy dostęp do lekarzy innych specjalności, ale pacjenci, którzy nie mają chorób współistniejących, część z nich będzie w Złotoryi. Z korzyścią dla pacjentów. To jest jakby najważniejsze. To jest z korzyścią dla pacjentów. Mhm.
1: No to myślę, że już wszystko wiemy o chirurgii robotycznej, o połączeniu szpitali, tego w Legnicy i psychiatrycznego w Złotoryi. Dziękuję serdecznie za czas poświęcony i za możliwość rozmowy.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, i pozdrawiam wszystkich państwa, którzy to słuchają. Wszystkiego dobrego.
0: Zdrowa Legnica.
1: A dla tych, którzy dopiero przed chwilą włączyli radio, w telegraficznym skrócie podsumuję, że z Maciejem Leszkowiczem, dyrektorem Legnickiego Szpitala, rozmawialiśmy o tym, że chirurdzy w tej lecznicy operują wykorzystując roboty, a sam szpital połączył się z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Cudze chwalimy, swego nie znamy. To przysłowie będzie taką myślą przewodnią.

0: i porze roku, a dziś chcemy porozmawiać o tym, czego czasem nie doceniamy, bo wyjeżdżamy gdzieś daleko za granicę, żeby odpocząć, żeby coś fajnego zobaczyć, a przecież mamy też fajne miejsca dookoła Legnicy, gdzie wystarczy albo wsiąść w autobus, albo w samochód i przejechać kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów i coś fajnego zobaczyć. I o tym chcemy dziś opowiedzieć w naszym programie, do tego chcemy zachęcać, żeby poznawać te najbliższe okolice. Pani Elżbieta przygotowała nam dzisiaj kilka takich propozycji, a więc słuchamy, co będzie pierwsze.
1: Witam Państwa serdecznie. Ja rzeczywiście długo już jestem przewodniczką i mam kilka ulubionych miejsc. Nie powiem, że wszystkie, ale kilka takich, gdzie uważam, że nasza młodzież powinna poznać historię. Mieszkamy w tak różnorodnym terenie, różnorodnym ukształtowanie terenu i pod każdym względem historycznym, że wydaje mi się, że jesteśmy to winni naszym wnukom, naszym dzieciom, żeby po prostu takie rzeczy pokazywać. I moim ulubionym miejscem jest w ogóle Dunino. Dunino jest niedaleko stąd. No niestety, nie dojeżdża tam żaden autobus ani pociąg, ale można podjechać autobusem miejskim pod Hutę i od Huty już sobie zrobić taki spacer do Dunina. Dlaczego Dunino jest takie ważne? Tam, proszę Państwa, 26 sierpnia w 1813 roku była kampania napoleońska. To znaczy nie tylko w Duninie, ona była jeszcze w okolicach Lwówka, w okolicach Złotoryi. Tych miejsc jest dużo, ale w Duninie była najważniejsza bitwa, która się rozegrała, dlatego że to były wojska sprzymierzone. Wojska sprzymierzone generała Kutuzowa, generała Yorka, generała Blichera, McDonalda, nie tego od Frytek, tylko tak się nazywał człowiek. No i proszę Państwa, i kampania napoleońska. Tak byli pewni siebie, oczywiście już to był odwrót tych Francuzów, ale oni już byli tak pewni siebie, już byli zmęczeni i sobie w pałacyku odpoczywali, a wtedy nastąpiło wielkie oberwanie chmury. Takie oberwanie chmury, że ten deszcz nie padał, tylko to dosłownie była ściana deszczu i wszystkie działa, które mogłyby walczyć na polu walki, nie mogły być wyciągnięte, bo one się topiły w tym bagnie, w tym błocie wielkim i ta bitwa jest określona jako bitwa wręcz nad Kaczawą, prawda? Bo do takiej bitwy doszło. Wojska sprzymierzone otoczyły ten pałac w Warmontowicach i między właśnie Warmontowicami a Duninem, a tam jeszcze jest tak kilka takich miejscowości, ale te dwie najważniejsze, doszło właśnie do tej walki wręcz. Oczywiście wojska sprzymierzone odniosły ogromny sukces, zwyciężyły w tej bitwie. Generał Blicher dostał tytuł księcia von Wallstadt, czyli to był książę Legnickiego Pola. I proszę Państwa, stamtąd już tylko Lwówek i w październiku była ostatnia bitwa narodów właśnie na terenie już niemieckim. I w sumie to tak, wszyscy się cieszyli z tego zwycięstwa. Ja czytałam, że potem Żelazny Krzyż ustanowili po tej bitwie, żeby odznaczyć ludzi, ale jeszcze bardzo ważne było to, że minęło 100 lat i w roku 1913 Niemcy postanowili tą bitwę bardzo, bardzo rozreklamować, uhonorować. Powstała wtedy hala ludowa u nas, prawda? Ta iglica we Wrocławiu, bo to było równo 100 lat po tej bitwie. Natomiast jeszcze w Berlinie powstało specjalne wzgórze Kreuzberg, tam było osiedle i tam są takie ciekawe ulice. Ulica Legnicka, ulica Kaczawska, ulica generała Blichera. Także tak, no, upamiętniają to miejsce bardzo. No i w samym Duninie jest do dnia dzisiejszego przepiękne, malutkie muzeum. Ono jest takie mikroskopijne, ale bardzo polecam je, żeby zwiedzić, tylko żeby wejść do tego muzeum, trzeba zadzwonić do Urzędu Gminy, do biblioteki i wtedy bardzo sympatyczna pani przyjeżdża z kluczem, otwiera nam to muzeum. Tam jest oryginalne czako napoleońskie i nad Kaczawą powstały wtedy obeliski. Tych obelisków powstało kilka. Jeden z nich jest właśnie nad Kaczawą. Można sobie też wtedy w Duninie odwiedzić młyn. W młynie jest taka część rekreacyjna, gdzie można się kawy napić i sobie wtedy właśnie, tam zresztą Nysa Szalona jest też i Kaczawa nasza. W każdym razie bardzo ciekawe miejsca. Można dojechać, jak mówię, autobusem, można dojechać samochodem. Dla nas jest to blisko, no i ta historia jest bardzo ciekawa. Od 30 lat temu chyba zaczęto odtwarzać tą bitwę, przyjeżdżać przyjeżdżały marketanki, przyjeżdżali też te wojska takie rekonstrukcyjne. I to było takie bardzo ciekawe wydarzenie. Ale ponieważ mówię o tym Duninie, mówię o Warmontowicach, to muszę powiedzieć jeszcze przy okazji inną historię. Dlaczego Warmontowice nazywają się Sienkiewiczowskie? A tam, proszę Państwa, przed wiele lat, właściwie

0: założycielem był Alfred von Olszewski. To była zniemczona rodzina, on tutaj się wrzenił, przyjechał na te tereny, ale ciągle go intrygowało, dlaczego on jest von Olszewski, polskie nazwisko, a von nie wiadomo skąd. I on, proszę Państwa, się zaczytywał w książkach Henryka Sienkiewicza. I proszę sobie wyobrazić, że napisał taki testament, że jego dzieci, Draga i Bolesław, dopiero wtedy mogą dostać majątek Warmontowice, kiedy nauczą się języka polskiego i kiedy zdadzą znajomość tego języka przed komisją egzaminacyjną i dopiero wtedy pozwoli im, żeby ten majątek. Ja sobie nie mogę wyobrazić, to są czasy pruskie. To są czasy, kiedy polskość jest niemodna, wręcz prześladowana w tym zaborze. A on nagle wydaje takie oświadczenie i pisze taki testament, co musiała ta rodzina przeżywać, prawda? Także on był człowiekiem w ogóle chorym i przez większość życia mieszkał w Genewie, ponieważ spadł kiedyś z konia i nie było takich środków jak teraz i miał problemy z płucami, miał problemy z żebrami, bo one się połamały i rzeczywiście w tej Genewie mieszkał blisko szpitala, jak trzeba było, to mu tam pomagali i w Genewie właśnie powstał taki testament. Proszę Państwa, najpiękniej zachował się sam Henryk Sienkiewicz, który wziął swoje dzieci, poszedł do notariusza i zrzekł się tego majątku i powiedział, że do Polski nikogo się nie ciągnie na siłę, prawda? Więc on nie potrzebuje tego majątku.
1: Ciekawa Legnica.
2: Jak słyszycie panią Elę, bardzo trudno zatrzymać. Dlatego już na początku naszej rozmowy ustaliliśmy, że będzie opowiadała jak rasowa przewodniczka, a kiedy ja będę miał jakieś pytanie, to po prostu zgłoszę taką potrzebę. No i taka się pojawiła, bo jesteśmy już w połowie zaplanowanego czasu, a pani Elżbieta Kot opowiedziała na razie o dwóch miejscach, a miało być ich więcej niż dwa, co najmniej kilka, no bo kilkanaście to raczej by nam nie starczyło czasu antenowego. Ale co przed nami? Kolejne miejscowości, nieco większe, jak na przykład Złotoryja czy Jawor. Posłuchajcie, co jeszcze proponuje Elżbieta Kot, żeby zobaczyć niedaleko Legnicy.
1: Zwiedzaj z nami Dolny Śląsk.
0: Czyli mamy już Donino i mamy Warmontowice. Wspomniałam o księciu Blicherze. Książę Blicher, proszę Państwa, dostał tytuł księcia von Wallstadt, a Legnickie Pole jest związane jeszcze z inną historią. To była bardzo ważna bitwa w roku 1241, 9 kwietnia, z Tatarami. I mądry książę Henryk, on teraz jest pobożny, ale wcześniej był Henryk II, wyjechał z wojskiem z Legnicy, bo wiedział, że Tatarzy spalą miasto, zniszczą i do spotkania doszło na otwartym polu. To kiedyś się nazywało Dobre Pole, teraz właśnie Legnickie Pole. I tam jest bardzo ciekawe muzeum bitwy z Tatarami. Oprócz muzeum jeszcze jest śliczna bazylika barokowa, gdzie no naprawdę warto to wszystko pokazać. Natomiast z Legnickiego Pola dojeżdżają autobusy z Legnicy albo można iść na pieszo, bo to jest szlak czerwony, szlak bitwy z Tatarami, także bardzo Państwa zachęcam. Albo w jedną stronę można sobie pojechać, a z powrotem wrócić, prawda, bo trasa jest bardzo ciekawa. No i tam też jest pani dyrektor bardzo życzliwa. Powiem tylko, że w środę jakbyśmy trafili, to za darmo można muzeum zwiedzać, bo to jest taka środa, wolna środa, prawda. Także i to Legnickie Pole. Leżymy w bardzo ciekawym terenie między Jaworem a Złotoryją. I też tutaj jedno i drugie miasto lubię. Nie potrafię powiedzieć, które bardziej, bo Złotoryja jest przepiękna. Złotoryja ma śliczną informację turystyczną, ma przewodników. Złotoryja zresztą złotem stoi. Jest to najstarsze miasto w Polsce. W roku 1211 książę Henryk Brodaty, mój ulubiony, nadał prawa miejskie, żeby było ciekawiej, to nie w samej Złotoryi, tylko na zamku w Rokitnicy. Tam bardzo lubiała przebywać jego żona, księżna Jadwiga, późniejsza święta, Jadwiga Śląska. I w tej Złotoryi się naprawdę dużo dzieje. Tam oprócz tego, że możemy sobie wypłukać złoto, to możemy zwiedzić to Muzeum Złota, możemy pochodzić tymi uliczkami. Dla maluchów jeszcze jest bardzo ciekawa Baszta Kowalska, bo to wyobraźnie uruchamia, prawda, są mury obronne, oni mogą tam wejść na tą Basztę Kowalską. Także niedaleko jest Kopacz, niedaleko jest Wilcza Góra, także możliwości są naprawdę niesamowite i tę złotoryję bardzo lubię. Jawor oczywiście też. Jawor ma, oprócz tego, że ma ten kościół ewangelicki, kościół pokoju, to jeszcze ma bardzo ciekawy kościół świętego Marcina. To jest gotycki kościół, o którym najczęściej się nie mówi, bo wszyscy wpadają i wypadają do tego kościoła pokoju. Natomiast myślę, że warto. Jest też w zamku uruchomiona część. Na tym zamku przed laty, kiedy była II wojna światowa, byli więźniowie francuscy, czy więźniarki francuskie przetrzymywane i to też jest, o tym się pamięta po prostu, o tym się mówi, tam się dużo rzeczy różnych dzieje. No a między Jaworem a Złotoryją, proszę Państwa, jest słynny geopark, to w ogóle zachwyt dla każdego z nas i myślę, że już połowa Legnicy na pewno tam była. Ja osobiście bardzo lubię Dobków, dlatego że w Dobkowie zaskoczyła mnie społeczność. Ludzie, którzy mieszkają, tworzą niesamowitą wspólnotę. Oni polecają jedni drugich, mówią, gdzie jest dobre jedzenie, gdzie co warto zwiedzać, gdzie na konikach pojeździć. Bardzo mi się to podoba, że dbają o to, żeby tam się nikt nie nudził. Tam można zwiedzać, jest taki właśnie pokazany wybuch wulkanu, to jest szczególnie dla dzieci ciekawe, ale też na przykład szukanie agatów, szukanie kamieni i to się cyklicznie robi. Tam trzeba się zgłosić po prostu do organizatora i wtedy wyruszają wszyscy na zbocze, szukają właśnie tych kamieni. Potem jest to takie dobre, że przyjeżdżają z powrotem i szlifują te kamienie, czyli wszystko jest jak gdyby w jednym. Z tych rzeczy takich bardzo ciekawych to jeszcze pielgrzymka i ostrzyca proboszczowicka, ponieważ to był kiedyś najwyższe wzniesienie w województwie legnickim. Województwa już nie ma nie wiem ile lat, ale ja to ciągle pamiętam, że się grupą mówiło, że 501 metrów nad poziomem morza i to jest właśnie nasz najwyższy szczyt. A ostrzyca jest fajna, ale trzeba, szczególnie jak się ma dzieci takie szybkie i wyrywne, no to trzeba pilnować, żeby sobie krzywdy nie zrobiły, bo tam jest jedna ścieżka do góry i z powrotem na dół, ale jest też takie paleniska, gdzie można zrobić sobie grilla albo kiełbaski upiec i to też jest właśnie bardzo, bardzo sympatyczne. Także myślę, że jak ktoś z Państwa lubi, to naprawdę może świetnie spędzić czas. No i ostatnim moim takim miejscem, które jest trochę oddalone od Legnicy, ale nie ukrywam, że obserwuję to miejsce od ponad 30 lat, to jest Lubiąż. Proszę Państwa, pasjonaci, wariaci, bo inaczej nie można ich określić, to są przewodnicy, to jest grupa społeczna, która bardzo, ale to bardzo dba o ten Lubiąż. On nie został po wojnie zlikwidowany. On został zlikwidowany w 1812 roku, wtedy, kiedy była kampania napoleońska i przeprowadzono sekularyzację zakonu. I cystersi stracili właśnie swoje miejsce. I od tamtej pory już jest upadek tego klasztoru, ponieważ kto tam potrzebował, to wynajmował jakieś pokoje albo coś robił, ale już nikt nie dbał o to. Nastąpiła taka, że tak powiem, rabunkowa gospodarka. Co się dało, to się wynosiło, co się dało, to się rąbało. Najbardziej szkoda mi obrazów Michała Wilmana, ponieważ Michał Wilman tam miał przed laty swoją siedzibę, tam malował swoje obrazy. To taki śląski Rafael, który zasługuje na nasze uznanie. No i kiedy ostatnio byłam, dowiedziałam przepiękny taki plakat Michał Wilman, ja tu jeszcze wrócę, prawda, bo najwięcej obrazów Michała Wilmana jest oczywiście w Warszawie.
2: A z przewodniczką Elżbietą Kot zapraszamy do Lubiąża, Złotoryi czy Dunina.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Przy mikrofonie Dawid Filipowski. Witajcie. Przez najbliższy kwadrans w naszym lokalnym programie porozmawiamy sobie o ekologii, o odnawialnych źródłach energii. Wiem, fotowoltaika wychodzi Wam już uszami, ciągle jeszcze pewnie do Was dzwonią z nieznajomych numerów, ale kiedy oprócz fotowoltaiki takie urządzenia jak magazyny energii są dostępne dla mieszkańca Legnicy, Lubina czy Jawora, no to już ma to większy sens, bo energię, którą wyprodukujecie, nie oddajecie do dystrybutora po stawce taką, którą on proponuje, ale możecie zatrzymać dla siebie w tym magazynie energii i wykorzystać ją na swoje własne potrzeby. A kiedy macie takie urządzenia, możecie jeszcze dodatkowo współtworzyć spółdzielnię energetyczną i jeszcze bardziej zaoszczędzić na prądzie. Jak to można zrobić? Czym jest ta spółdzielnia energetyczna? To wytłumaczy mój dzisiejszy gość. Zapraszam.
1: Ekologia na Dolnym Śląsku.
3: Paweł Mazur, zastępca dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy we Wrocławiu.
2: Fotowoltaika, magazyny energii, czy też biogazownie. Te tematy są już w miarę popularne w naszym społeczeństwie, czy to na Dolnym Śląsku, czy w całej Polsce, ale coraz bardziej, wydaje mi się, popularny staje się temat spółdzielni energetycznej. I dzisiaj chcemy właśnie o tym porozmawiać. Chcemy wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym są te spółdzielnie energetyczne i czy może są w stanie je stworzyć albo do nich dołączyć, do tych, które już istnieją w naszym regionie. No to wytłumaczmy na początek, panie dyrektorze, czym są te spółdzielnie energetyczne?
3: Spółdzielnie energetyczne, tak jak sama nazwa wskazuje, są spółdzielniami, czyli zrzeszają członków tych spółdzielni, którzy chcą wytwarzać i konsumować wyprodukowaną energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, z różnych odnawialnych źródeł energii i co do zasady mają wyprodukować tyle, powinni założyć tyle wyprodukowania energii, które są w stanie sami skonsumować. Spółdzielnie energetyczne nie mają za zadanie produkcji energii na sprzedaż.
2: Kto może wziąć udział, dołączyć do takiej spółdzielni energetycznej? Kto może ją wspólnie stworzyć?
3: No najczęściej takie spółdzielnie energetyczne to samorządy, przedsiębiorcy, ale również i gospodarstwa rolne, które jak wiemy mają możliwości po pierwsze wykorzystania gruntów, które nie do końca mogą być wykorzystywane jako grunty rolne, czyli ich potencjał, jeżeli chodzi o produkcję rolną, jest słaby, ale również tutaj, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne, to również biogazownie, czyli jako producent, gospodarstwo rolne, jako producent wsadu do takiej biogazowni i może to być wsad albo z produkcji zwierzęcej, albo z produkcji roślinnej, bądź też produkcji roślin, typowo roślin energetycznych.
2: Okej. Wspomniał pan o tych terenach, które nie nadają się do uprawy roli, czyli rozumiem, że można tam na przykład postawić farmę fotowoltaiczną, tak?
3: Oczywiście, tak. Grunty, które nie mogą o słabej klasie gruntów, mogą być wykorzystane właśnie chociażby pod postawienie farmy fotowoltaicznej. I to wydaje się dzisiaj być chyba najbardziej popularne, bo przygotowując się do pana wizyty, przejrzałem rejestr tychże spółdzielni i w większości są to instalacje fotowoltaiczne, które są chyba najbardziej popularne.
2: A czy według pana wiedzy to jest też spowodowane tym, że to są inwestycje najtańsze?
3: Wydaje mi się, że są to inwestycje najbardziej dostępne, najbardziej popularne, z czym też się wiąże oczywiście nakłady finansowe. Biogazownia to już jest inwestycja, chociażby nawet mała, no to już jest inwestycja raczej milionowa, a większe instalacje to są dziesiątki milionów, jeżeli chodzi o zbudowanie takiej instalacji dużej. I też mówię tutaj pod kątem Dolnego Śląska. Produkcja zwierzęca jest dość mała i nie jest to jeszcze tak popularne, na przykład jak chociażby w Danii, w której miałem przyjemność zwiedzać takie instalacje, chociaż głównie Dania stawia na nie biogazownie, tylko biometanownie, czyli pompowywanie tego zielonego, nazwijmy to kolokwialnie, gazu, uszlachetnianie go i wprowadzanie go bezpośrednio do sieci gazowniczej.
2: Wspomniał Pan o tym, że te biogazownie, te duże, to nawet kilkadziesiąt milionów, te małe kilka milionów. Nie dziwię się w takim razie, że jeśli ktoś chce stworzyć spółdzielnię energetyczną, to raczej stawia na fotowoltaikę, ale wcześniej wspomniał Pan o tym, że mogą stworzyć taką spółdzielnię samorządy, firmy czy gospodarstwa rolne. To znaczy, że spółdzielnie energetyczne są przeznaczone tylko dla obszarów wiejskich, dla dolnośląskich, na przykład dolnośląskich powiatów, a takie miasta jak Wrocław, Legnica czy Wałbrzych, tutaj już tam spółdzielni energetycznych nie można stworzyć?
3: No, spółdzielnie są dla obszarów wiejskich lub wiejsko-miejskich, natomiast no, jest to skierowane głównie do obszarów wiejskich i to tutaj spółdzielnie mają funkcjonować, no co do założenia, tak jak już mówiłem, dlatego też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest tą instytucją, która prowadzi ten rejestr tych podmiotów i inne rozwiązania są dla obszarów miejskich, inne możliwości, natomiast tutaj jest to skierowane do tej, tak bym powiedział, kolokwialnie Polski powiatowej, czyli do obszarów wiejskich. Chodzi też głównie o rozproszenie tej produkcji energii i konsumpcji, czyli energia ma być wyprodukowana i skonsumowana w takim zapętleniu, czyli produkujemy i ją konsumujemy, nie obciążając zbyt sieci wysokiego napięcia i nie przesyłanie tejże energii na dalekie odległości.
1: Eko Dolny Śląsk.
2: Paweł Mazur, zastępca dyrektora Wrocławskiego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wytłumaczył nam, na czym polegają spółdzielnie energetyczne. W skrócie, jako mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z okolicy Legnicy możecie dołączyć, współtworzyć taką spółdzielnię energetyczną, dogadując się z innymi mieszkańcami, z gminami albo też z firmami, po to, żeby wspólnie produkować energię na własne potrzeby. I w ramach tej spółdzielni dogadujecie się, jak później tymi zyskami energii się dzielicie. Jak pewnie się domyślacie, nie jest łatwo założyć taką spółdzielnię, ale tutaj z pomocą z kolei przychodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który uruchomił pilotaż programu, w którym pomaga przygotować taką spółdzielnię energetyczną, później ją zarejestrować, a jeśli potrzeba, to przygotuje też z Wami inwestycje, na przykład farmę fotowoltaiczną, po to, żeby jeszcze więcej zaoszczędzić na energii elektrycznej. A ile takich spółdzielni energetycznych już teraz funkcjonuje na Dolnym Śląsku? O tym opowie Paweł Mazur z wrocławskiego KOWR-u.
1: Przydatne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
2: Tu dochodzimy do wątku, dlaczego warto taką spółdzielnię energetyczną założyć. Po to, żeby być niezależnym, jeśli chodzi o dostawę energii elektrycznej w przypadku awarii czy innych tego typu zdarzeń, prawda?
3: Oczywiście, no jeżeli produkujemy energię i sami ją produkujemy i sami ją konsumujemy, budujemy swoją niezależność energetyczną. Druga kwestia, budujemy swoją taką stabilizację finansową, ponieważ jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie koszty z tytułu prowadzenia naszej działalności będziemy ponosić na energię, a musimy wiedzieć, że energia elektryczna jest kluczowym, że tak powiem, elementem, kluczowym kosztem w wytworzeniu wszelkiego rodzaju dóbr. I też to jest ta stabilizacja, w dzisiejszym świecie pełnym niepewności, konfliktów, widzimy, jak cenne jest to, abyśmy wiedzieli, jaki będzie koszt zakupionej energii.
2: Na Dolnym Śląsku mamy już pierwsze spółdzielnie energetyczne. Czy tutaj mówimy o pojedynczych przypadkach, czy tych spółdzielni jest już więcej, że to nie jest taka zupełna nowość?
3: No, jest taka, można powiedzieć, troszeczkę lawinowy wzrost rejestracji tych podmiotów. Nie chciałbym tutaj być nieprecyzyjny, ale jest ich przynajmniej kilkadziesiąt na Dolnym Śląsku. Jest to do wglądu na liście, która jest udostępniona w rejestrze, przepraszam, to jest rejestr zarejestrowanych podmiotów, który jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Można sobie to śmiało wygooglować i zobaczyć, gdzie, w jakim rejonie, jaki podmiot to realizuje. Ogólnie w Polsce jest około 650, tak średnio, plus minus, bo to się zmienia, zarejestrowanych tych podmiotów. Natomiast tak jak mówię, no Dolny Śląsk tutaj jest w takiej średniej, chyba, jeżeli chodzi o województwa, też trudno jest jednoznacznie wskazać liczbę z Dolnego Śląska, ponieważ są podmioty, które są zarejestrowane na pograniczu, na przykład województwo dolnośląskie i wielkopolskie, i zaliczane są do dwóch województw. Nie jest to, znaczy jest zapisane w tym rejestrze, z jakiego województwa, jednak nie jest to ułożone w kolejności alfabetycznej co do województw, tylko z tego, co się orientuję, co przeglądałem, to chyba co do daty zarejestrowania.
2: No właśnie, spółdzielnię energetyczną trzeba zarejestrować w KOWR-ze. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby ją stworzyć?
3: No, pierwsza rzecz, jaka jest przy powstaniu jakiejkolwiek spółdzielni, no to jest założenie tej spółdzielni, czyli musi być kilku członków, muszą być wybrane władze tejże spółdzielni, stworzony statut tej spółdzielni i później zarejestrowana w KRS. I już gotowy taki podmiot może zostać wpisany do ewidencji tej, którą właśnie prowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. I wtedy taki podmiot może starać się o wszelkiego rodzaju benefity związane z na przykład pozyskiwaniem środków na budowę takich instalacji do produkowania tej odnawialnej zielonej energii.
2: Bo musicie wiedzieć, że nie każdy członek spółdzielni energetycznej musi posiadać farmę wiatrową, farmę fotowoltaiczną czy biogazownię.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: Przy mikrofonie Dawid Filipowski. Witajcie. Cieszę się, że znowu się słyszymy w naszym lokalnym programie, w którym zajmujemy się sprawami Legnicy i naszej najbliższej okolicy. A dziś przez dłuższą chwilę skupimy się na ekonomii i biznesie. Moim gościem jest Grzegorz Koczubaj, rzecznik Urzędu Miasta.
1: Nasza Legnica.
2: Teraz w naszym programie chcemy porozmawiać o biznesie w Legnicy, o tym, jak miasto może wspierać małych i większych przedsiębiorców, ale myślę, że na początku trzeba trochę powiedzieć o terenie. To znaczy, w Legnicy mamy tereny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tutaj jakby miasto za bardzo na to wpływu nie ma, bo to jest kwestia strefy gospodarczej, ale mamy inne tereny, gdzie już miasto albo jest właścicielem, albo już sprzedało te działki i tam inwestorzy budują swoje firmy, budują miejsca, gdzie mogą się pojawić kolejne miejsca pracy. No i są też nadal działki, gdzie nasi lokalni przedsiębiorcy mogą też budować swoje biznesy. Jak wygląda ta oferta biznesowa Legnicy dla przedsiębiorców?
4: Rzeczywiście tereny, którymi włada Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, mówimy tu o terenie dawnego lotniska, ale strefa ma też grunty daleko poza miastem. Oczywiście te tereny są w zainteresowaniu inwestorów. My współpracujemy ściśle z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, bo jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, to jest oczywiście już kompetencja strefy i operatywności zarządu, ale trzeba pamiętać, że każda inwestycja jest wykonywana w porozumieniu z władzami miasta, bo miasto prowadzi proces inwestycyjny w tym zakresie, że wydaje zgody, pozwolenia, uzgodnienia, koordynuje ten proces. I co najważniejsze, każdy inwestor, który pojawia się w Legnicy i rozpoczyna działalność, to jest nowy podatnik, nie tylko podatku CIT, ale pośrednio też poprzez to, że zatrudnia pracowników, mamy wpływy do budżetu z tytułu podatku PIT. Mamy stabilne wpływy, jeśli chodzi o podatek nieruchomości. No więc każdy taki biznes jest mile widziany. Jeśli chodzi o te inwestycje rodzimych przedsiębiorców, niekoniecznie legnickich, ale czy około legnickich, którzy widzieliby w Legnicy miejsce na swój biznes, no to tych terenów inwestycyjnych nie ma bez liku. Wiadomo, że są poza specjalną strefą ekonomiczną, rejonem lotniska, są miejsca, w których działalność przemysłowa czy usługowo, około przemysłowa jest dopuszczalna miejscowym planem, to jest dzielnica fabryczna, czy tam region, rejon okolic ulicy Jaworzyńskiej. Są inwestorzy, którzy chcą rozwijać profile swojej działalności. No i tutaj zadaniem władz miasta jest godzenie interesów. Bo jeśli na przykład dany inwestor chce tam rozwijać działalność, której nie było, a która może się wydawać znacząco oddziałująca na środowisko, jak na przykład jakiś recykling baterii, ogniw fotowoltaicznych, no to nie dziwi, że jest protest okolicznych mieszkańców, którzy nie chcieliby za płotem takiej działalności, a z drugiej strony no, mamy swobodę działalności gospodarczej. Jeśli dana działalność no, spełnia wszelkie wymogi, to dlaczego takiemu przedsiębiorcy nie ułatwić i nie pozwolić po prostu na prowadzenie tego biznesu? No ale tutaj musimy ważyć wszelkie za i przeciw i uwzględnić wszystkie interesy. Oczywiście najliczniejszą grupę stanowią, jeśli chodzi o przedsiębiorców, osoby, które prowadzą małe biznesy, rodzinne, a nawet jednoosobowe działalności gospodarcze. No i wszędzie tam, gdzie jest jakaś inicjatywa taka biznesowa, oczywiście wszystko w ramach obowiązującego prawa, jeśli chodzi na przykład o drobny handel. Mamy taką sytuację na jednej z ulic, że w takim pomieszczeniu, lokalu użytkowym działa sobie taki no, nieduży sklepik, ale on jest w śródmieściu i w pobliżu nie ma marketów. Tyle tylko, że się okazało, że to jakiś był podnajem do podnajmu i porządkując kwestie własnościowe, planując nowe funkcje i plan zagospodarowania przestrzennego terenu, no władze miasta chcą wyczyścić pewne sytuacje pod względem prawnym i się okazuje, że taki przedsiębiorca przychodzi i mówi, no ale to jest mój biznes, ja się z tego utrzymuję i przynosi listę poparcia z około 200 podpisami okolicznych mieszkańców, mówi, ale to jest nasz sklepik blisko. No więc tutaj prezydent też idzie w pewnym sensie na rękę, żeby pogodzić te interesy, dbając generalnie o rozwój harmonijny miasta i przestrzenny. I tutaj jest zgoda, żeby jeszcze ta działalność była prowadzona, bo ona jest i społecznie potrzebna, no i dla tego przedsiębiorcy to jest jedyny jego dochód. Ale żeby takie kwestie formalne móc uporządkować po to, bo one rzutują w szerszym stopniu na rozwój miasta.
2: Czyli generalnie Urząd Miasta nigdy biznesowi nie mówi nie i raczej stara się pogodzić interesy, tak reasumując tę wypowiedź, tak?
4: To jest najtrudniejsze. Pogodzić interesy wszystkich stron. Mieszkańcy chcą mieszkać w czystym mieście, przyjaznym, spokojnym, cichym, ale z drugiej strony muszą się rozwijać miejsca pracy. Ten biznes też musi gdzieś działać. I kwestia rozwoju przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w strefie tu jest jakby jasna, to jest teren dedykowany do tego typu prowadzenia działalności. Jeśli chodzi o Śródmieście i takie strefy, które są blisko stref zamieszkania, to tutaj musimy najbardziej godzić te interesy, ale jak powtarzam, no każdy przedsiębiorca jest na wagę złota, bo to są jego podatki, a podatki to jest rozwój miasta.
5: No właśnie, a czy przedsiębiorcy mogą liczyć na jakieś ulgi z tytułu właśnie prowadzenia działalności w naszym mieście?
4: Wszystkie te, które wynikają z ustaw, miasto oczywiście je respektuje. Jeśli chodzi o ten większy biznes, po to powstały specjalne strefy ekonomiczne, żeby dawać ulgi przedsiębiorcom. Oczywiście sytuacja się zmienia, jesteśmy już przecież od dawna członkami Unii Europejskiej. Te instrumenty pomocowe jakby powoli wygasają, ale jeszcze są.
5: A co zdaniem miasta przyciąga inwestorów właśnie tutaj? Czy są jakieś obszary, jakieś cechy Legnicy, które urząd szczególnie podkreśla po to, żeby tych inwestorów do siebie przyciągnąć?
4: Niewątpliwym atutem Legnicy jest położenie, bliskość autostrady A4 i drogi ekspresowej S3, i to jest zaledwie 70 km od niemieckiej granicy. To jest niewątpliwy atut miasta. Legnica jest w centrum Dolnego Śląska, więc komunikacyjnie, nawet jeśli chodzi, już patrząc przyszłościowo, o dojazdy do pracy tych pracowników, którzy tutaj znajdą zatrudnienie, bo to nie tylko transport drogowy, ale także dobre połączenia kolejowe. Z Legnicy do Wrocławia jedziemy tym sprinterem 30 parę minut, normalnie niecałą godzinę, więc to już nie są odległości i czas dojazdu, który powodowałby jakieś utrudnienia. To jest niewątpliwy atut Legnicy. I trzeba też pamiętać, że to nie są tylko miejsca pracy dla legniczan, bo zasięg oddziaływania takich dużych firm, które też oferują dowozy pracowników, to jest i powiat legnicki, no i trochę dalej poza powiat. A poza tym, no, jesteśmy w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, więc tutaj te przepływy także między pracownikami, między firmami największego pracodawcy w regionie, czyli KGHM-u, też są widoczne.
2: Rozmowa o biznesie, a w każdej firmie są telefony i dzwonią często, i też rozdzwoniły się w Urzędzie Miasta Legnicy. Dlatego żegnamy się już z Grzegorzem Koczubajem, rzecznikiem magistratu, a za chwilę spotkamy się z Maciejem Matwiejem, legniczaninem, który zajmuje się herbami, ale też sportem.
1: Sportowa Legnica.
5: Dziś skupimy się na znaku miedzi Legnica. Po pierwsze, interesujesz się sportem i miedzią Legnica. Po drugie, to nasz lokalny, największy klub sportowy. No i zdaje się, że temat też bardzo ciekawy, w którym ciągle odkrywasz coś nowego.
6: Tak, udało się zebrać materiały na potrzeby jednego z rozdziałów monografii, którą pisał Marcin Makuk z Mariuszem Bachem. Miałem przyjemność i ogromny zaszczyt napisania rozdziału o ewolucji, historii znaku legnickiej miedzi. No i właśnie wtedy my odkryliśmy nowe materiały, które pozwoliły nam zobaczyć, jak ten znak tak naprawdę ewoluował na przestrzeni lat. Cofnęliśmy się do roku 1967, do pierwszej odznaki jeszcze klubu Protoplasty, czyli klubu MZKS. Odkryliśmy w statucie klubu z 1971 roku, że miedź wpisała sobie w znak herb miasta w otoku koła zębatego. To był znak, który tylko i wyłącznie został na papierze, bo on nigdy nie został przez grafików rozpisany. A tym pierwszym, historycznym, który znamy, to znak z 1972 roku, który zaprojektował doskonały artysta, rzeźbiarz, artysta plastyk, czyli pan Zbigniew Frączkiewicz.
5: No właśnie, mówi się o popularnym ślimaku, choć on nie lubi tej nomenklatury, tego określenia.
6: Nie lubi, ale no nie ukrywa, że faktycznie jest coś w tej bieżni, bo tak naprawdę te trzy pasy to imitacja bieżni, ale pan Zbigniew Frączkiewicz nie obraża się, jeżeli ktoś pieszczotliwie nazywa znak miedzi Legnica ślimakiem.
5: Wróćmy na chwilę jeszcze do tego pierwszego znaku. Czy tam już pojawiły się jakieś szczególne barwy, które miały później kontynuację, czy były w ogóle zupełnie inne?
6: Nie, to były zupełnie inne znaki, jeżeli mówimy o tym znaku z MZKS-u, Protoplasty, ale również i ten statutowy znak. To było po prostu herb miasta, czyli złoty, lew na niebieskim polu, wpisany w koło zębate. Dokładnie nie było to określone, w jakich barwach ma być to koło zębate, ale nikt nie mówił wtedy o barwach zielono-niebiesko-czerwonych. Wprost przeciwnie, pierwszy status mówił o barwach niebiesko-czerwono-zielonych, czyli w odwróconej kolorystyce. Pan Zbigniew Frączkiewicz zaprezentował znak właśnie w tej barwie, która przetrwała do, czy w tej konfiguracji barw, która przetrwała do dnia dzisiejszego, czyli zielono-niebiesko-czerwony. Tak? Był to znak, który miał wpisaną nazwę słowną, czyli KS Miedź w górnym pasie i u dołu, w środkowym pasie, oczywiście nawiązanie do nazwy miasta Legnica. Udany znak, do dziś uważany przez znanych i cenionych grafików za jeden z lepiej zaprojektowanych w polskim sporcie.
5: No proszę, a czy możemy powiedzieć coś więcej o tym, skąd akurat takie barwy się znalazły?
6: To były barwy, które ktoś zaproponował z działaczy ówczesnych i one miały tak naprawdę odbiegać od barw MZKS-u, czyli klubu Protoplasty. Nie wiemy dokładnie, jaka była geneza, bo klub Protoplasta w swoim statucie wpisał, że barwami klubu jest kolor niebieski. Stąd też pewne nawiązanie, bo Miedź do dziś gra w niebieskich strojach, no ale barwy zaproponowano właśnie niebiesko-czerwono-zielone, które później ewoluowały do trójkolorowych barw zielono-niebiesko-czerwonych. Także konfiguracja się zmieniała, kolorystyczna, ale te trzy pasy w tych barwach pozostały do dziś.
5: Jesteśmy na etapie tego popularnego ślimaka, no ale on się rozrósł. Co później pojawiło się w tym znaku Miedzi Legnica? No,
6: ono się zmieniał kilkukrotnie. W 1996 roku, kiedy powstała organizacja zwana Autonomiczną Sekcją Piłki Nożnej, klub zaimplementował ślimaka, zmieniając pewną formułę w nazewnictwie, ale również i kolorystykę. Przywrócono wtedy barwy statutowe, odwrócono te kolory, ale już w 1999 roku Miedź poznała swój nowy znak. Znak, z którym nie chciano się identyfikować na stadionie, to ten właśnie w owalu z piłkarzem na tle stadionu, trzykolorowego stadionu z czarnym wizerunkiem piłkarza. Nieudany znak, znak, który przetrwał do 2008 roku. To wtedy właśnie klub powrócił do tego znaku z 80-tych lat, czyli do popularnego ślimaka. W 2011 roku, kiedy klub przejął pan Andrzej Dadeo i jego można spółka DSA Financial Group, rozpisano znak od nowa, wpisano ślimaka w tarczę herbową, z dodatkowym godłem w postaci złotego lwa, lwa trzymacza. No i właśnie od 2011 roku mamy to obowiązujące godło.
2: A o jego historii opowiadał Maciej Matwiej, legniczanin, twórca kanału YouTube'owego Herby, Flagi, Logotypy.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Nam chodzi o odgłos paszczowo.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.